0: Jest 21. Festiwal ratowania życia odbył się w Katowicach. To w ramach trenowania Polaków na wypadek klęsk i zagrożeń. Jeśli trafi do mnie poprawiona ustawa o e-dzienniku, to ją podpiszę, zapewnił prezydent Karol Nawrocki. Islandia decyduje dziś, czy wznowi negocjacje członkowskie z Unią Europejską.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Szkolenia z pierwszej pomocy, badania profilaktyczne oraz popularyzowanie wiedzy związanej z bezpieczeństwem. To punkty programu, które towarzyszyły Festiwalowi Ratowania Życia. Wydarzenie odbyło się na katowickim rynku. Wśród propozycji dla uczestników znalazły się m.in. symulator wypadku samochodowego czy instruktaże na wypadek kryzysu.
2: Wyciszyliśmy na chwilę muzykę, żeby zaprezentować syreny, które są bardzo ważne w naszym życiu.
3: Czy miała Pani kiedyś taką sytuację w życiu, że takie na przykład umiejętności dotyczące pierwszej pomocy mogły się przydać?
4: Jeszcze nigdy nie miałam, ale tego nie wiemy. To może być zaraz, za godzinę, jutro, pojutrze.
5: Dużo osób było i wszyscy uczyliśmy się. Ja już mam aplikację, pierwsza pomoc w telefonie, także dużo się uczę.
6: Proszę spróbować.
3: A bo to jest jakiś taki symulator? O, to jest symulator wypadku.
6: Tak, jest symulator wypadku, także...
3: Pani też była w tym pseudo wypadku?
7: Tak, byłam.
3: I jak wrażenia?
7: Bardzo fajnie.
3: Fajnie być w wypadku?
7: No, nie fajnie, ale jak się tak obracę, to fajnie.
6: Po raz pierwszy, może nie ostatni, zawsze warto coś zobaczyć.
0: Z uczestnikami festiwalu rozmawiał reporter Radia Katowice Samuel Baron. W Żorach uruchomiono aplikację M-Mieszkaniec, która ma oferować kompleksowe informacje o mieście oraz ułatwiać komunikację samorządu z mieszkańcami. Obsługuje ona również żorską kartę mieszkańca. Aplikacja składa się z kilku głównych modułów, mówi Sebastian Fałcz z żorskiego magistratu.
8: M-Ogłoszenia. Ten moduł służy do szybkiego informowania mieszkańców o ważnych wydarzeniach i aktualnościach w naszym mieście. M-Zgłoszenia umożliwia mieszkańcom łatwe zgłaszanie usterek, awarii czy barier dla osób z niepełnosprawnością. M-Odpady dostarczają informacje o harmonogramie odbioru odpadów oraz edukują w zakresie prawidłowej segregacji śmieci. Kolejny to M-Turysta, który prezentuje atrakcje turystyczne na interaktywnej mapie miasta.
0: Od 1 września żorska karta mieszkańca będzie wydawana jedynie w formie cyfrowej, ale karty tradycyjne będą jeszcze ważne do końca roku.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że

0: nie jest przeciwnikiem e-dziennika, ale jak zaznaczył, ustawa dotycząca go musi być dobrze przygotowana. Dodał, że jeśli trafi do niego dobra ustawa, to ją podpisze. W piątek prezydent zawetował nowelizację ustaw Prawo Oświatowe i o systemie informacji oświatowej, która miała umożliwić przeprowadzenie od września pilotażu e-dziennika w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Państwowy, bezpłatny e-dziennik miał być alternatywą dla istniejących na rynku komercyjnych dzienników elektronicznych. Prezydent zaznaczył, że związki zawodowe, eksperci i posłowie wskazywali, że ustawa, którą zawetował, była zła, choćby w zakresie ochrony danych uczniów. Poprawcie to prawo, prześlijcie i wówczas je podpiszę, powiedział Karol Nawrocki. Islandia decyduje dziś, czy wznowi negocjacje członkowskie z Unią Europejską. Wynik referendum w tej sprawie jest niepewny. Sondaże wskazują na wyrównaną walkę zwolenników i przeciwników. Władze w Reykjaviku wysłały wniosek o członkostwo w 2009 roku w czasie kryzysu finansowego. Po 4 latach zawiesiły rozmowy z Brukselą. Zwolennicy ich wznowienia wskazują m.in. na argumenty ekonomiczne, ale przeważają te geopolityczne. Agresywna Rosja, żądania Donalda Trumpa wobec Grenlandii. Jest poczucie, że bezpieczniej byłoby w Unii. Przeciwnicy rozmów z Unią mówią z kolei o utracie suwerenności. Pytanie, co z handlem zagranicznym i dzieleniem się z Unią łowiskami rybnymi, mówią. Dla Unii Europejskiej Islandia jest łakomym kąskiem. To strategicznie położona wyspa na północnym Atlantyku. Referendum jest ważne także dla Polaków, bo według różnych szacunków nasi rodacy, którzy chętnie wyjeżdżają tam do pracy, stanowią ponad 30% wszystkich imigrantów. W nocy bez opadów, niedziela z zachmurzeniem przeważnie umiarkowanym i małym, a na termometrach zobaczymy od 25 do 27 stopni.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: 4 minuty po północy. Ewa Worobiec, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Politycy komentują tymczasowy areszt dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław P. wcześniej usłyszał zarzuty korupcyjne i faworyzowania wierzycieli. Nie przyznał się do zarzucanych czynów. Jak mówi Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej, wspominał o ryzyku matactwa, a także możliwości ucieczki za granicę.
1: Czyli podążaniem szlakiem Ziobro i Romanowskiego. To zatrzymanie wydaje się być też niezbędne, dlatego że sprawa zondy krypto zatacza coraz szersze kręgi. Nie tylko wśród kadr polityków PiSu, Konfederacji i Pałacu Prezydenckiego, ale być może sięgać też za ocean, co wskazuje na to, że prokuratura musi działać szybko, sprawnie i sąd podjął tutaj słuszną decyzję w oparciu o zgromadzone dowody, a sam Radosław P. no, ma tendencję znaną już z publicznych jego wypowiedzi do matactwa, więc to jest argument, żeby siedział 3 miesiące w areszcie.
0: Nie mam do tego żadnego stosunku, komentuje Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości. Polityk zastanawia się natomiast nad tempem postępowania.
2: Zabrany z domu, przesłuchiwany 2 dni człowiek trafia z marszu do sądu i w nocy jego sprawa jest rozpatrywana, chociaż jest jeszcze bardzo, bardzo wiele czasu na to. Tak naprawdę, jeśli ta sprawa trafiła wieczorem do sądu, to do wieczora następnego dnia sąd miał czas na rozpoznanie tej sprawy. Tak jak powiedziałem, nie chcę zastępować adwokatów Radosława P.
0: Radosławowi P. grozi do 8 lat więzienia. Jego zatrzymanie ma związek z aferą zonda krypto. Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych. Radosław P. nie przyznaje się do winy. Lokatorzy 2 budynków w Szczecinie musieli opuścić swoje mieszkania po tym, jak doszło tam do poważnego pęknięcia jednej ze ścian. Taką decyzję podjął Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Jak mówi Mariusz Czasnoić z inspektoratu, liczy się przede wszystkim życie i zdrowie mieszkańców.
3: Pomiary geodezyjne oraz obliczenia tutaj wskazują, że niestety to się cały czas pogłębia i może w pewnym momencie dojść do gwałtownej katastrofy budowlanej.
0: Tomasz Sroka, dyrektor zarządu budynków i lokali komunalnych, zapewnił, że wszyscy ewakuowani lokatorzy będą mieli zagwarantowany dach nad głową.
4: Bez względu na to, czy to jest najemca komunalny, czy to jest właściciel, skontaktujemy się my jako zarząd budynków i lokali komunalnych i rozpoczniemy rozmowę w kwestii zabezpieczenia państwa potrzeb lokalowych.
0: Pomoc zapowiedział także prezydent Szczecina. W dawnej wsi Ostrówki na Ukrainie dziś uroczysty pochówek 55 Polaków ofiar rzezi wołyńskiej.

0: Szczątki zostaną złożone we wspólnej mogile. Cmentarz znajduje się w lesie między dwiema nieistniejącymi wsiami Ostrówki i Wola Ostrowiecka.
1: W nocy z 30 na 31 sierpnia 1943 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali w tym miejscu około 1050 osób. Ich gospodarstwa okradli i spalili. W tym roku w lipcu i sierpniu archeolodzy wydobyli szczątki 55 osób. Miejsce pochówku jest już przygotowane, powiedział Polskiemu Radiu dyrektor Biura Upamiętniania Walki i Męczeństwa IPN Adam Siwek.
2: Wykorzystujemy istniejącą mogiłę, czyli te ofiary spoczną razem z tymi, którzy byli eksmowani w 92, 2011, 2015. Roku. Udekorowaliśmy flagami cmentarz. No i przygotowujemy dzisiaj i jutro rano tą infrastrukturę, czyli namioty, nagłośnienie dla mediów, które będą relacjonowały to wydarzenie.
1: Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na 11 czasu polskiego. Wołyń, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Dziś w życie wchodzi jesienna korekta rocznego rozkładu jazdy na kolei. Pozwala jak najlepiej wykorzystać możliwości linii kolejowych przy trwających jednocześnie remontach. A tych jest sporo, mówi Katarzyna Głowacka z PKP Polskie Linie Kolejowe.
3: Od 30 sierpnia pociągi pojadą po kolejnych trzech nowych wiaduktach wybudowanych przy stacji Katowice. Usprawni to połączenie stacji Katowice i katowickiej Ligoty. Z efektów prac, które między Pszczyną a Żorami rozpoczęliśmy we wrześniu 2024 roku, podróżni skorzystają od najbliższej niedzieli. Dzięki inwestycji polskich linii kolejowych czas przejazdu między Pszczyną a Żorami skróci się o blisko 10 minut.
0: Jesienna korekta rozkładu jazdy będzie obowiązywać do 24 października. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: W nocy na wschodzie i północnym zachodzie przelotne opady deszczu, na południu w dolinach rzecznych mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura w nocy od 10 stopni na południu, 13 w centrum do 17 na zachodzie kraju. W niedzielę od 22 stopni na północy, 26 w centrum do 29 na południu i południowym wschodzie.
4: Jedynka. Polskie Radio.
0: 9 minut po...
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Jest 21. Festiwal ratowania życia odbył się w Katowicach. To w ramach trenowania Polaków na wypadek klęsk i zagrożeń. Jeśli trafi do mnie poprawiona ustawa o e-dzienniku, to ją podpiszę, zapewnił

0: prezydent Karol Nawrocki. Islandia decyduje dziś, czy wznowi negocjacje członkowskie z Unią Europejską.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Szkolenia z pierwszej pomocy, badania profilaktyczne oraz popularyzowanie wiedzy związanej z bezpieczeństwem. To punkty programu, które towarzyszyły Festiwalowi Ratowania Życia. Wydarzenie odbyło się na katowickim rynku. Wśród propozycji dla uczestników znalazły się m.in. symulator wypadku samochodowego czy instruktorzy na wypadek kryzysu.
2: Wyciszyliśmy na chwilę muzykę, żeby zaprezentować syreny, które są bardzo ważne w naszym życiu.
3: Czy miała Pani kiedyś taką sytuację w życiu, że takie na przykład umiejętności dotyczące pierwszej pomocy mogły się przydać?
4: Jeszcze nigdy nie miałam, ale tego nie wiemy. To może być zaraz, za godzinę, jutro, pojutrze.
5: Dużo osób było i wszyscy uczyliśmy się. Ja już mam aplikację, pierwsza pomoc w telefonie, także dużo się uczę.
6: Proszę spróbować.
3: A bo to jest jakiś taki symulator? O, to symulator wypadku.
6: Tak, jest symulator wypadku, także...
3: Pani też była w tym pseudo wypadku?
7: Tak, byłam.
3: I jak wrażenia?
7: Bardzo fajnie.
3: Fajnie być w wypadku?
7: No, nie fajnie, ale jak się tak obraca, to fajnie.
6: Po raz pierwszy, może nie ostatni, zawsze warto coś zobaczyć.
0: Z uczestnikami festiwalu rozmawiał reporter Radia Katowice Samuel Baron. W Żorach uruchomiono aplikację M-Mieszkaniec, która ma oferować kompleksowe informacje o mieście oraz ułatwiać komunikację samorządu z mieszkańcami. Obsługuje ona również żorską kartę mieszkańca. Aplikacja składa się z kilku głównych modułów, mówi Sebastian Fałcz z żorskiego magistratu.
8: M-ogłoszenia. Ten moduł służy do szybkiego informowania mieszkańców o ważnych wydarzeniach i aktualnościach w naszym mieście. M-zgłoszenia umożliwia mieszkańcom łatwe zgłaszanie usterek, awarii czy barier dla osób z niepełnosprawnością. M-odpady dostarczają informacje o harmonogramie odbioru odpadów oraz edukują w zakresie prawidłowej segregacji śmieci. Kolejny to M-turysta, który prezentuje atrakcje turystyczne na interaktywnej mapie miasta.
0: Od 1 września żorska karta mieszkańca będzie wydawana jedynie w formie cyfrowej, ale karty tradycyjne będą jeszcze ważne do końca roku.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że nie jest przeciwnikiem e-dziennika, ale jak zaznaczył, ustawa dotycząca go musi być dobrze przygotowana. Dodał, że jeśli trafi do niego dobra ustawa, to ją podpisze. W piątek prezydent zawetował nowelizację ustaw Prawo Oświatowe i o systemie informacji oświatowej, która miała umożliwić przeprowadzenie od września pilotażu e-dziennika w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Państwowy, bezpłatny e-dziennik miał być alternatywą dla istniejących na rynku komercyjnych dzienników elektronicznych. Prezydent zaznaczył, że związki zawodowe, eksperci i posłowie wskazywali, że ustawa, którą zawetował, była zła, choćby w zakresie ochrony danych uczniów. Poprawcie to prawo, prześlijcie i wówczas je podpiszę, powiedział Karol Nawrocki. Islandia decyduje dziś, czy wznowi negocjacje członkowskie z Unią Europejską. Wynik referendum w tej sprawie jest niepewny. Sondaże wskazują na wyrównaną walkę zwolenników i przeciwników. Władze w Reykjaviku wysłały wniosek o członkostwo w 2009 roku w czasie kryzysu finansowego. Po 4 latach zawiesiły rozmowy z Brukselą. Zwolennicy ich wznowienia wskazują m.in. na argumenty ekonomiczne, ale przeważają te geopolityczne. Agresywna Rosja, żądania Donalda Trumpa wobec Grenlandii. Jest poczucie, że bezpieczniej byłoby w Unii. Przeciwnicy rozmów z Unią mówią z kolei o utracie suwerenności. Pytanie, co z handlem zagranicznym i dzieleniem się z Unią łowiskami rybnymi, mówią. Dla Unii Europejskiej Islandia jest łakomym kąskiem. To strategicznie położona wyspa na północnym Atlantyku. Referendum jest ważne także dla Polaków, bo według różnych szacunków nasi rodacy, którzy chętnie wyjeżdżają tam do pracy, stanowią ponad 30% wszystkich imigrantów. W nocy bez opadów, niedziela z zachmurzeniem przeważnie umiarkowanym i małym, a na termometrach zobaczymy od 25 do 27 stopni.
9: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki zapewnia, że nigdy nie spotkał się z prezesem Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Prezydent mówi, że finansowanie konferencji SIPAC przez giełdę nie stanowiło konfliktu interesów.
1: Karol Nawrocki był pytany o finansowanie

0: prawicowej konferencji SIPAC przez zonda krypto oraz o kontakty polityków z prezesem giełdy Przemysławem Kralem.
1: Nie interesuje mnie to, kto spotykał się i w jakim miejscu, w jakich okolicznościach z panem Kralem. Ja z panem Kralem nie spotkałem się nigdy.
0: Prezydent przekonywał też, że służby podległe premierowi nie ostrzegły ani jego, ani innych polityków o nieprawidłowościach w firmie.
1: Dlaczego ani kandydat na urząd prezydenta, ani polscy politycy, ani polski premier nie dostał informacji od polskich służb o tym, co się dzieje? I dlaczego polski premier pokazywał się w koszulce z zondą krypto, gdy afera, jak rozumiem, osiągała swój punkt szczytowy?
0: W związku z aferą sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla prezesa PKOL Radosława P. Nie przyznał się on do zarzutu. Jan Olencki, Polskie Radio.
2: Radosław P. usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz faworyzowania wierzycieli. Wniosek o areszt prokuratura argumentowała możliwością matactwa i potencjalnie wysokim wyrokiem do 8 lat więzienia. Minister sportu Jakub Rutnicki wezwał PKOL do działań naprawczych. Zdaniem ministra Radosław P. nigdy nie powinien był piastować swojej funkcji, a swoimi działaniami skompromitował polski olimpizm. Jak reagować na kryzys, gdzie szukać pomocy i bezpiecznego miejsca, tego dowiedzieć się można podczas wydarzeń w ramach krajowego treningu reagowania. Dr Wojciech Wróblewski z MSWiA mówi, że wyjaśniane są 4 sekwencje alarmowania i ostrzegania.
3: Zaczynamy od sygnałów alarmowych. Jest ich 4, co one oznaczają. Potem mamy komunikaty ostrzegawcze, czyli co dostaniemy od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa lub z innego wiarygodnego źródła. Potem mamy plecak ewakuacyjny. Tu będziemy trenować pakowanie plecaka pod presją czasu. Też mamy reagowanie na dezinformację w komunikatach ostrzegawczych, żebyśmy wiedzieli, jakie jest wiarygodne źródło, gdzie nie sprawdzamy wiadomości, informacji, po to, żeby nie dać się dezinformacji.
2: Minister Spraw Wewnętrznych Marcin Kierwiński zapowiedział w Barczewie, że takie szkolenia będą powtarzane.
4: My żyjemy w czasach bardzo niebezpiecznych. Właściwie zostaliśmy wyrwani z takiego komfortu, bo jeszcze 10 lat temu nikt z nas nie zakładał, że za naszą wschodnią granicą będzie pełnoskalowy konflikt zbrojny, że Polska może być realnie zagrożona poprzez rakiety, które lecą w kierunku Ukrainy, drony, że Polska może być zagrożona działaniami hybrydowymi, terrorystycznymi. Wychodzimy z tej strefy komfortu, budujemy taką populacyjną odporność, inwestujemy w nasze służby, inwestujemy w wiedzę naszego społeczeństwa, takie treningi, takie szkolenia będą się powtarzać.
2: Weekendowe wydarzenie organizowane jest w prawie 1400 miejscach w Polsce. Policja wyjaśnia okoliczności postrzelenia kobiety w Gdańsku. 39-latka została zraniona prawdopodobnie śrutem z wiatrówki, informuje młodsza aspirant Edyta Krefta.
5: Na miejsce przyjechał zespół ratownictwa medycznego, który po wstępnym przebadaniu kobiety zadecydował o przewiezieniu jej do szpitala. Życiu i zdrowiu kobiety nie zagraża niebezpieczeństwo. Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza oraz technik kryminalistyki, którzy wykonali niezbędne czynności i zabezpieczyli ślady. Policjanci prowadzą postępowanie w kierunku spowodowania średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu.
2: Śledczy wyjaśniają okoliczności zdarzenia przy ulicy Subisława. Stany Zjednoczone i Wenezuela zawarły porozumienie naftowe. Prezydent Donald Trump powiedział, że zapewni ono Amerykanom kontrolę nad wenezuelskimi zasobami ropy i doprowadzi do obniżenia cen paliw.
6: We wpisie w mediach społecznościowych Donald Trump określił ostatnie działanie mianem największej transakcji naftowej w historii świata i stwierdził, że zapewni ona Stanom Zjednoczonym większościową kontrolę nad ponad 65 miliardami baryłek udokumentowanych zasobów ropy w Wenezueli. Prezydent zapewnił, że porozumienie to pozwoli znacząco obniżyć ceny paliwa dla Amerykanów na długi czas. To w tej chwili informacja, która dominuje w najważniejszych środkach masowego przekazu w USA.
7: President Donald Trump says the US has reached a deal with Venezuela to take control.
6: Ogłoszenie to pojawia się w czasie, gdy ceny ropy i gazu gwałtownie rosną w związku z wojną w Iranie. W oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych w języku angielskim pełniące obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez z zadowoleniem przyjęła porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi, stwierdzając, że będzie ono miało znaczący wpływ na odrodzenie naszego narodu. Wenezuela od lat zmaga się z kryzysami gospodarczymi, a w czerwcu nawiedziły ją dwa potężne, następujące po sobie trzęsienia ziemi, w których zginęło ponad 6 tysięcy osób. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: Najniższy stan Wisły w Warszawie od 9 lat na bulwarach wiślanych. Poziom wody to jedynie 100 centymetrów. Jak informuje Instytut Meteorologii, w ciągu kolejnych dni stan wody może jeszcze opadać. Rekordowo niski poziom odnotowano również na pobliskich stacjach. W Warszawie nad Wilanówce to 22 centymetry, a na stacji Modlin 187 centymetrów.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Na wschodzie i północnym zachodzie przelotne opady deszczu, na południu w dolinach rzecznych mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura w nocy od 10 stopni na południu, 13 w centrum do 17 na zachodzie kraju, a w dzień od 22 na północy, 26 w centrum do 29 na południu i południowym wschodzie.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

I co sobie mam powiedzieć? Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. O. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności.

za prawdę, za straszną prawdę, bo gadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie

za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.

Zabijam się, jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

0: Jest 21. Festiwal ratowania życia odbył się w Katowicach. To w ramach trenowania Polaków na wypadek klęsk i zagrożeń. Jeśli trafi do mnie poprawiona ustawa o e-dzienniku, to ją podpiszę, zapewnił prezydent Karol Nawrocki. Islandia decyduje dziś, czy wznowi negocjacje członkowskie z Unią Europejską.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Szkolenia z pierwszej pomocy, badania profilaktyczne oraz popularyzowanie wiedzy związanej z bezpieczeństwem to punkty programu, które towarzyszyły Festiwalowi Ratowania Życia. Wydarzenie odbyło się na katowickim

0: rynku. Wśród propozycji dla uczestników znalazły się m.in. symulator wypadku samochodowego czy instruktorze na wypadek kryzysu.
1: Wyciszyliśmy na chwilę muzykę, żeby zaprezentować syreny, które są bardzo ważne w naszym życiu.
2: Czy miała Pani kiedyś taką sytuację w życiu, że takie na przykład umiejętności dotyczące pierwszej pomocy mogły się przydać?
3: Jeszcze nigdy nie miałam, ale tego nie wiemy. To może być zaraz, za godzinę, jutro, pojutrze.
4: Dużo osób było i wszyscy uczyliśmy się. Ja już mam aplikację, pierwsza pomoc w telefonie, także dużo się uczę.
5: Proszę spróbować.
2: A bo to jest jakiś taki symulator? O, to symulator wypadku.
5: Tak, jest symulator wypadku, także...
2: Pani też była w tym pseudo wypadku?
6: Tak, byłam.
2: I jak wrażenia?
6: Bardzo fajnie.
2: Fajnie być w wypadku?
6: No, nie fajnie, ale jak się tak obraca, to fajnie.
5: Po raz pierwszy, może nie ostatni, zawsze warto coś zobaczyć.
0: Z uczestnikami festiwalu rozmawiał reporter Radia Katowice Samuel Baron. W Żorach uruchomiono aplikację M-Mieszkaniec, która ma oferować kompleksowe informacje o mieście oraz ułatwiać komunikację samorządu z mieszkańcami. Obsługuje ona również żorską kartę mieszkańca. Aplikacja składa się z kilku głównych modułów, mówi Sebastian Fałcz z żorskiego magistratu.
7: M-Ogłoszenia. Ten moduł służy do szybkiego informowania mieszkańców o ważnych wydarzeniach i aktualnościach w naszym mieście. M-Zgłoszenia umożliwia mieszkańcom łatwe zgłaszanie usterek, awarii czy barier dla osób z niepełnosprawnością. M-Odpady dostarczają informacje o harmonogramie odbioru odpadów oraz edukują w zakresie prawidłowej segregacji śmieci. Kolejny to M-Turysta, który prezentuje atrakcje turystyczne na interaktywnej mapie miasta.
0: Od 1 września żorska karta mieszkańca będzie wydawana jedynie w formie cyfrowej, ale karty tradycyjne będą jeszcze ważne do końca roku.
8: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że nie jest przeciwnikiem e-dziennika, ale jak zaznaczył, ustawa dotycząca go musi być dobrze przygotowana. Dodał, że jeśli trafi do niego dobra ustawa, to ją podpisze. W piątek prezydent zawetował nowelizację ustaw Prawo Oświatowe i o systemie informacji oświatowej, która miała umożliwić przeprowadzenie od września pilotażu e-dziennika w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Państwowy, bezpłatny e-dziennik miał być alternatywą dla istniejących na rynku komercyjnych dzienników elektronicznych. Prezydent zaznaczył, że związki zawodowe, eksperci i posłowie wskazywali, że ustawa, którą zawetował, była zła, choćby w zakresie ochrony danych uczniów. Poprawcie to prawo, prześlijcie i wówczas je podpiszę, powiedział Karol Nawrocki. Islandia decyduje dziś, czy wznowi negocjacje członkowskie z Unią Europejską. Wynik referendum w tej sprawie jest niepewny. Sondaże wskazują na wyrównaną walkę zwolenników i przeciwników. Władze w Reykjaviku wysłały wniosek o członkostwo w 2009 roku w czasie kryzysu finansowego. Po 4 latach zawiesiły rozmowy z Brukselą. Zwolennicy ich wznowienia wskazują m.in. na argumenty ekonomiczne, ale przeważają te geopolityczne. Agresywna Rosja, żądania Donalda Trumpa wobec Grenlandii. Jest poczucie, że bezpieczniej byłoby w Unii. Przeciwnicy rozmów z Unią mówią z kolei o utracie suwerenności. Pytanie, co z handlem zagranicznym i dzieleniem się z Unią łowiskami rybnymi, mówią. Dla Unii Europejskiej Islandia jest łakomym kąskiem. To strategicznie położona wyspa na północnym Atlantyku. Referendum jest ważne także dla Polaków, bo według różnych szacunków nasi rodacy, którzy chętnie wyjeżdżają tam do pracy, stanowią ponad 30% wszystkich imigrantów. W nocy bez opadów, niedziela z zachmurzeniem przeważnie umiarkowanym i małym, a na termometrach zobaczymy od 25 do 27 stopni.
9: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
10: Ja. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. W ostatni weekend wakacji na drogi wyjadą m.in. policyjne zespoły Speed. Funkcjonariusze będą kontrolować prędkość i sprawdzać stan trzeźwości kierujących. Od 27 czerwca na polskich drogach doszło do ponad 4400 wypadków. Zginęło w nich 295 osób, a prawie 5200 zostało rannych. Policjanci zatrzymali przez ten czas 18 tysięcy nietrzeźwych kierowców. Politycy komentują areszt dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław P. został aresztowany na 3 miesiące. Wnioskowała o to prokuratura po zakończeniu przesłuchania.
11: Skoro była obawa matactwa, a nawet ucieczki za granicę, to decyzja

0: Decyzja o aresztowaniu na 3 miesiące była słuszna, mówi Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej.
1: A sam Radosław P. no, ma tendencję znaną już z publicznych jego wypowiedzi do matactwa, więc to jest argument, żeby siedział 3 miesiące w areszcie.
0: W podobnym tonie wypowiada się wiceminister rodziny Sebastian Gajewski z Lewicy.
2: To jest afera, gdzie wielki oszukańczy biznes szuka parasola ochronnego wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości.
0: Karol Karski z PiSu stwierdził, że nie zna Radosława P. Dodał, że jako prawnika zastanawia go tempo działań prokuratury w tej sprawie.
3: Zabrany z domu, przesłuchiwany 2 dni człowiek trafia z marszu do sądu i w nocy jego sprawa jest rozpatrywana.
0: Zatrzymanie Radosława P. ma związek z aferą Zonda Krypto. Klienci tej upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
4: Radosław P. nie przyznał się do zarzucanych czynów i złożył obszerne wyjaśnienia. Lewica dowiezie wszystkie sprawy związane ze społecznością LGBTQ+, aborcją i wolnością, deklaruje marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Podczas wystąpienia na kampusie Polska Przyszłości w Olsztynie odniósł się m.in. do zawetowanej przez prezydenta ustawy o statusie osoby najbliższej.
5: Potrafiliśmy się w Sejmie dogadać. Niektórzy mieli nadzieję, że Nawrocki to podpisze. Ja nie miałem tej nadziei, ale chciałem doprowadzić do tego, żeby przynajmniej wyszła ta sprawa z Sejmu. 85 par dokonało transkrypcji w pierwszym tygodniu. To się dzieje, zobaczycie. Nie można drzwiami, wejdziemy z tą sprawą oknami. Każdy człowiek ma prawo do wolnego życia i do tego, jak chce żyć.
4: 84 pary jednopłciowe dokonały transkrypcji swoich aktów małżeństwa zawartego za granicą, korzystając z nowych wzorów, poinformował o tym wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Dodał, że chodzi o 33 małżeństwa kobiet i 51 małżeństw mężczyzn. W ubiegłą niedzielę weszły w życie przepisy umożliwiające transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych w polskich urzędach stanu cywilnego. Na Islandii zakończyło się głosowanie, w którym mieszkańcy mieli zdecydować, czy należy wznowić negocjacje z Unią Europejską w sprawie członkostwa ich kraju we wspólnocie. Rokowania zostały zawieszone w 2013 roku, ale nigdy formalnie ich nie zerwano. Wyniki powinny być znane rano.
6: Wśród zwolenników wznowienia rozmów z Unią są argumenty ekonomiczne, jak niestabilna korona czy wysokie stopy procentowe, ale przeważają, jak mówi Tobias Etzold z brukselskiego Centrum Polityki Europejskiej, argumenty geopolityczne. Agresywna Rosja, Stany Zjednoczone, które przestają być wiarygodne, żądania Donalda Trumpa wobec Grenlandii, jest poczucie, że bezpieczniej byłoby w Unii Europejskiej. Przeciwnicy negocjacji z Unią mówią z kolei o utracie suwerenności. Tak komentował Karl Baudenbacher, były prezes Trybunału EFTA. Pytanie, co z handlem zagranicznym? Teraz Irlandia cieszy się wolnością w Unii, będzie się musiała stosować do wspólnej polityki handlowej. Przeciwnicy rozmów z Unią wskazują też na rybołówstwo, że Islandia będzie się musiała dzielić swoimi łowiskami. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
4: 90% dzieci w wieku szkolnym w Polsce ma wady postawy, dlatego wraz z początkiem roku szkolnego Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował specjalny poradnik, mówi Łukasz Jarocki z Mazowieckiego Oddziału NFZ.
7: Z roku na rok obserwujemy bardzo wyraźny wzrost liczby dzieci z wadami postawy. Na Mazowszu w 2023 roku z tego powodu leczyło się prawie 6 tysięcy dzieci, a w ubiegłym roku ta liczba wzrosła do niemal 10 tysięcy. Coraz większym problemem staje się też idiopatyczna skolioza młodzieńcza. Dzieci skarżą się również na bóle lędźwiowe, które zazwyczaj kojarzą się nam z wiekiem dojrzałym.
4: Lekarze podkreślają, że najważniejszy jest ruch. Dziecko potrzebuje zmiany pozycji, aktywności i czasu spędzanego poza ekranem. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
4: Na wschodzie i północnym zachodzie przelotne opady deszczu, na południu mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Na termometrach od 10 stopni na południu, 13 w centrum, do 17 na zachodzie kraju, a w dzień 22 stopnie pokażą termometry na północy, 26 w centrum i najcieplej 29 na południu i południowym wschodzie.
8: Jedynka. Polskie Radio.

0: Jest 21. Festiwal ratowania życia odbył się w Katowicach. To w ramach trenowania Polaków na wypadek klęsk i zagrożeń. Jeśli trafi do mnie poprawiona ustawa o e-dzienniku, to ją podpiszę, zapewnił prezydent Karol Nawrocki. Islandia decyduje dziś, czy wznowi negocjacje członkowskie z Unią Europejską.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Szkolenia z pierwszej pomocy, badania profilaktyczne oraz popularyzowanie wiedzy związanej z bezpieczeństwem. To punkty programu, które towarzyszyły Festiwalowi Ratowania Życia. Wydarzenie odbyło się na katowickim rynku. Wśród propozycji dla uczestników znalazły się m.in. symulator wypadku samochodowego czy instruktaże na wypadek kryzysu.
2: Wyciszyliśmy na chwilę muzykę, żeby zaprezentować syreny, które są bardzo ważne w naszym życiu.
3: Czy miała Pani kiedyś taką sytuację w życiu, że takie na przykład umiejętności dotyczące pierwszej pomocy mogły się przydać?
4: Jeszcze nigdy nie miałam, ale tego nie wiemy. To może być zaraz, za godzinę, jutro, pojutrze.
5: Dużo osób było i wszyscy uczyliśmy się. Ja już mam aplikację, pierwsza pomoc w telefonie, także dużo się uczę.
6: Proszę spróbować.
3: A bo to jest jakiś taki symulator? O, to symulator wypadku.
6: Tak, jest symulator wypadku, także...
3: Pani też była w tym pseudo wypadku?
7: Tak, byłam.
3: I jak wrażenia?
7: Bardzo fajnie.
3: Fajnie być w wypadku?
7: No, nie fajnie, ale jak się tak obraca, to fajnie.
6: Po raz pierwszy, może nie ostatni, zawsze warto coś zobaczyć.

0: ogłosić.
1: Z uczestnikami festiwalu rozmawiał reporter Radia Katowice Samuel Baron. W Żorach uruchomiono aplikację M-Mieszkaniec, która ma oferować kompleksowe informacje o mieście oraz ułatwiać komunikację samorządu z mieszkańcami. Obsługuje ona również żorską kartę mieszkańca. Aplikacja składa się z kilku głównych modułów, mówi Sebastian Fałcz z żorskiego magistratu.
2: M-Ogłoszenia. Ten moduł służy do szybkiego informowania mieszkańców o ważnych wydarzeniach i aktualnościach w naszym mieście. M-Zgłoszenia umożliwia mieszkańcom łatwe zgłaszanie usterek, awarii czy barier dla osób z niepełnosprawnością. M-Odpady dostarczają informacje o harmonogramie odbioru odpadów oraz edukują w zakresie prawidłowej segregacji śmieci. Kolejny to M-Turysta, który prezentuje atrakcje turystyczne na interaktywnej mapie miasta.
1: Od 1 września żorska karta mieszkańca będzie wydawana jedynie w formie cyfrowej, ale karty tradycyjne będą jeszcze ważne do końca roku.
3: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
1: Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że nie jest przeciwnikiem e-dziennika, ale jak zaznaczył, ustawa dotycząca go musi być dobrze przygotowana. Dodał, że jeśli trafi do niego dobra ustawa, to ją podpisze. W piątek prezydent zawetował nowelizację ustaw Prawo Oświatowe i o systemie informacji oświatowej, która miała umożliwić przeprowadzenie od września pilotażu e-dziennika w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Państwowy, bezpłatny e-dziennik miał być alternatywą dla istniejących na rynku komercyjnych dzienników elektronicznych. Prezydent zaznaczył, że związki zawodowe, eksperci i posłowie wskazywali, że ustawa, którą zawetował, była zła, choćby w zakresie ochrony danych uczniów. Poprawcie to prawo, prześlijcie i wówczas je podpiszę, powiedział Karol Nawrocki. Islandia decyduje dziś, czy wznowi negocjacje członkowskie z Unią Europejską. Wynik referendum w tej sprawie jest niepewny. Sondaże wskazują na wyrównaną walkę zwolenników i przeciwników. Władze w Reykjaviku wysłały wniosek o członkostwo w 2009 roku w czasie kryzysu finansowego. Po 4 latach zawiesiły rozmowy z Brukselą. Zwolennicy ich wznowienia wskazują m.in. na argumenty ekonomiczne, ale przeważają te geopolityczne. Agresywna Rosja, żądania Donalda Trumpa wobec Grenlandii. Jest poczucie, że bezpieczniej byłoby w Unii. Przeciwnicy rozmów z Unią mówią z kolei o utracie suwerenności. Pytanie, co z handlem zagranicznym i dzieleniem się z Unią łowiskami rybnymi, mówią. Dla Unii Europejskiej Islandia jest łakomym kąskiem. To strategicznie położona wyspa na północnym Atlantyku. Referendum jest ważne także dla Polaków, bo według różnych szacunków nasi rodacy, którzy chętnie wyjeżdżają tam do pracy, stanowią ponad 30% wszystkich imigrantów. W nocy bez opadów, niedziela z zachmurzeniem przeważnie umiarkowanym i małym, a na termometrach zobaczymy od 25 do 27 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Mieszkańcy wielu polskich miast mają okazję dowiedzieć się, jak rozpoznać sygnał alarmowy, gdzie szukać wiarygodnych informacji i co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym. Okazją jest organizowany w ten weekend Krajowy Trening Reagowania.
1: Krajowy trening reagowania zorganizowano w 1400 miejscach w kraju. Uczestnicy mogli dowiedzieć się m.in., że 3-minutowy dźwięk modulowany oznacza alarm.
2: Jeśli sygnał usłyszysz na zewnątrz, poszukaj bezpiecznego schronienia. Najlepiej zejść do piwnicy, garażu podziemnego lub przejścia podziemnego.
1: Natomiast dźwięk ciągły to odwołanie alarmu. Szef MSWiA Marcin Kierwiński, który uczestniczył w szkoleniu w Barczewie w województwie warmińsko-mazurskim, zapowiedział kolejne takie akcje.
3: My żyjemy w czasach bardzo niebezpiecznych. Wychodzimy z tej strefy komfortu, budujemy taką populacyjną odporność, inwestujemy w nasze służby, inwestujemy w wiedzę naszego społeczeństwa. Takie treningi będą się powtarzać.
1: Terenowe punkty treningowe organizowane są m.in. podczas festynów, pikników rodzinnych oraz przy remizach ochotniczych straży pożarnych. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
0: Rząd nie planuje w przyszłym roku finansowania Trybunału Konstytucyjnego, a prezydent odpowiada, że to wstyd. Minister finansów Andrzej Domański poinformował, że w projekcie budżetu nie zaplanowano pieniędzy dla tej instytucji, a powodem, jak wyjaśnił, jest brak planów finansowych od Trybunału. Prezydent Nawrocki skrytykował decyzję rządu.
4: Co do głodzenia Trybunału Konstytucyjnego, to jest to działanie oczywiście antypaństwowe. Trybunał Konstytucyjny odgrywa bardzo ważną funkcję w polskim systemie ustrojowym.

0: Krajowym i nieprzeznaczanie środków finansowych na funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego, myślę, jest wstydem dla obecnie rządzących.
1: Trybunał Konstytucyjny twierdzi, że decyzja ministra finansów jest bezprawna. Projekt budżetu trafi do konsultacji i prac w parlamencie. Projekt ustawy budżetowej to jedyna ustawa, której prezydent nie może zawetować. Mateusz Morawiecki, były premier i lider Stowarzyszenia Rozwój Plus, zapowiedział ogłoszenie programu pod nazwą Lokalny Rozwój. Chodzi o to, by młodzi ludzie wracali ze studiów do swoich rodzinnych miejscowości, mówił.
2: Kiedy ta dobra praca będzie możliwa do znalezienia? Wtedy, jak będą nowe przedsiębiorstwa się lokowały w Pile, w okolicach. I właśnie dlatego wielki program uzbrojenia terenów to była ta poprzednia edycja tego, co dzisiaj sobie nazywamy lokalnym rozwojem.
1: Tymczasem Jarosław Kaczyński mówił w Sulejowie, że warunkiem zwycięstwa prawicy jest jedność, a osoby, które przyczyniły się do rozłamu, nie szkodzą Prawu i Sprawiedliwości, tylko Polsce. Prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił, że nie ma miejsca na listach Prawa i Sprawiedliwości dla tych, którzy odegrali rolę w rozbiciu partii. W poniedziałek upływa termin, w jakim uchodźcy z Ukrainy muszą potwierdzić tożsamość w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Rzeczniczka lubelskiego ZUS Małgorzata Korba mówi, że dotyczy to osób, którym nadano numer PESEL ze statusem UKR bez okazania ważnego dokumentu podróży.
3: To muszą do 31 sierpnia zgłosić się do Urzędu Gminy i potwierdzić tożsamość. Ten obowiązek dotyczy także dzieci. Kto nie potwierdzi tożsamości do końca sierpnia, od 1 września straci status UKR. A to oznacza też utratę uprawnień, które wynikają z ochrony czasowej, w tym prawa do świadczenia wychowawczego 800+ na dzieci, które wypłaca ZUS.
1: W takim przypadku ochrona czasowa wygaśnie, a dalszy legalny pobyt w Polsce będzie wymagać uzyskania nowej podstawy do pobytu. Zwolennicy wznowienia negocjacji członkowskich z Unią Europejską mają niewielką przewagę po podaniu częściowych wyników referendum w tej sprawie na Islandii. Po przeliczeniu 87 tysięcy głosów, nieco ponad 51% wyborców zagłosowało za. Nie ma informacji na temat frekwencji. Władze w Reykjaviku wysłały wniosek o członkostwo we wspólnocie w 2009 roku, ale w czasie kryzysu finansowego. Potem w 2013 zawiesiły rozmowy z Brukselą. W Nepalu wciąż istnieje zagrożenie kolejną powodzią błyskawiczną, ostrzegają władze. Do tej pory w wyniku środowego kataklizmu zginęło tam ponad 600 osób, a 2,5 tysiąca zaginęło. Akcja poszukiwawczo-ratunkowa jest prowadzona w trudnych warunkach, mówi Patryk Kugiel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
4: To kraj górzysty, więc życie w górach pewnie jest dla twardzieli. Nepal nie ma dostępu do morza, więc polega na swoich dwóch sąsiadach, przede wszystkim na Indiach, skąd czerpie większość surowców, paliwa, żywności. I od marca tego roku mamy nowy rząd, więc tam naprawdę dużo się dzieje, ale właśnie wszystko się odbywa w kontekście tych trudnych warunków geograficznych. Faktycznie Nepal ma podgórkę, tak, jest w Himalajach, jest na najwyższych górach położony i ciągle pod tą górkę musi ten swój głaz toczyć.
1: W obliczu presji międzynarodowej władze Katmandu ostatecznie dopuściły do akcji zagranicznych ratowników. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
1: Na wschodzie i północnym zachodzie przelotne opady deszczu, na południu w dolinach rzecznych mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Na termometrach od 10 stopni na południu do 17 na zachodzie kraju, a w dzień od 22 na północy, przez 26 w centrum do 29 na południu i południowym wschodzie.
5: Jedynka. Polskie Radio.
6: Tu Radio Dźwięk.

0: osobne.
1: Wyłączam budzik, nie lubię się nudzić i spać. Niebo mi robi za dar, przecież nienawidzę ludzi. Nie lubię ludzi, tak. Czas mi się sypie jak cornflakes.

0: Jest 21. Festiwal ratowania życia odbył się w Katowicach. To w ramach trenowania Polaków na wypadek klęski zagrożeń. Jeśli trafi do mnie poprawiona ustawa o e-dzienniku, to ją podpiszę, zapewnił prezydent Karol Nawrocki. Islandia decyduje dziś, czy wznowi negocjacje członkowskie z Unią Europejską.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Szkolenia z pierwszej pomocy, badania profilaktyczne oraz popularyzowanie wiedzy związanej z bezpieczeństwem. To punkty programu, które towarzyszyły Festiwalowi Ratowania Życia. Wydarzenie odbyło się na katowickim rynku. Wśród propozycji dla uczestników znalazły się m.in. symulator wypadku samochodowego czy instruktaże na wypadek kryzysu.
2: Wyciszyliśmy na chwilę muzykę, żeby zaprezentować syreny, które są bardzo ważne w naszym życiu.
3: Czy miała Pani kiedyś taką sytuację w życiu, że takie na przykład umiejętności dotyczące pierwszej pomocy mogły się przydać?
4: Jeszcze nigdy nie miałam, ale tego nie wiemy. To może być zaraz, za godzinę, jutro, pojutrze.
5: Dużo osób było i wszyscy uczyliśmy się. Ja już mam aplikację, pierwsza pomoc w telefonie, także dużo się uczę.
6: Proszę spróbować.
3: A bo to jest jakiś taki symulator? O, to symulator wypadku.
6: Tak, jest symulator wypadku, także...
3: Pani też była w tym pseudo wypadku?
7: Tak, byłam.
3: I jak wrażenia?
7: Bardzo fajnie.
3: Fajnie być w wypadku?
7: No, nie fajnie, ale jak się tak obraca, to fajnie.
6: Po raz pierwszy, może nie ostatni, zawsze warto coś zobaczyć.
0: Z uczestnikami festiwalu rozmawiał reporter Radia Katowice Samuel Baron. W Żorach uruchomiono aplikację M-Mieszkaniec, która ma oferować kompleksowe informacje o mieście oraz ułatwiać komunikację samorządu z mieszkańcami. Obsługuje ona również żorską kartę mieszkańca. Aplikacja składa się z kilku głównych modułów, mówi Sebastian Fałcz z żorskiego magistratu.
8: M-Ogłoszenia. Ten moduł służy do szybkiego informowania mieszkańców o ważnych wydarzeniach i aktualnościach w naszym mieście. M-Zgłoszenia umożliwia mieszkańcom łatwe zgłaszanie usterek, awarii czy barier dla osób z niepełnosprawnością. M-Odpady dostarczają informacje o harmonogramie odbioru odpadów oraz edukują w zakresie prawidłowej segregacji śmieci. Kolejny to M-Turysta, który prezentuje

0: i atrakcje turystyczne na interaktywnej mapie miasta.
1: Od 1 września Żorska Karta Mieszkańca będzie wydawana jedynie w formie cyfrowej, ale karty tradycyjne będą jeszcze ważne do końca roku.
2: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
1: Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że nie jest przeciwnikiem e-dziennika, ale jak zaznaczył, ustawa dotycząca go musi być dobrze przygotowana. Dodał, że jeśli trafi do niego dobra ustawa, to ją podpisze. W piątek prezydent zawetował nowelizację ustaw Prawo Oświatowe i o systemie informacji oświatowej, która miała umożliwić przeprowadzenie od września pilotażu e-dziennika w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Państwowy, bezpłatny e-dziennik miał być alternatywą dla istniejących na rynku komercyjnych dzienników elektronicznych. Prezydent zaznaczył, że związki zawodowe, eksperci i posłowie wskazywali, że ustawa, którą zawetował, była zła, choćby w zakresie ochrony danych uczniów. Poprawcie to prawo, przyślijcie i wówczas je podpiszę, powiedział Karol Nawrocki. Islandia decyduje dziś, czy wznowi negocjacje członkowskie z Unią Europejską. Wynik referendum w tej sprawie jest niepewny. Sondaże wskazują na wyrównaną walkę zwolenników i przeciwników. Władze w Reykjaviku wysłały wniosek o członkostwo w 2009 roku w czasie kryzysu finansowego. Po 4 latach zawiesiły rozmowy z Brukselą. Zwolennicy ich wznowienia wskazują m.in. na argumenty ekonomiczne, ale przeważają te geopolityczne. Agresywna Rosja, żądania Donalda Trumpa wobec Grenlandii. Jest poczucie, że bezpieczniej byłoby w Unii. Przeciwnicy rozmów z Unią mówią z kolei o utracie suwerenności. Pytanie, co z handlem zagranicznym i dzieleniem się z Unią łowiskami rybnymi, mówią. Dla Unii Europejskiej Islandia jest łakomym kąskiem. To strategicznie położona wyspa na północnym Atlantyku. Referendum jest ważne także dla Polaków, bo według różnych szacunków nasi rodacy, którzy chętnie wyjeżdżają tam do pracy, stanowią ponad 30% wszystkich imigrantów. W nocy bez opadów, niedziela z zachmurzeniem przeważnie umiarkowanym i małym, a na termometrach zobaczymy od 25 do 27 stopni.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Na rządowej stronie bezpieczne dane. Można już sprawdzić, czyje informacje wyciekły z bazy MyDoctor po niedawnym ataku hakerskim. Wówczas wykradziono dane medyczne 19 milionów Polaków. O wycieku wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował 12 sierpnia.
5: Na stronie bezpieczne dane można sprawdzić, czy w ręce złodziei trafił nasz numer PESEL. Na tej podstawie nie da się jednak stwierdzić, jakie konkretnie informacje medyczne znalazły się w rękach hakerów, powiedział Polskiemu Radiu wicepremier Krzysztof Gawkowski.
6: Służby jednak stwierdziły, że nie zostały one do takiej szerokiej opinii publicznej udostępnione, co jest ważne i też służby państwa to zabezpieczyły.
5: Minister cyfryzacji mówił też o prawdopodobnych przyczynach kradzieży. Nadal prowadzone jest dochodzenie, które ma wyjaśnić, kto wykradł informacje. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
4: Lokatorzy dwóch budynków w Szczecinie musieli opuścić swoje mieszkania po tym, jak doszło tam do poważnego pęknięcia jednej ze ścian. Taką decyzję podjął Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Jak mówi Mariusz Czasnojć z inspektoratu, liczy się przede wszystkim życie i zdrowie mieszkańców.
7: Pomiary geodezyjne oraz obliczenia tutaj wskazują, że niestety to się cały czas pogłębia i może w pewnym momencie dojść do gwałtownej katastrofy budowlanej.
4: Pomoc poszkodowanym zapowiedział prezydent Szczecina. W dawnej wsi Ostrówki na Ukrainie na dziś zaplanowano uroczysty pochówek 55 Polaków, ofiar rzezi wołyńskiej. Szczątki zostaną złożone we wspólnej mogile. Cmentarz znajduje się w lesie między dwiema nieistniejącymi wsiami Ostrówki i Wola Ostrowiecka.
8: W nocy z 30 na 31 sierpnia 1943 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali w tym miejscu około 1050 osób. Ich gospodarstwa okradli i spalili. W tym roku w lipcu i sierpniu archeolodzy wydobyli szczątki 55 osób. Miejsce pochówku jest już przygotowane, powiedział Polskiemu Radiu dyrektor Biura Upamiętniania Walki i Męczeństwa IPN Adam Siwek.
9: Wykorzystujemy istniejącą mogiłę, czyli te ofiary spoczną razem z tymi, którzy byli eksmowani w 92, 2011 i 2015. Roku. Udekorowaliśmy flagami cmentarz. No i przygotowujemy dzisiaj i jutro rano tą infrastrukturę, czyli namioty, nagłośnienie dla mediów, które będą relacjonowały to wydarzenie.
8: Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na 11.00.

0: Kongresu Polskiego. Wołyń, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Jest tymczasowy areszt dla jednego z podejrzanych o śmiertelne pobicie kibica Hutnika Kraków. 19-latek usłyszał zarzuty, a sąd przychylił się do wniosku o aresztowanie podejrzanego na 3 miesiące, mówi prokurator Tomasz Waszczuk.
2: Usłyszał zarzuty udziału w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Co do pozostałych osób, do których sporządzono postanowienia o przedstawieniu zarzutów, prokurator w tym zakresie uzyskał postanowienia sądu o tymczasowym aresztowaniu i postanowienia o europejskim nakazie aresztowania, które spowodowały dalsze czynności poszukiwawcze i dalsze czynności procesowe.
1: 3 inne osoby poszukiwane europejskim nakazem aresztowania zostały zatrzymane w piątek przez słowacką policję. To 1 nastolatek i 2 dorosłych. Wszyscy są podejrzewani o udział w śmiertelnym pobiciu 36-letniego mężczyzny, do którego doszło na osiedlu willowym w Krakowie 21 sierpnia. Powoli kończy się sierpień i wakacje, ale to jeszcze nie koniec trasy lata z radiem i telewizją polską. Za nami koncert w Gołdapi. Pod koniec dnia było deszczowo, ale słuchacze dopisali. Niektórzy przyjechali ze względu na konkretnych wykonawców.
3: My z synem przyjechaliśmy dla Paktofoniki. Marcin mój to jest po prostu fan mega i jest naprawdę super.
4: Sporo ludzi jak na Gołdap, fantastycznie.
5: Jesteśmy na Mazurach na urlopie, no i przyjechaliśmy tutaj blisko.
6: Kto się najbardziej podobał?
7: Daria Marks. Szkoda, że tak szybko się skończyła. Nawet niebo zaczęło płakać.
6: No właśnie, deszcz nas zaatakował na sam koniec.
7: Tak, dobrze, że na sam koniec, a nie na samym początku, bo żeśmy mogli sobie się jeszcze pobawić i pośpiewać. Oby częściej.
1: W przyszłą sobotę po raz ostatni zobaczymy się z latem z radiem i telewizją polską w białych błotach. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
1: Na wschodzie i północnym zachodzie przelotne opady deszczu, na południu mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura od 10 stopni na południu, 13 w centrum do 17 na zachodzie kraju. W niedzielę od 22 na północy, 26 w centrum do 29 stopni na południu i południowym wschodzie.
8: Jedynka. Polskie Radio.
9: Tu Radio Dźwięk.

słońce nam gaśnie. Myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie. Ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka.

bywam tu i tam, tylko boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach.

Ty chyba znasz przepis na cudze szczęście. Myślę, że mi pomoże, jak będę miała więcej. Ty chyba mnie nie znasz, pokażesz gonić modę, zaginając mój własny światopogląd, mój wzorzec. Ty chyba kpisz, a śpisz na pewno. Nie będę twoją królewną. Nie.

Jest 21. Festiwal Ratowania Życia odbył się w Katowicach. To w ramach trenowania Polaków na wypadek klęski zagrożeń. Jeśli trafi do mnie poprawiona ustawa o e-dzienniku, to ją podpiszę, zapewnił prezydent Karol Nawrocki. Islandia decyduje.

0: Decyduje dziś się, czy wznowi negocjacje członkowskie z Unią Europejską.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Szkolenia z pierwszej pomocy, badania profilaktyczne oraz popularyzowanie wiedzy związanej z bezpieczeństwem to punkty programu, które towarzyszyły Festiwalowi Ratowania Życia. Wydarzenie odbyło się na katowickim rynku. Wśród propozycji dla uczestników znalazły się m.in. symulator wypadku samochodowego czy instruktaże na wypadek kryzysu.
2: Wyciszyliśmy na chwilę muzykę, żeby zaprezentować syreny, które są bardzo ważne w naszym życiu.
3: Czy miała Pani kiedyś taką sytuację w życiu, że takie na przykład umiejętności dotyczące pierwszej pomocy mogły się przydać?
4: Jeszcze nigdy nie miałam, ale tego nie wiemy. To może być zaraz, za godzinę, jutro, pojutrze.
5: Dużo osób było i wszyscy uczyliśmy się. Ja już mam aplikację, pierwsza pomoc w telefonie, także dużo się uczę.
6: Proszę spróbować.
3: A bo to jest jakiś taki symulator? O, to symulator wypadku.
6: Tak, jest symulator wypadku, także...
3: Pani też była w tym pseudo wypadku?
7: Tak, byłam.
3: I jak wrażenia?
7: Bardzo fajnie.
3: Fajnie być w wypadku?
7: No, nie fajnie, ale jak się tak obracę, to fajnie.
6: Po raz pierwszy, może nie ostatni, zawsze warto coś zobaczyć.
0: Z uczestnikami festiwalu rozmawiał reporter Radia Katowice Samuel Baron. W Żorach uruchomiono aplikację M-Mieszkaniec, która ma oferować kompleksowe informacje o mieście oraz ułatwiać komunikację samorządu z mieszkańcami. Obsługuje ona również żorską kartę mieszkańca. Aplikacja składa się z kilku głównych modułów, mówi Sebastian Fałcz z żorskiego magistratu.
8: M-Ogłoszenia. Ten moduł służy do szybkiego informowania mieszkańców o ważnych wydarzeniach i aktualnościach w naszym mieście. M-Zgłoszenia umożliwia mieszkańcom łatwe zgłaszanie usterek, awarii czy barier dla osób z niepełnosprawnością. M-Odpady dostarczają informacje o harmonogramie odbioru odpadów oraz edukują w zakresie prawidłowej segregacji śmieci. Kolejny to M-Turysta, który prezentuje atrakcje turystyczne na interaktywnej mapie miasta.
0: Od 1 września żorska karta mieszkańca będzie wydawana jedynie w formie cyfrowej, ale karty tradycyjne będą jeszcze ważne do końca roku.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że nie jest przeciwnikiem e-dziennika, ale jak zaznaczył, ustawa dotycząca go musi być dobrze przygotowana. Dodał, że jeśli trafi do niego dobra ustawa, to ją podpisze. W piątek prezydent zawetował nowelizację ustaw Prawo Oświatowe i o systemie informacji oświatowej, która miała umożliwić przeprowadzenie od września pilotażu e-dziennika w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Państwowy, bezpłatny e-dziennik miał być alternatywą dla istniejących na rynku komercyjnych dzienników elektronicznych. Prezydent zaznaczył, że związki zawodowe, eksperci i posłowie wskazywali, że ustawa, którą zawetował, była zła, choćby w zakresie ochrony danych uczniów. Poprawcie to prawo, prześlijcie i wówczas je podpiszę, powiedział Karol Nawrocki. Islandia decyduje dziś, czy wznowi negocjacje członkowskie z Unią Europejską. Wynik referendum w tej sprawie jest niepewny. Sondaże wskazują na wyrównaną walkę zwolenników i przeciwników. Władze w Reykjaviku wysłały wniosek o członkostwo w 2009 roku w czasie kryzysu finansowego. Po 4 latach zawiesiły rozmowy z Brukselą. Zwolennicy ich wznowienia wskazują m.in. na argumenty ekonomiczne, ale przeważają te geopolityczne. Agresywna Rosja, żądania Donalda Trumpa wobec Grenlandii. Jest poczucie, że bezpieczniej byłoby w Unii. Przeciwnicy rozmów z Unią mówią z kolei o utracie suwerenności. Pytanie, co z handlem zagranicznym i dzieleniem się z Unią łowiskami rybnymi, mówią. Dla Unii Europejskiej Islandia jest łakomym kąskiem. To strategicznie położona wyspa na północnym Atlantyku. Referendum jest ważne także dla Polaków, bo według różnych szacunków nasi rodacy, którzy chętnie wyjeżdżają tam do pracy, stanowią ponad 30% wszystkich imigrantów. W nocy bez opadów, niedziela z zachmurzeniem przeważnie umiarkowanym i małym, a na termometrach zobaczymy od 25 do 27 stopni.
9: Tu Radio Dźwięk.
10: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Ja. Aktualności Jedynki, zapraszam, Monika Gniewaszewska. Prezydent zaprzecza, jakoby miał cokolwiek wspólnego z aferą Zonda Krypto. Karol Nawrocki do sprawy odniósł się w Juracie na spotkaniu z młodymi. Sytuacja była niebezpieczna. Policja w Gdańsku wyjaśnia okoliczności zranienia kobiety śrutem z wiatrówki.
2: Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza oraz technik kryminalistyki, którzy zabezpieczyli ślady.
1: Jutro ostatni dzień sierpnia, ale to nie był ostatni koncert. Lato z radiem zagrało w Gołdapie, a w przyszłą sobotę zobaczymy się w Białych Błotach. Nigdy nie rozmawiałem z Przemysławem Kralem, mówi prezydent i za aferę Zonda Krypto obwinia służby podległe premierowi. Afera Zonda Krypto zatacza coraz większe kręgi. Wczoraj do aresztu na 3 miesiące trafił prezes z Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. Wcześniej w doniesieniach medialnych w związku z informacjami o upadłej giełdzie kryptowalut pojawiały się nazwiska polityków prawicy. Karol Nawrocki na spotkaniu z młodymi w Juracie mówił, że jeśli jego weto do ustawy o kryptoaktywach zostanie odrzucone, to uszanuje tę decyzję.
3: Ustawa proponowana przez większość parlamentarną nie zmieniłaby tej sytuacji z aferą Zonda Krypto, za którą jeszcze raz przypomnę odpowiada premier Rzeczpospolitej Polskiej. Jacy prawicowi politycy byli w tą aferę zaangażowani, dowiaduje się oczywiście z mediów, mam tego świadomość i trzeba przyznać, że nie mam do tego żadnego stosunku. Nie interesuje mnie to, kto spotykał się i w jakim miejscu, w jakich okolicznościach z panem Kralem. Ja z panem Kralem nie spotkałem się nigdy.
1: Wczoraj w nocy odbyło się posiedzenie aresztowe prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Trwało do 5:00. Sąd zdecydował na nim o aresztowaniu na 3 miesiące Radosława P. O areszt wnioskowała prokuratura.
4: Szef PKOL został doprowadzony do sądu w 5:00 wieczorem. Posiedzenie aresztowe rozpoczęło się około 12:00 i trwało do 5:00 rano. Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak powiedziała Polskiemu Radiu, że Radosław P. usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych.
5: Sąd podzielił argumentację prokuratora, że zgromadzone dowody stwarzają duże prawdopodobieństwo popełnienia dwóch czynów.
4: Politolog Paweł Ramiączek mówił, że tymczasowy areszt świadczy o tym, że zarzuty są poważne i mocno udokumentowane.
6: Waga tej sprawy, zarzuty, skala powiązań finansowych, skala tych malwersacji finansowych, które tutaj obserwujemy, jest ogromna.
4: Podczas przesłuchania w prokuraturze Radosław P. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył obszerne wyjaśnienia. Grozi mu do 8 lat więzienia. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
1: Policja wyjaśnia okoliczności postrzelenia kobiety w Gdańsku. 39-latka została zraniona. Prawdopodobnie śrutem z wiatrówki, relacjonuje Edyta Krewta z Komendy Miejskiej Policji.
2: Na miejsce przyjechał zespół ratownictwa medycznego, który po wstępnym przebadaniu kobiety zadecydował o przewiezieniu jej do szpitala. Policjanci prowadzą postępowanie w kierunku spowodowania średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu.
1: Życiu i zdrowiu kobiety nic nie zagraża. Jak spakować plecak ewakuacyjny, czy co oznacza konkretny alarm? Jeszcze dziś w około 1400 miejscach w kraju odbywają się organizowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych treningi Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Warto z nich skorzystać, mówi dr Wojciech Wróblewski z MSWiA.
7: Zaczynamy od sygnałów alarmowych. Mamy komunikaty ostrzegawcze, czyli co dostaniemy od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa lub z innego wiarygodnego źródła i co ten komunikat oznacza. Potem mamy plecak ewakuacyjny, też mamy reagowanie na dezinformację w komunikatach ostrzegawczych.
1: W ciągu kilku miesięcy ma być gotowa, przygotowana przez MSWiA specjalna aplikacja z systemem powiadamiania o zagrożeniach. Obecnie trwają rozmowy o jej kształcie z operatorami.
8: To są aktualności Jedynki.
1: Powoli kończy się sierpień i wakacje, ale nie kończy się jeszcze lato z Radiem i Telewizją Polską. Jeszcze w przyszłym tygodniu wszyscy chętni na dobrą zabawę będą mogli zobaczyć się z nami w Białych Błotach. Wczoraj z kolei byliśmy w Gołdapi, uzdrowiskowym mieście na skraju Mazur Garbatych. Było deszczowo, ale nikomu to nie przeszkadzało.
9: My z synem przyjechaliśmy dla paktu.

0: Łuniki.
1: Sporo ludzi, jak na GoDub, fantastycznie.
2: Jesteśmy na Mazurach na urlopie, no i przyjechaliśmy tutaj blisko.
1: Szkoda, że tak szybko się skończyła. Nawet niebo zaczęło płakać.
3: A za tydzień w sobotę w Białych Błotach w okolicach Bydgoszczy wśród artystów m.in. Natalia Kukulska, Wanda i Banda i Alicja Szemplińska. I jeszcze emocje sportowe. W nowojorskim Queens rozpoczyna się dziś rywalizacja w turnieju głównym treningowego US Open. Tegoroczna pula nagród jest rekordowa i wynosi 108 milionów dolarów. Do grona faworytek turnieju kobiet należy oczywiście Iga Świątek. Nasza tenisistka znakomicie zaprezentowała się w dwóch poprzedzających US Open turniejach. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Pogoda.
3: Dziś sporo słońca, ale na zachodzie może przelotnie popadać deszcz, a na Pomorzu możliwe są burze. Uwaga jeszcze na utrzymujące się gdzieniegdzie lokalnie mgły. Temperatura maksymalna to dziś od 23 stopni na północnym wschodzie, około 26 w centrum, do miejscami 28 na południu. Ciśnienie w Warszawie to 1003 hektopaskale.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Klimat.
3: Prawie 32% prądu w krajowej sieci pochodzi teraz z odnawialnych źródeł. Według prognoz między 12 a 14 będą tak zwane zielone godziny. Jakość powietrza w całej Polsce jest dobra albo bardzo dobra.
5: Jedynka. Polskie Radio.
6: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

Nie chcę ważyć siebie w funtach ani w złotówkach. Nie wystarczy mi powietrza w open space'ach u Google'a. Nie chcę wiedzieć ani słuchać, co cię najbardziej wkurwia. Nie chcę spędzić kilku dekad przeglądając YouTube.

0: Opalona na murzynkę. Opalona na murzynkę. Opalona na murzynkę.
1: Nie zaczęło się od co tam? Był od ciebie promyk focha, słonko. Chyba chciałem cię w sobie rozkochać. Założyłaś tą fajną sukienkę z odkrytymi plecami. Myślałem, że jesteś inna po tych fotach. Myślałem, to całkiem sporo jak na obipoka. Rozgościłem już się w twoich progach. Byłem na ryneczku po owoce. Czekam, aż mi zrobisz sorbet now. Choć kuszą fanki lodem, ale niby która z nich mi zrobi grzanki z miodem.

0: Rywamy co dzień i nie myjamy się wzrokiem, za to szybko nam miną miesiące dwa.
1: Polećmy za miasto, nie pytaj mnie dokąd, byle gdzie. Koguty zatańczą, szkoda przespać taki dzień. Mamy się na własność i swoje szpony mi wbijasz w grzbiet. Zostawiłeś was grą, drap mazuj mi ziemię, drap mazuj mi ziemię.
0: Ja

0: siad, zaraz kąpiele w Bałtyku zmienię w jakieś piękne Bahamy.
1: Polećmy za miasto, nie pytaj mnie dokąd, byle gdzie. Koguty zatańczą, szkoda przespać taki dzień. Mamy się na własność i swoje szpony.

0: Jest 22. W ponad 1000 miejscach w Polsce trenowano umiejętności przydatne na czas kryzysu. Wojewoda śląski uchylił zakaz korzystania z wód 6 sekcji kanału Gliwickiego. Więcej policjantów na drogach regionu pilnują bezpiecznego powrotu z wakacji.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Służby przygotowują Polaków do potencjalnych sytuacji kryzysowych. Dziś i jutro w 1400 miejscach kraju organizowane są treningi reagowania w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Tematy przewodnie to plecak ratunkowy, ewakuacja i schronienie. Plecak robimy indywidualnie, ale pewne podstawowe rzeczy powinny się tam znaleźć, mówi Paweł Krasowicz z Grupy Pomocy Humanitarnej Polskiego Czerwonego Krzyża.
2: Dokumenty, te najważniejsze, czyli nie wiem, akty notarialne, nasze osobiste dokumenty, pieniądze, dokumenty medyczne, to jest bardzo istotne też w momencie, kiedy trzeba się ewakuować, te dokumenty medyczne pozwalają później dalej funkcjonować. Powinniśmy zabrać też do plecaka alternatywy jakieś oświetleniowe, czyli wszelkiego rodzaju latarki, powerbanki do ładowania komórki, jedzenie, picie, środki higieny osobistej.
0: W wielu miejscach szkolenia odbywały się w remizach ochotniczych straży pożarnych. Tak było w Chybiu, Kobiorze, Mikołowie, Porębie, Herbach, Rędzinach czy Suszcu. Główne wydarzenie w województwie śląskim zorganizowano na katowickim rynku pod

0: podczas trzeciej edycji Festiwalu Ratowania Życia. Wojewoda Śląski uchylił zakaz korzystania z wód 6 sekcji kanału Gliwickiego. Jak przekazał w mediach społecznościowych Marek Wójcik, ma to związek z zakończeniem zakwitu złotej algi w porcie w Gliwicach. Badania próbek wody pobranej z kanału od poniedziałku wskazywały na znaczny spadek liczby osobników w litrze wody. Badania ze środy i piątku wykazały zanik złotej algi. Ustało też śnięcie ryb, czytamy w komunikacie. W 5 sekcji kanału Gliwickiego utrzymuje się wysoki poziom złotej algi, ale tam nie stwierdzono śnięcia ryb. Żeby zapobiec rozprzestrzenianiu się tego glonu na inne sekcje kanału Gliwickiego, w dalszym ciągu zatrzymywane są przepływy wody, poinformował wojewoda śląski.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Podróżni korzystający z kolei muszą liczyć się ze zmianami. Powodem jest wchodząca jutro w życie jesienna korekta rocznego rozkładu jazdy. Przede wszystkim wracają pociągi na linię między Żorami a Pszczyną. Ponadto składy będą mogły jeździć po kolejnych 3 nowych wiaduktach wybudowanych przy stacji Katowice. Nowy rozkład jazdy przyniesie również utrudnienia. Od wtorku na 10 dni wstrzymany zostanie ruch na odcinku Orzesze-Jaśkowice-Leszczyny. Część pociągów skierowana będzie na zmienioną trasę przez Knurów, a za pozostałe wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa. Trwa ostatni weekend wakacji. By powrót z wypoczynku minął spokojnie, na drogach województwa śląskiego służbę pełni większa niż zwykle liczba policjantów. Działamy w oznakowanych, jak i nieoznakowanych radiowozach, mówi aspirant Arkadiusz Chudy z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
2: Policjanci wykorzystują cały sprzęt, który jest dostępny, ręczne mierniki prędkości, wideorejestratory. Wykorzystujemy to statycznie, dynamicznie, tak więc będziemy i na drogach szybkiego ruchu, i na tych drogach o natężeniu mniejszym, ale które też potrafią zaskoczyć.
0: Policjanci zapowiadają brak tolerancji dla piratów drogowych, a także dla nietrzeźwych kierowców. Akcja związana z bezpiecznymi powrotami z wakacji potrwa do poniedziałku. Noc będzie dość pogodna, bez opadów, z temperaturą do 14 stopni, jutro do 27.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 30 sierpnia. Minęła 7. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Policja bada zdjęcie z hotelu w stolicy Naddniestrza. Ma przedstawiać poszukiwanego Marcina Romanowskiego. Pożar hali z zabawkami w Gdyni wybuchł w nocy. Z ogniem walczy kilkudziesięciu strażaków. Prywatna wyspa niedaleko Wenecji szuka nowego właściciela. Służby zajmują się zdjęciem, jakie przesłał anonimowo do Radia Kraków jeden ze słuchaczy. Ma na nim rzekomo znajdować się poszukiwany europejskim nakazem aresztowania były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Zdjęcie zostało wykonane w jednym z hoteli na terenie Tyraspola, stolicy samozwańczej Republiki Naddniestrza. To właśnie stamtąd do sądu w Warszawie wpłynął wniosek o wydanie listu żelaznego dla polityka z jego podpisem. Nadesłanie takiego zdjęcia świadczy o zaufaniu obywateli do państwa, mówi minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.
7: Wykonałem telefon do komendanta głównego policji i wiem, że policja bada to zdjęcie i wiem, że policja będzie badać każdy trop, który rzeczywiście wyda się wiarygodny. Oczywiście czasem jest tak, że my nie wiemy na samym początku, czy jest to trop wiarygodny, czy jest to oryginał, czy fake, ale nigdy nie wolno nam tego lekceważyć.
6: Zdjęcie jest słabej jakości. Słuchacze oraz inne osoby twierdziły, że widziały poszukiwanego w tym hotelu dwukrotnie i słyszały, jak rozmawiał po polsku przez telefon. Były wiceminister sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy jest podejrzany o nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Śledczy zarzucają mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów. Strażacy opanowali pożar hali z zabawkami w południowej części Gdyni. Zgłoszenie o palącym się budynku wpłynęło

0: około 2 w nocy, informuje starszy kapitan Paweł Przybyłowicz z Gdyńskiej Straży Pożarnej.
1: Pożary walczy 53 strażaków z województwa pomorskiego, bo to nie tylko z Gdyni. Ograniczyliśmy rozprzestrzenianie się pożaru, żeby nie dotknął pobliskiego lasu oraz innych zakładów.
0: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Będą damskie kamizelki kuloodporne dla kobiet w armii. Pomysł wynika z pierwszych rozmów ze służącymi w wojsku paniami, mówi wiceministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
2: Zawsze najpierw decyzja leży po stronie sztabu generalnego. Tam prace już się rozpoczęły, już są poszukiwane opcje, bo takie kamizelki są dostępne na świecie, więc zaczynamy teraz nad tym pracować i chciałabym, żeby w najbliższych miesiącach ta praca się zakończyła i żebyśmy zobaczyli efekty w pierwszych jednostkach.
0: Kobiety stanowią 15% żołnierzy w armii, w Wojskach Obrony Terytorialnej 1/5 to panie. W powodzi błyskawicznej w Nepalu zginęły co najmniej 734 osoby, poinformowały krajowe służby do spraw sytuacji kryzysowych. Około 2,5 tysiąca zarówno w Nepalu, jak i Chinach uznaje się za zaginione. Poszukiwania ofiar są wstrzymane, bo wciąż istnieje zagrożenie kolejną powodzią błyskawiczną. Pojawiają się informacje o możliwym przerwaniu tam. Drogi dojazdowe do terenów zalanych przez powódź blokują wojsko i policja. Władze Nepalu chcą mieć pewność, że w rejonie katastrofy, jeśli znów doszłoby do powodzi, będzie jak najmniej osób. Prywatna wyspa w Lagunie Weneckiej trafiła na sprzedaż. Cena to około 5,5 miliona euro. Krewan ma 5700 metrów kwadratowych powierzchni.
3: Do Wenecji z wyspy Krewan jest około 7 kilometrów. Na samej wyspie znajduje się fort z czasów napoleońskich, zbudowany na początku XIX wieku i później przekształcony w prywatną rezydencję. Jest też przystań i wewnętrzny kanał. Oprócz tego dużo zieleni. Na początku lat 2000 wyspę kupił wenecki przedsiębiorca Giorgio Panto. W listopadzie 2006 roku po obiedzie na wyspie Panto wsiadł do helikoptera i ruszył w kierunku lądu. Maszyna rozbiła się w wodzie niedaleko Krewan, przedsiębiorca zginął. Teraz wyspa, która po śmierci Panto była już wcześniej wystawiana na sprzedaż, ponownie szuka właściciela. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W studiu jest już Dariusz Urbanowicz. Czas na sport.
5: A może by tak wyspę koło Wenecji?
0: Tak chętnie.
5: Dzień dobry. Stadion Narodowy nie do zdobycia przez polskich żużlowców, tak jak w Grand Prix, tak i we wczorajszym drużynowym Pucharze Świata. Reprezentantom Polski nie udało się stanąć na najwyższym stopniu podium. Bartosz Zmarzlik, Kacper Woryna, Patryk Dudek, Dominik Kubera i Maciej Janowski musieli pocieszyć się brązowymi medalami. Woryna startował jako rezerwowy.
6: Wiedziałem, jaka jest moja rola. Liczyłem bardziej na to, że chłopaki powiedzmy dadzą radę i nie będę tak naprawdę potrzebny, natomiast no, potoczyło się tak, a nie inaczej i no, byłem od początku w gotowości. Ciężka to jest rola, na pewno nie jest to łatwe to udźwignąć, natomiast no, trener wiedział, na którego konia postawić i dałem z siebie wszystko.
5: Wygrała Australia przed Danią. Aleksandra Mirosław w ostatnim biegu w karierze zdobyła brązowy medal Mistrzostw Europy we wspinaczce sportowej. Mistrzyni olimpijska i była rekordzistka świata w małym finale pokonała Natalię Kałucką. Zawody odbyły się we Francji, w Laval.
7: Gdzie wszystko się zaczęło, no to też tutaj zakończyłam, bo tak jak w 2009 roku w Valence zdobyłam swój pierwszy złoty medal, tak samo tutaj. Zakończyłam wygranym biegiem, więc lepszego zakończenia kariery nie mogłam sobie życzyć.
5: W dorobku Aleksandra i Mirosław są między innymi 3 złote i 3 brązowe medale Mistrzostw Świata, 2 złota, srebro i brąz Mistrzostw Europy, rekordy świata, a nade wszystko złoto Igrzysk Olimpijskich z Paryża 2024. Polskie siatkarki startujące w Mistrzostwach Europy dziś odpoczywają przed jutrzejszym meczem o ćwierćfinał z Portugalią, to w Stambule, a w Krakowie za to pełne ręce roboty mają siatkarze, którzy w Memoriale Wagnera zagrają o 17 z Francją, stawką turniejowe zwycięstwo. Wczoraj podopieczni trenera Nikoli Grbicia pokonali USA 3-1. Judoczka Angelika Szymańska triumfowała w prestiżowym turnieju rangi Grand Slam w Lozannie. W finale kategorii 63 kg podopieczna wicemistrzyni olimpijskiej Anety Szczepańskiej pokonała przez ipon francuskę Manon Dekater. Mamy drugi medal kajakarskich Mistrzostw Świata na poznańskiej Malcie. Anna Puławska stanęła na podium wyścigu na 500 metrów w konkurencji K1. W piątek złoto w C1, czyli na Kanadyjce, na 200 metrów walczył Oleksij Koliadych. W piłkarskiej Ekstraklasie Radomiak pokonał Krakowie 2-1, Motor Lublin uległ Piastowi Gliwice 0-2, w derbach Krakowa Wisła Wieczysta 2-0, w starciu Zagłębia Lubin z Pogonią Szczecin bez bramek, w MLS natomiast Robert Lewandowski z golem i asystą w zremisowanym przez Chicago Fire meczu ze Seattle Sounders 2-2.

0: Dziś trochę chmur, trochę słońca. Miejscami na zachodzie popada przelotny deszcz, na Pomorzu możliwe burze. Na wschodzie lokalnie mogą utrzymywać się jeszcze mgły. Będzie od 23 stopni na północnym wschodzie, około 26 w centrum, do 28 na południu.
1: Trójka. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

przeważa nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcia

0: Jest godzina 8. Mamy polityczne komentarze do aresztu dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Chodzi o sprawę zonda krypto. Wchodzi w życie nowy rozkład jazdy na kolei. Przynosi dużo zmian dla pasażerów. 4 miasta, 1 tramwaj. Na tory wyjedzie dziś Hutbana. Pojedzie szlakiem hutnictwa.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Politycy komentują areszt dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław P. decyzją sądu w Katowicach został aresztowany na 3 miesiące. Wnioskowała o to prokuratura po zakończeniu przesłuchania. Komentarze zebrała Małgorzata Naukowicz.
2: Skoro była obawa matactwa, a nawet ucieczki za granicę, to decyzja o aresztowaniu na 3 miesiące była słuszna, mówi Witold Zębaczyński z Koalicji Obywatelskiej.
3: A sam Radosław P. No, ma tendencję znaną już z publicznych jego wypowiedzi do matactwa, więc to jest argument, żeby siedział 3 miesiące w areszcie.
2: Karol Karski z PiSu stwierdził, że nie zna Radosława P. Dodał, że jako prawnika zastanawia go tempo działań prokuratury w tej sprawie.
4: Zabrany z domu, przesłuchiwany 2 dni, człowiek trafia z marszu do sądu i w nocy jego sprawa jest rozpatrywana.
2: Zatrzymanie Radosława P. ma związek z aferą zonda krypto.
0: Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych. Od dziś na kolei zmiany w rozkładzie jazdy. To efekt jesiennej korekty. W jej ramach wrócą pociągi Kolei Śląskich na linię S72. Jej trasa została wydłużona z Rybnika przez Żory, Pszczynę i Czechowice-Dziedzice do Bielska-Białej. Na linii S18 łączącej Bytom z Gliwicami pojawią się dodatkowe pary pociągów. Dzięki temu składy na tej trasie będą kursować co około godziny, niezależnie od pory dnia i dnia tygodnia. Nowy rozkład to też połączenie dodatkowe Katowic z Wisłą i Węgierską Górką.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: W Przewodziszowicach w gminie Żarki dziś jurajskie mistrzostwa na skraju Przełaju. To cykl ekstremalnych biegów poprowadzonych jurajskimi szlakami. Przygotowano 4 dystanse od 7 do 30 kilometrów, mówi Andrzej Jakubczak z grupy biegowej Extreme Jura.
5: Trudnością tego biegu jest to, że jest dużo wzniesień. Pokonujemy skałę Rajcy, gdzie musimy się wspiąć niemalże przy samych ostancach górę Serwin, która jest jednym z najwyższych punktów na terenie gminy. A także bieg przebiega przez sołectwo Trzebniów w gminie Niegowej. Tam jest najwyższe wzniesienie góry Bukowa i zawodnicy na tych najdłuższych dystansach 21 km i 30 km trzykrotnie wbiegają na tą górę.
0: Początek kwadrans po 10:00. Na dystansie 7 i 14 km można wystartować w marszu Nordic Walking. Przygotowano też trasę dla dzieci. Na tory wyjedzie dziś Hutbana. To pomysł Muzeum Hutnictwa w Chorzowie na zakończenie lata. Zabytkowy tramwaj połączy Katowice z Chorzowem. Będzie można w nim posłuchać hutniczych opowieści. Poza tym trasa poprowadzi przez Świętochłowicę i Rudę Śląską, po drodze napotykając 6 hut. Z kolei w Rudzie Śląskiej uczestnicy zobaczą Wielki Piec. Pierwsza grupa wyruszy o 10:30 z Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach. Około 15:00 dojedzie do Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. Druga grupa ruszy w przeciwnym kierunku o 12:15. Ostatnia niedziela wakacji ma być pogodna, z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Do tego temperatura maksymalna w okolicach 27 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 30 sierpnia. Jest 8:00. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Pytany o kontakty z prezesem zonda krypto, prezydent odpowiada, że nigdy nie spotkał się z szefem giełdy. Zagrożenie katastrofą budowlaną w jednej z kamienic w Szczecinie, lokatorzy muszą opuścić

0: mieszkania. Zamki i pałace w Czechach można dziś zwiedzać za darmo. Prezydent Karol Nawrocki zapewnia, że nigdy nie spotkał się z prezesem Zonda Krypto Przemysławem Kralem. W Juracie mówił, że finansowanie konferencji CPAC przez giełdę nie stanowiło konfliktu interesów.
1: Karol Nawrocki był pytany o finansowanie prawicowej konferencji CPAC przez Zonda Krypto oraz o kontakty polityków z prezesem giełdy Przemysławem Kralem.
2: Nie interesuje mnie to, kto spotykał się i w jakim miejscu, w jakich okolicznościach z panem Kralem. Ja z panem Kralem nie spotkałem się nigdy.
1: Prezydent przekonywał też, że służby podległe premierowi nie ostrzegły ani jego, ani innych polityków o nieprawidłowościach w firmie.
2: Dlaczego ani kandydat na urząd prezydenta, ani polscy politycy, ani polski premier nie dostał informacji od polskich służb o tym, co się dzieje? I dlaczego polski premier pokazywał się w koszulce z Zondą Krypto, gdy afera, jak rozumiem, osiągała swój punkt szczytowy?
1: W związku z aferą sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla prezesa PKO Radosława P. Nie przyznał się on do zarzutu. Jan Olencki, Polskie Radio.
0: Nadzór budowlany wyłączył z użytkowania dwie kamienice w Szczecinie. W jednej pękła ściana. Lokatorzy muszą opuścić mieszkania. A liczy się przede wszystkim życie i zdrowie ludzi, podkreśla Mariusz Czasnoć z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
3: Pomiary geodezyjne oraz obliczenia tutaj wskazują, że niestety to się cały czas pogłębia i może w pewnym momencie dojść do gwałtownej katastrofy budowlanej.
0: Pierwsi lokatorzy już wczoraj się ewakuowali. Mają żal do miasta, że do tej pory nie interweniowało po ich informacjach o złym stanie budynku.
4: Zaczęliśmy wszystko wynosić z domu. Tutaj sąsiedzi pomogli w wynoszeniu mebli. Jeden udostępnił mi garaż. Ten budynek już jest nie do naprawy. Tu się nic nie da zrobić. Tu już jest po prostu za późno. Nasze błagania o pomoc miasta trwające 2 lata nie przyniosły rezultatu. No i mamy to, co mamy.
0: Magistrat zapewnia, że wszyscy ewakuowani będą mieli zagwarantowany dach nad głową. Na Islandii przeciwnicy podjęcia negocjacji członkowskich z Unią Europejską wysunęli się na prowadzenie. Wynika z częściowych danych po referendum. Jak poinformowała państwowa telewizja, po przeliczeniu 152 tysięcy głosów, połowa plus 0,1% było przeciwko rządowej propozycji ponownego podjęcia negocjacji. 49,9% było za. Islandia po raz pierwszy złożyła wniosek o członkostwo we wspólnocie w 2009 roku. W obliczu kryzysu finansowego, który dotknął gospodarkę tego kraju, eurosceptyczny rząd zakończył rozmowy w 2013 roku. Czeskie zamki i pałace można dziś zwiedzać za darmo. W akcji zorganizowanej przez czeskie Ministerstwo Kultury bierze udział ponad 100 obiektów. Jednym z nich jest położony niedaleko polskiej granicy zamek Friedland.
5: Polskich turystów przyciąga tu nie tylko bliskość, mówi mi zastępca kasztelana i przewodnik Marcin Moskal.
6: No, wyposażenie zamku i pałacu, które jest w pełni oryginalne. Począwszy od sztućcy, skończywszy na szafach, czego nie można niestety w Polsce zobaczyć często. Musimy sobie w Polsce dużo rzeczy wyobrażać. Tutaj na Friedlandzie właściwie nie trzeba sobie wyobrażać nic, no bo wszystko jest.
7: Specjalnie z Kanady przyjechaliśmy, żeby zobaczyć to cudowne miejsce.
8: W Liberczu jesteśmy cały tydzień.
9: I zwiedzacie okoliczne atrakcje.
8: Tam. My w ogóle zwiedzamy co roku Czechy, bo kochamy Czechy.
5: Darmowe zwiedzanie cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Bezpłatne wejściówki do większości obiektów już się rozeszły.
6: Po 3 dniach wszystko było wyprzedane, ale nie dawaliśmy godzin polskich wycieczek, ponieważ by to wykupili wszystko Czesi. Polacy będą mieli akurat miłe zaskoczenie. I jeżeli przyjadą, to mają też wejście za darmo.
5: Kolejna okazja do bezpłatnego zwiedzania czeskich zamków i pałaców będzie 27 września. Z Friedlandu Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Serwis sportowy, Dariusz Urbanowicz.
11: Żużlowy turniej o drużynowy Puchar Świata na Stadionie Narodowym w Warszawie wygrała Australia przed Danią. Bartosz Zmarzlik, Kasper Woryna, Patryk Dudek, Dominik Kubera i Maciej Janowski zdobyli brązowe medale, a tłumaczy ich trener reprezentacji Polski Stanisław Chomski.
12: No lepsi byli, no słabiej startowaliśmy, na dystansie też parę błędów było, sytuacje były stykowe, no co zrobić, chociażby w biegu tym ostatnim, gdzie no było straszne zamieszanie, że no to Moryna jakby się przewrócił, sędzia by pewnie przerwał bieg, no ale to nie na tym polega, żeby się przewracać. To nie ma znaczenia, wynik poszedł świat, no Maradona też strzelił ręką boską gola i zostali mistrzami świata. Protestów na fakty na to, że nie ma.
11: Polska-USA 3-1. Nasi siatkarze zajmują drugie miejsce w krakowskim memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Trener kadry Nikola Grbicz rotuje składem, z czego się w swoim stylu tłumaczy.
13: Nie potrzebujemy 3 dni z rzędu grać i tyle. Chciałem tylko dać szansę Szliwi, Majheru od początku. Leo wczoraj nie był swój.

0: Najlepszy dzisiaj być dużo lepszy i dlatego myślę, że każde spotkanie jest trudno, musimy się adaptować, jutro będziemy zmienić jeszcze, jak każdy możesz uwidzieć, każdy trener to robi, myślę, że to oczywiście 3 dni z rzędu, kiedy grasz i musimy to mieć pod uwagą i robić rzeczy, które robimy.
1: W tabeli turniejowej tracimy punkt do Francuzów, z którymi zagramy dziś o 17:00, raporty ze spotkania w trzeciej stronie medalu. Kolejny świetny występ judoczki Angeliki Szymańskiej, która wygrała turniej Grand Slam w Lozannie. W Łodzi odbyły się mecze o Superpuchar Polski w piłce ręcznej. Szczypiorniści Wisły Płock sięgnęli po trofeum po zwycięstwie w Świętej Wojnie z Industrią Kielce 27-24. W rywalizacji kobiet MKS Lublin zwyciężył Zagłębie Lubin w rzutach karnych 5-4. W regulaminowym czasie gry był remis po 26. Historyczne ekstraklasowe derby Krakowa. Wisła wieczysta dla Białej Gwiazdy. Wiślacy wygrali 2-0. Trener to Mariusz Jop.
2: Pokazaliśmy, że możemy kontrolować mecz, będąc w posiadaniu piłki, ale też będąc bez piłki. Myślę, że dzisiaj dobra praca całego zespołu, jeżeli chodzi o grę defensywną. Cieszę się bardzo, że zagraliśmy na zero. Cieszę się, że dzisiaj byliśmy efektywni w tym, co robiliśmy. Mieliśmy swoje momenty też, żeby ten mecz zamknąć wcześniej.
1: Radomiak wygrał z Krakowią 2-1, a Motor przegrał z Piastem 0-2, Zagłębie 0, Pogoń 0. Dziś 3 mecze, Raków Jagiellonia, Górnik GKS i Widzew Lech.
3: Poranek w wielu miejscach słoneczny, ale w ciągu dnia może się chmurzyć. Miejscami na zachodzie popada przelotny deszcz, na Pomorzu możliwe burze. Będzie od 23 stopni na północnym wschodzie, około 26 w centrum, do 28 na południu.
4: Autopromocja.
5: Kiedyś pytaliśmy, co...
6: Tu Radio Dźwięk.
7: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
6: Tu Radio Dźwięk.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest godzina 8. Mamy polityczne komentarze do aresztu dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Chodzi o sprawę zonda krypto. Wchodzi w życie nowy rozkład jazdy na kolei. Przynosi dużo zmian dla pasażerów. 4 miasta, 1 tramwaj. Na tory wyjedzie dziś Hutbana. Pojedzie szlakiem hutnictwa.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Politycy komentują areszt dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław P. decyzją sądu w Katowicach został aresztowany na 3 miesiące. Wnioskowała o to prokuratura po zakończeniu przesłuchania. Komentarze zebrała Małgorzata Naukowicz.
2: Skoro była obawa matactwa, a nawet ucieczki za granicę, to decyzja o aresztowaniu na 3 miesiące była słuszna, mówi Witold Zębaczyński z Koalicji Obywatelskiej.
3: A sam Radosław P. No, ma tendencję znaną już z publicznych jego wypowiedzi do matactwa, więc to jest argument, żeby siedział 3 miesiące w areszcie.
2: Karol Karski z PiSu stwierdził, że nie zna Radosława P. Dodał, że jako prawnika zastanawia go tempo działań prokuratury w tej sprawie.
4: Zabrany z domu, przesłuchiwany 2 dni, człowiek trafia z marszu do sądu i w nocy jego sprawa jest rozpatrywana.
2: Zatrzymanie Radosława P. ma związek z aferą zonda krypto.
0: Klienci upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych. Od dziś na kolei zmiany w rozkładzie jazdy. To efekt jesiennej korekty. W jej ramach wrócą pociągi Kolei Śląskich na linię S72. Jej trasa została wydłużona z Rybnika przez Żory, Pszczynę i Czechowice-Dziedzice do Bielska-Białej. Na linii S18 łączącej Bytom z Gliwicami pojawią się dodatkowe pary pociągów. Dzięki temu składy na tej trasie będą kursować co około godziny, niezależnie od pory dnia i dnia tygodnia. Nowy rozkład to też połączenie dodatkowe Katowic z Wisłą i Węgierską Górką.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: W Przewodziszowicach w gminie Żarki dziś jurajskie mistrzostwa na skraju Przełaju. To cykl ekstremalnych biegów poprowadzonych jurajskimi szlakami. Przygotowano 4 dystanse od 7 do 30 kilometrów, mówi Andrzej Jakubczak z grupy biegowej Extreme Jura.
5: Trudnością tego biegu jest to, że jest dużo wzniesień. Pokonujemy skałę Rajcy, gdzie musimy się wspiąć niemalże przy samych ostancach górę Serwin, która jest jednym z najwyższych punktów na terenie gminy. A także bieg przebiega przez sołectwo Trzebniów w gminie Niegowej. Tam jest najwyższe wzniesienie góry Bukowa i zawodnicy na tych najdłuższych dystansach 21 km i 30 km trzykrotnie wbiegają na tą górę.
0: Początek kwadrans po 10:00. Na dystansie 7 i 14 km można wystartować w marszu Nordic Walking. Przygotowano też trasę dla dzieci. Na tory wyjedzie dziś Hutbana. To pomysł Muzeum Hutnictwa w Chorzowie na zakończenie lata. Zabytkowy tramwaj połączy Katowice z Chorzowem. Będzie można w nim posłuchać hutniczych opowieści. Poza tym trasa poprowadzi przez Świętochłowicę i Rudę Śląską, po drodze napotykając 6 hut. Z kolei w Rudzie Śląskiej uczestnicy zobaczą Wielki Piec. Pierwsza grupa wyruszy o 10:30 z Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach. Około 15:00 dojedzie do Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. Druga grupa ruszy w przeciwnym kierunku o 12:15. Ostatnia niedziela wakacji ma być pogodna, z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Do tego temperatura

0: Maksymalna w okolicach 27 stopni.
1: Tu Radio Dźwięk.
2: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: geht. Dziękujemy bardzo.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

dors? Oh, je suis désolée. Ben non.

Na zegarach 9:00. Trwa weekend wakacyjnych powrotów. Drogówka spodziewa się wzmożonego ruchu. Będzie więcej kontroli. Polacy wyrzucają leki na potęgę. Co roku do aptek trafia około 3000 ton do utylizacji.

0: organizacji. Park w Świerklańcu gości dziś biegaczy. Niedługo początek wydarzenia o nazwie Piona Gwidona.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. 4 osoby zginęły, a 85 zostało rannych wczoraj na polskich drogach. Od początku wakacji śmiertelnych wypadków było 236. W związku z powrotami z urlopów w województwie śląskim porządku pilnuje większa niż zwykle liczba policjantów. Arkadiusz Chudy ze Śląskiej Drogówki mówi, że nie będzie pobłażania dla piratów drogowych ani dla kierowców pod wpływem alkoholu.
2: Nie wsiadamy za kierownicę pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających. Jak najbardziej będziemy to kontrolować. Na drodze dalej jest za dużo pijanych kierowców i policja dalej będzie prowadzić działania celem eliminacji.
0: W czasie zeszłorocznych wakacji w województwie śląskim policjanci zatrzymali prawie 2750 pijanych kierowców. Skala zjawiska jest alarmująca. Co roku do aptek trafia 3300 ton leków do utylizacji. Nie wiadomo, ile pacjenci wyrzucają do kosza. Joanna Stankiewicz.
3: Dużo kupujemy, ale też dużo leków marnujemy, przyznaje wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
4: Bardzo dużo leków utylizujemy rocznie, prawie 3300 ton. To są również setki milionów, jak nie miliardy złotych.
3: Często pacjenci przynoszą do aptek reklamówki leków z dobrą jeszcze datą ważności, mówi prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marek Tomków.
5: Najdroższy lek, o którym słyszałem, który został zutylizowany, to był lek z programu lekowego, który kosztował 240 tysięcy. To są reklamówki, które znajdują się czasem po kilka tysięcy złotych w dobrych, nowych lekach.
3: Zgodnie z prawem apteka nie może ponownie wykorzystać takich leków.
0: Polacy są w czołówce Europy pod kątem przyjmowanych leków. Ponad 9 milionów pacjentów bierze co najmniej 4 preparaty dziennie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Dziś kolejna edycja biegowej imprezy Piona Gwidona odbędzie się w Świerklanieckim Parku. Za pół godziny zaczną się biegi dla dzieci. Za to o 11 na trasę wyruszą dorośli zawodnicy. Zaraz po nich miłośnicy Nordic Walking. O wyjątkowym zainteresowaniu tegorocznymi zawodami mówi wójt gminy Świerklaniec Grzegorz Zadęcki.
6: Wróciliśmy kilka lat temu do Piony Gwidona. Jest to bieg 5-kilometrowy. Bardzo nas cieszy frekwencja, bo w tym roku zarejestrowało się blisko 200 osób. Jest to rekord zainteresowania. Zainteresowanie jest bardzo duże.
0: Organizatorzy zachęcają mieszkańców do kibicowania uczestnikom. Mysłowice żegnają dziś wakacje. W czasie siesty na Wesołej Fali na chętnych będą czekać m.in. piana party, konkurs na najbardziej wakacyjny strój czy pokazy sztuk walki i rugby. Muzykę zapewni DJ Slim. To okazja dla mieszkańców miasta, aby wykorzystać ostatni weekend wakacji. Zabawa zacznie się o 15 na Wesołej Fali w Mysłowicach. Dziś temperatura do 27 stopni. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, a wiatr słaby.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Tu Radio Dźwięk.

0: tu Radio Dźwięk.
1: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 11. Na Ukrainie rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe szczątków 55 Polaków, ofiar zbrodni wołyńskiej z Ostrówek i Woli Ostrowieckiej. NFZ alarmuje, że prawie 70% mieszkańców województwa śląskiego ma nadmierną masę ciała. Dietetycy przypominają o roli odpowiedniego jadłospisu. Rusza rewitalizacja szybu Krystyna w Bytomiu. To jedna z ostatnich pozostałości po kopalni Szombierki.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. 55 Polaków, ofiary zbrodni wołyńskiej, spoczną w mogile zbiorowej na cmentarzu dawnej wsi Ostrówki na Ukrainie. Ceremonia pogrzebowa rozpoczyna się w tej chwili mszą świętą. Adam Siwek z Instytutu Pamięci Narodowej mówi, że uroczystości zbiegają się z 83. rocznicą tej okrutnej zbrodni, gdy w ciągu kilku godzin ukraińscy nacjonaliści zamordowali w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej ponad 1000 osób.
2: Spośród 55 ofiar 26 to były dzieci w wieku w większości poniżej 12 lat, najmłodsze nawet kilkumiesięczne.
0: W czasie 5 ekshumacji, które na terenach wsi Ostrówka i Wola Ostrowiecka prowadzone były od 1992 roku, z mogił ekshumowano szczątki ponad 700 osób. Nieznane pozostają miejsca spoczynku pozostałych 300. Prawie 70% mieszkańców województwa śląskiego ma nadmierną masę ciała, alarmuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Z danych przekazanych przez placówki podstawowej opieki zdrowotnej wynika, że w tej grupie ponad 44% osób zmaga się z otyłością, a blisko 23% z nadwagą. Pomoc w zmianie nawyków żywieniowych oferuje bezpłatny portal diety NFZ. Każdy może tam wybrać jadłospis dopasowany do swoich potrzeb, mówi Agnieszka Pruszydło, dietetyk kliniczna ze śląskiego oddziału NFZ-u.
3: Mamy aż 19 różnych planów żywieniowych, dedykowanych m.in. do osób z nadwagą i otyłością czy chorujących na Hashimoto. Warto jednak zaznaczyć, że portal diety NFZ zawiera nie tylko jadłospisy, ale również listy zakupów, e-booki ze świątecznymi smakołykami w zdrowszej wersji oraz informacje dotyczące zasad zdrowego odżywiania. Dzięki temu nie musimy samodzielnie zastanawiać się, co przygotować na każdy dzień.
0: Portal diety NFZ pomaga też m.in. obliczyć zapotrzebowanie kaloryczne, monitorowanie postępów i prowadzenie dziennika żywieniowego. Zaczęła się rewitalizacja szybu Krystyna w Bytomiu. Od wielu lat obiekt stopniowo niszczał. 3 lata temu przeszedł w ręce nowego właściciela. Ten w lipcu rozstrzygnął przetarg na pierwszy etap prac budowlanych. Konstrukcja wieży zostanie wzmocniona, dach będzie miał nowe pokrycie, a ceklana elewacja zostanie wyczyszczona. Całość potrwa rok i ma się odbywać pod nadzorem konserwatora zabytków. Szyb Krystyna to jedna z ostatnich pozostałości po zlikwidowanej w latach 90. kopalni Szombierki.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Mysłowice żegnają dziś wakacje. W czasie siesty na wesołej fali na chętnych będą czekać m.in. piana party, konkurs na najbardziej wakacyjny strój czy pokazy sztuk walki i rugby. Muzykę zapewni DJ Slim. Do udziału zachęca wiceprezydent Mysłowic Mateusz Targoś.
4: Chcemy to spuentować taką wakacyjną siestą, podsumowaniem tego wypoczynku, który właśnie zmierza ku końcowi. Serdecznie zachęcam, żeby mieszkańcy, którzy chcą wykorzystać ostatni weekend wakacji, wypocząć, troszeczkę się zrelaksować, spędzić czas w gronie znajomych, najbliższych, skorzystać z licznych atrakcji, które przygotowujemy wspólnie też z organizacjami pozarządowymi. Serdecznie zachęcam, nie może was zabraknąć.
0: Początek wydarzenia o 15 na wesołej fali w Mysłowicach. Pogoda będzie sprzyjać aktywnościom na zewnątrz. W regionie dość pogodnie, z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Temperatura do 27 stopni. To czas pylenia traw, babki, szczawiu, pokrzywy, komosy, bylicy i ambrozji. W powietrzu są też zarodniki grzybów z rodzajów kladosporium i alternaria.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

0: Tu radio dźwięk. Tu radio dźwięk.
1: Tu radio dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu radio dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Poszło!
1: Ej Marysia, to jest wiadomość dla ciebie, ja ciebie kocham, od mono! Rad mi słów, człowieku, ja ci powiem!
2: Kto kojarzy, niech pomaga oczywiście.

0: Jest 11. Na Ukrainie rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe szczątków 55 Polaków, ofiar zbrodni wołyńskiej z Ostrówek i Woli Ostrowieckiej. NFZ alarmuje, że prawie 70% mieszkańców województwa śląskiego ma nadmierną masę ciała. Dietetycy przypominają o roli odpowiedniego jadłospisu. Rusza rewitalizacja szybu Krystyna w Bytomiu. To jedna z ostatnich pozostałości po kopalni Szombierki.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. 55 Polaków, ofiary zbrodni wołyńskiej, spoczną w mogile zbiorowej na cmentarzu dawnej wsi Ostrówki na Ukrainie. Ceremonia pogrzebowa rozpoczyna się w tej chwili mszą świętą. Adam Siwek z Instytutu Pamięci Narodowej mówi, że uroczystości zbiegają się z 83. rocznicą tej okrutnej zbrodni, gdy w ciągu kilku godzin ukraińscy nacjonaliści zamordowali w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej ponad 1000 osób.
2: Spośród 55 ofiar 26 to były dzieci w wieku w większości poniżej 12 lat, najmłodsze nawet kilkumiesięczne.
0: W czasie 5 ekshumacji, które na terenach wsi Ostrówka i Wola Ostrowiecka prowadzone były od 1992 roku, z mogił ekshumowano szczątki ponad 700 osób. Nieznane pozostają miejsca spoczynku pozostałych 300. Prawie 70% mieszkańców województwa śląskiego ma nadmierną masę ciała, alarmuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Z danych przekazanych przez placówki podstawowej opieki zdrowotnej wynika, że w tej grupie ponad 44% osób zmaga się z otyłością, a blisko 23% z nadwagą. Pomoc w zmianie nawyków żywieniowych oferuje bezpłatny portal diety NFZ. Każdy może tam wybrać jadłospis dopasowany do swoich potrzeb, mówi Agnieszka Pruszydło, dietetyk kliniczna ze śląskiego oddziału NFZ-u.
3: Mamy aż 19 różnych planów żywieniowych, dedykowanych m.in. do osób z nadwagą i otyłością czy chorujących na Hashimoto. Warto jednak zaznaczyć, że portal diety NFZ zawiera nie tylko jadłospisy, ale również listy zakupów, e-booki ze świątecznymi smakołykami w zdrowszej wersji oraz informacje dotyczące zasad zdrowego odżywiania. Dzięki temu nie musimy samodzielnie zastanawiać się, co przygotować na każdy dzień.
0: Portal diety NFZ pomaga też m.in. obliczyć zapotrzebowanie kaloryczne, monitorowanie postępów i prowadzenie dziennika żywieniowego. Zaczęła się rewitalizacja szybu Krystyna w Bytomiu. Od wielu lat obiekt stopniowo niszczał. 3 lata temu przeszedł w ręce nowego właściciela. Ten w lipcu rozstrzygnął przetarg na pierwszy etap prac budowlanych. Konstrukcja wieży zostanie wzmocniona, dach będzie miał nowe pokrycie, a ceklana elewacja zostanie wyczyszczona. Całość potrwa rok i ma się odbywać pod nadzorem konserwatora zabytków. Szyb Krystyna to jedna z ostatnich pozostałości po zlikwidowanej w latach 90. kopalni Szombierki.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Mysłowice żegnają dziś wakacje. W czasie siesty na wesołej fali na chętnych będą czekać m.in. piana party, konkurs na najbardziej wakacyjny strój czy pokazy sztuk walki i rugby. Muzykę zapewni DJ Slim. Do udziału zachęca wiceprezydent Mysłowic Mateusz Targoś.
4: Chcemy to spuentować taką wakacyjną siestą, podsumowaniem tego wypoczynku, który właśnie zmierza ku końcowi. Serdecznie zachęcam, żeby mieszkańcy, którzy chcą wykorzystać ostatni weekend wakacji, wypocząć, troszeczkę się zrelaksować, spędzić czas w gronie znajomych, najbliższych, skorzystać z licznych atrakcji, które przygotowujemy wspólnie też z organizacjami pozarządowymi. Serdecznie zachęcam, nie może was zabraknąć.
0: Początek wydarzenia o 15 na wesołej fali w Mysłowicach. Pogoda będzie sprzyjać aktywnościom na zewnątrz. W regionie dość pogodnie, z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Temperatura do 27 stopni. To czas pylenia traw, babki.

0: kiszczawiu, pokrzywy, komosy, bylicy i ambrozji. W powietrzu są też zarodniki grzybów z rodzajów Cladosporium i Alternaria.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
3: Tu Radio Dźwięk.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 11. Na Ukrainie rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe szczątków 55 Polaków, ofiar zbrodni wołyńskiej z Ostrówek i Woli Ostrowieckiej. NFZ alarmuje, że prawie 70% mieszkańców województwa śląskiego ma nadmierną masę ciała. Dietetycy przypominają o roli odpowiedniego jadłospisu. Rusza rewitalizacja szybu Krystyna w Bytomiu. To jedna z ostatnich pozostałości po kopalni Szombierki.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. 55 Polaków, ofiary zbrodni wołyńskiej, spoczną w mogile zbiorowej na cmentarzu dawnej wsi Ostrówki na Ukrainie. Ceremonia pogrzebowa rozpoczyna się w tej chwili mszą świętą. Adam Siwek z Instytutu Pamięci Narodowej mówi, że uroczystości zbiegają się z 83. rocznicą tej okrutnej zbrodni, gdy w ciągu kilku godzin ukraińscy nacjonaliści zamordowali w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej ponad 1000 osób.
2: Spośród 55 ofiar 26 to były dzieci w wieku w większości poniżej 12 lat, najmłodsze nawet kilkumiesięczne.
0: W czasie 5 ekshumacji, które na terenach wsi Ostrówka i Wola Ostrowiecka prowadzone były od 1992 roku, z mogił ekshumowano szczątki ponad 700 osób. Nieznane pozostają miejsca spoczynku pozostałych 300. Prawie 70% mieszkańców województwa śląskiego ma nadmierną masę ciała, alarmuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Z danych przekazanych przez placówki podstawowej opieki zdrowotnej wynika, że w tej grupie ponad 44% osób zmaga się z otyłością, a blisko 23% z nadwagą. Pomoc w zmianie nawyków żywieniowych oferuje bezpłatny portal diety NFZ. Każdy może tam wybrać jadłospis dopasowany do swoich potrzeb, mówi Agnieszka Pruszydło, dietetyk kliniczna ze śląskiego oddziału NFZ-u.
3: Mamy aż 19 różnych planów żywieniowych, dedykowanych m.in. do osób z nadwagą i otyłością czy chorujących na Hashimoto. Warto jednak zaznaczyć, że portal diety NFZ zawiera nie tylko jadłospisy, ale również listy zakupów, e-booki ze świątecznymi smakołykami w zdrowszej wersji oraz informacje dotyczące zasad zdrowego odżywiania. Dzięki temu nie musimy samodzielnie zastanawiać się, co przygotować na każdy dzień.
0: Portal diety NFZ pomaga też m.in. obliczyć zapotrzebowanie kaloryczne, monitorowanie postępów i prowadzenie dziennika żywieniowego. Zaczęła się rewitalizacja szybu Krystyna w Bytomiu. Od wielu lat obiekt stopniowo niszczał. 3 lata temu przeszedł w ręce nowego właściciela. Ten w lipcu rozstrzygnął przetarg na pierwszy etap prac budowlanych. Konstrukcja wieży zostanie wzmocniona, dach będzie miał nowe pokrycie, a ceklana elewacja zostanie wyczyszczona. Całość potrwa rok i ma się odbywać pod nadzorem konserwatora zabytków. Szyb Krystyna to jedna z ostatnich pozostałości po zlikwidowanej w latach 90. kopalni Szombierki.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Mysłowice żegnają dziś wakacje. W czasie siesty na wesołej fali na chętnych będą czekać m.in. piana party, konkurs na najbardziej wakacyjny strój czy pokazy sztuk walki i rugby. Muzykę zapewni DJ Slim. Do udziału zachęca wiceprezydent Mysłowic Mateusz Targoś.
4: Chcemy to spuentować taką wakacyjną siestą, podsumowaniem tego wypoczynku, który właśnie zmierza ku końcowi. Serdecznie zachęcam, żeby mieszkańcy, którzy chcą wykorzystać ostatni weekend wakacji, wypocząć, troszeczkę się zrelaksować, spędzić czas w gronie znajomych, najbliższych, skorzystać z licznych atrakcji, które przygotowujemy w

0: Płynie też z organizacjami pozarządowymi. Serdecznie zachęcam, nie może was zabraknąć.
1: Początek wydarzenia o 15 na Wesołej Fali w Mysłowicach. Pogoda będzie sprzyjać aktywnościom na zewnątrz. W regionie dość pogodnie, z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. Temperatura do 27 stopni. To czas pylenia traw, babki, szczawiu, pokrzywy, komosy, bylicy i ambrozji. W powietrzu są też zarodniki grzybów z rodzajów kladosporium i alternaria.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Tu Radio Dźwięk.
5: Niedziela, 30 sierpnia, tu Radio Z. Czas na wiadomości, które przygotowała i przedstawi Ola Wojciechowska. Zapraszamy.
6: Odzyskali imię i miejsce pamięci w Ostrówkach pochówek ofiar zbrodni wołyńskiej. Co czwarty uczeń potrzebuje psychologa, w ponad 100 gminach nie ma specjalisty. Przez żołądek do serca. Lekarze ze Śląska napisali specjalną książkę kucharską.
5: 13.
6: Uroczysty pochówek szczątków 55 ofiar zbrodni wołyńskiej w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na tamtejszym polskim cmentarzu. Na ten dzień trzeba było czekać ponad 80 lat. W sierpniu 1943 roku oddziały UPA zamordowały kilkuset mieszkańców polskich osad. Ich bezimienne groby odnaleźli badacze IPN. Na uroczystościach w Ostrówkach jest specjalny wysłannik Radia Z, Miłosz Gocłowski.
7: To kolejny już pogrzeb ofiar zbrodni wołyńskiej w tym miejscu. Pierwsze poszukiwania ruszyły tu w latach 90. Naukowcy wracali trzykrotnie, za każdym razem odnajdując kolejne ofiary. Dziś pochowanych zostanie kolejnych 55 dawnych mieszkańców tych ziem, mówiła mi minister kultury Marta Cienkowska.
8: Jesteśmy tutaj przede wszystkim po to, żeby upamiętnić te ofiary, żeby oddać im właściwy hołd i cześć.
7: To nie koniec poszukiwań w tym miejscu. W masowych mogiłach wciąż może być pochowanych kilkaset osób. Ostrówki, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
6: W uroczystościach biorą udział rodziny ofiar, a także przedstawiciele polskiego rządu i parlamentu. Rosja zapowiada przygotowania do zmasowanych ataków na ukraińskie elektrownie i tłumaczy, że to będzie odpowiedź na ataki Kijowa na rosyjskie obiekty cywilne i energetyczne. Zapowiedź Kremla pada po jednej z najtragiczniejszych nocy. Z piątku na sobotę w rosyjskim uderzeniu pod Kijowem zginęło co najmniej 37 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Moskwa wystrzeliła w kierunku Ukrainy dwa Iskandery i 130 dronów. Pomoc szkolnego psychologa dla tysięcy uczniów wciąż poza zasięgiem. Choć dostępność do specjalistów poprawia się, to na mapie Polski wciąż są białe plamy. W ponad 100 gminach dzieci nie mogą liczyć na profesjonalne wsparcie. Najgorzej jest w podstawówkach na Podlasiu, Mazowszu i w Zachodniopomorskiem. Z tym tematem teraz reporter Radia Z, Daniel Wrzos.
9: Raport Instytutu Psychiatrii i Neurologii opublikowany tuż przed początkiem roku szkolnego pokazuje, że poprawia się dostępność psychologów, którzy pracują w szkołach, choć wciąż jest sporo gmin, które nie zatrudniają ani jednego. Największe braki dotyczą szkół podstawowych, ale nie tylko, mówi licealistka z Warszawy Kamila Wnuk.
10: Ogromny problem, a raczej największy, występuje w szkołach zawodowych, w szkołach branżowych. Tam tego psychologa, czy nawet jakiegokolwiek gabinetu nie ma wydzielonego w szkole.
9: Według ekspertów co czwarty uczeń w Polsce potrzebuje wsparcia psychologa.
6: W całym kraju jest ponad 1000 wolnych etatów dla psychologów. Wyzwanie, konkret i efekt. To przekonuje mężczyzn do odchudzania. Brytyjscy naukowcy doszli do wniosku, że słowo dieta odstrasza panów i kojarzy im się z wyrzeczeniami i niepowodzeniem. Badania dowiodły, że panowie wolą gubić kilogramy na siłowni. Tymczasem polscy specjaliści przekonują, że dieta wcale nie musi oznaczać wyrzeczeń i skomplikowanych przygotowań. Lekarze ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu przygotowali książkę kucharską, w której przepisy na tradycyjne dania są nie tylko łatwe i szybkie, ale też zdrowe dla serca. Książka jest dla każdego, zapewnia w rozmowie z naszym reporterem jedna z autorek, dietetyczka Izabela Dudzik.
11: Nie trzeba być mistrzem kuchni, żeby przyrządzić te posiłki.
12: Czyli smaku to nie odbiera, smak jest i nie trzeba się bać tej diety.
11: Zdecydowanie, nie trzeba się bać, trzeba próbować.
12: Czy te propozycje w tej książce, one są właśnie na każdą kieszeń?
11: One w większości są na każdą kieszeń. My

0: też jakby uczymy, jak można je modyfikować.
1: Książka jest bezpłatna i można ją otrzymać w szpitalu albo pobrać przez internet.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 14. Wzmożone działania policjantów na drogach województwa śląskiego. Ma to związek z powrotami z wakacji. Wzrosła liczba ofiar katastrofalnej powodzi błyskawicznej w Nepalu. Służby informują o ponad 750 osobach. Jest już nowy rozkład jazdy na kolei. Za chwilę o najważniejszych zmianach w regionie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. 4 osoby zginęły, a 85 zostało rannych wczoraj na polskich drogach. Od początku wakacji śmiertelnych wypadków było 236. W związku z powrotami z urlopów w województwie śląskim porządku pilnuje większa niż zwykle liczba policjantów. Arkadiusz Chudy ze Śląskiej Drogówki mówi, że nie będzie pobłażania dla piratów drogowych ani dla kierowców pod wpływem alkoholu.
2: Nie wsiadamy za kierownicę pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających. Jak najbardziej będziemy to kontrolować. Na drodze dalej jest za dużo pijanych kierowców i policja dalej będzie prowadzić działania celem eliminacji.
0: W czasie zeszłorocznych wakacji w województwie śląskim policjanci zatrzymali prawie 2750 pijanych kierowców. Do co najmniej 750 wzrosła liczba ofiar katastrofalnej powodzi błyskawicznej, która w środę nawiedziła Nepal i graniczące z nim Tybet. Lista zaginionych powiększyła się do ponad 3000 osób. W ten weekend poszukiwania ofiar kataklizmu były wielokrotnie wstrzymywane. Powód to pogarszająca się pogoda i zagrożenie kolejnymi osunięciami ziemi. W zniszczonej przez powódź miejscowości Birun jest Tomasz Sajewicz.
3: Władze Nepalu poinformowały, że z terenów, przez które przeszła powódź, a także odciętych od świata, ewakuowano ponad 7 tysięcy osób. Według wstępnych szacunków Czerwonego Krzyża katastrofa dotknęła jednak co najmniej 90 tysięcy. Akcja ratownicza skupia się obecnie na dotarciu do prawdopodobnie setek osób, które od 4 dni mogą znajdować się w tunelach pod zniszczonymi elektrowniami wodnymi. Nepalskie władze, które wcześniej odmówiły przyjęcia zagranicznych ratowników, teraz poprosiły Chiny o pomoc w prowadzeniu operacji w tunelach. Na miejscu są już chińscy eksperci, którzy oceniają możliwości dotarcia do tuneli.
0: O pomoc mieszkańcom Nepalu i Tybetu zaapelował dziś papież Leon XIV. Od dziś na kolei zmiany w rozkładzie jazdy. To efekt jesiennej korekty. W jej ramach wrócą pociągi Korei Śląskich na linię S-72. Jej trasa została wydłużona z Rybnika przez Żory, Pszczynę i Czechowice-Dziedzice do Bielska-Białej. Na linii S-18 łączącej Bytom z Gliwicami pojawią się dodatkowe pociągi. Dzięki temu składy na tej trasie będą kursować co około godziny, niezależnie od dnia tygodnia. Nowy rozkład to też dodatkowe połączenia Katowic z Wisłą i Węgierską Górką.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej Waszych spraw.
0: W Beskidach trwa 9. edycja festiwalu klasyki Beskid Classics. Dziś organizatorzy zapraszają do Wisły, do tamtejszego amfiteatru, na koncert Żywioły Orkiestrowo. To muzyczna opowieść inspirowana siłami natury oraz tradycją Beskidu Żywieckiego. Wystąpią Popieronie Orkiestra, chór Poliana oraz kameraliści Filharmonii Zabrzańskiej. Całość poprowadzi dyrygent Paweł Kotla. Początek o 16:00. Wstęp jest wolny. Do końca dnia będzie pogodnie, z zachmurzeniem przeważnie małym lub umiarkowanym. Temperatura do 27 stopni. W nocy bez deszczu, a temperatura minimalna od 13 do 16 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
6: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
7: Niedzielne popołudnie z Radiem Z. Sprawdzamy, co dzieje się w kraju i na świecie. Na wiadomości zaprasza Ola Wojciechowska.
8: Sejmowa komisja śledcza w aferze zonda krypto. Pomysł wybrzmiewa coraz głośniej. Norwegia żegna króla Haralda. W całym kraju trwają nabożeństwa. Po urlopie warto dokładnie obejrzeć skórę. Lekarze głośno o czerniaku.
7: 14.
8: Zaczynamy jednak od ostrzeżenia dla kierowców jadących A4 w Małopolsce. 4 osobówki zderzyły się na wysokości Niepołomic między węzłami Bochnia-Kraków. Zablokowane.

0: jest Jest Dnia w stronę Krakowa. Afera zonda krypto pod lupę sejmowej komisji śledczej. O powołaniu takiej głośno mówią ludzie Mateusza Morawieckiego, a od jutra mają zbierać podpisy w tej sprawie. W studiu Wiadomości Radia Z reporter Tomasz Kubat. Tomku, czy pomysł ma szansę się przebić i czy komisja rzeczywiście mogłaby wyjaśnić tę aferę?
1: Reprezentujący Rozwój Plus europoseł Piotr Miller ma nadzieję, że mimo prawdopodobnego oporu Donalda Tuska, który jego zdaniem za aferę odpowiada, uda się zebrać potrzebne poparcie.
2: Oczywiście jest to niewygodny wniosek dla aktualnej koalicji rządzącej, ale być może przedstawiciele Szymona Hołowni czy Unicentrum będą szukali też jakiegoś wyjaśnienia tej całej sytuacji.
1: Ale nawet PiS wcale się do tego pomysłu nie pali.
3: Komisja śledcza to będzie próba tak naprawdę zdominowania opozycji. Nie jest to moim zdaniem najlepszy pomysł.
1: Jednoznacznie ocenia zamiary byłych partyjnych kolegów poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik.
0: A politycy Koalicji Obywatelskiej bez entuzjazmu podchodzą do tego pomysłu, ale na razie jednoznacznej decyzji w tej sprawie oficjalnie jeszcze nie ogłoszono. Norwegowie żegnają króla Haralda V, który rządził przez ponad 3 dekady. W całym kraju odbyły się uroczystości żałobne, główne nabożeństwo w katedrze w Oslo. Rodzina zmarłego monarchy i nowy król Norwegii, Hakon VIII, modlili się w kościele w Asker. Na tej uroczystości pojawiły się prawdziwe tłumy. Prawie 500 osób nie dostało się do świątyni z powodu braku miejsc. Koniec niekończącego się scrollowania. Komisja Europejska bierze na celownik Metę, czyli właściciela Facebooka i Instagrama. Apetyt Brukseli na zaostrzenie przepisów rośnie po ugodzie koncernu z USA. 30 stanów pozwało Metę za uzależnienie dzieci od mediów społecznościowych. Kulisy tej sprawy przybliży reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
4: Amerykańska ugoda zakłada na przykład 2 godziny limitu w ciągu dnia korzystania z platform Mety przez dzieci, a w nocy całkowite wyłączenie. W Unii Europejskiej możemy spodziewać się podobnych rozwiązań. Czekamy na propozycję Mety, mówi rzecznik Komisji Europejskiej Tomasz Regnier. Oczekujemy kontroli czasu przed ekranem, kontroli rodzicielskiej. Chcemy, by naprawdę nasze dzieci były chronione online. W innym przypadku Komisja może nałożyć kary finansowe. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Komisja Europejska nie ma wątpliwości, że Meta łamie przepisy pozwalające działać uzależniającym algorytmom. Podobne postępowanie toczy się także wobec TikToka. Po wakacjach pamiątki z wakacji mogą być różne, na przykład na skórze, ślad, którego nie można ignorować. Lekarze apelują, by po urlopie, szczególnie w egzotycznych krajach, dokładnie obejrzeć znamiona i nie ignorować zmian. Czerniak nie zawsze wygląda jak ciemne znamie, mówi specjalista chirurgii plastycznej dr Aldona Stachura.
5: Więc jeżeli pojawia się u nas na skórze cokolwiek nowego i nie znika przez okres 6-8 tygodni, a powinno, bo zmiany zapalne zwykle po takim czasie stają się niewidoczne, to wtedy warto umówić się na wizytę dermatologiczną i to skontrolować.
0: Co roku w Polsce diagnozuje się około 4000 przypadków czerniaka. To jeden z najgroźniejszych nowotworów, ale wykryty odpowiednio wcześnie jest w większości przypadków do pokonania.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Gdzie? Otwieram browara, wkładam se dres, grzebę se w jajach, oglądam se mecz. To nowy twój mąż, masz czego?

0: Jest 15. Nowy rozkład jazdy obowiązuje już na kolei. W nim powrót pociągów na trasie Żory-Pszczyna po 2 latach przerwy. Bieg do trzeźwości zorganizowano w Tychach. Organizatorzy podkreślają, że nie chodzi o wynik, a promowanie odchodzenia od używek. Bielsko-Biała proponuje operę Carmen w nowoczesnym wydaniu. Dziś będzie można ją zobaczyć przed Teatrem Polskim.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Po 2 latach przerwy wróciły pociągi pomiędzy Żorami a Pszczyną. To pokłosie nowego rozkładu

0: środku wypoczynkowym Paprocany. Jak mówi Sylwester Lis, jeden z organizatorów, nie chodzi o wynik, cel jest zupełnie inny.
1: Chodzi o samą ideę, żeby promować to życie w trzeźwości, żeby odchodzić od tych używek. To tak naprawdę jest najważniejsze, żeby spotkać się razem, wyjść z tego domu, dodać sobie tych naturalnych endorfin, a nie szukać ich w używce. Do przebiegnięcia, przejścia lub przeczołgania się jest jedno kółko wokół Paprocan, czyli 6,5 kilometra niespełna.
2: 5, 4, 3. No i poszli, szanowni państwo!
0: Uczestnicy zapewniają, że ani kontuzja, ani upał nie są w stanie przeszkodzić.
3: Ciężko po kontuzji się wraca, ale jest coraz lepiej, jest adrenalina, która napędza człowieka. I to jest najlepsze.
4: Jak się biegło?
5: Super, troszkę ciepło, ale tak piękny bieg.
4: Pierwszy raz biegłeś?
6: Nie, to już jest któryś raz. Także bardzo się cieszę, że kolejny raz mogę i że jeszcze mogę.
0: Organizatorem jest Stowarzyszenie Klubu Kibica Niepełnosprawnego w Tychach. Bieg zorganizowano w ramach Tyskich Dni Trzeźwości. Prawie 70% mieszkańców województwa śląskiego ma nadmierną masę ciała, alarmuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Z danych przekazanych przez placówki podstawowej opieki zdrowotnej wynika, że w tej grupie ponad 44% osób zmaga się z otyłością, a blisko 23% z nadwagą. Pomoc w zmianie nawyków żywieniowych oferuje bezpłatny portal diety NFZ. Każdy może tam wybrać jadłospis dopasowany do swoich potrzeb. Portal diety NFZ pomaga też m.in. obliczyć zapotrzebowanie kaloryczne, monitorowanie postępów i prowadzenie dziennika żywieniowego.
7: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Słynna opera Carmen będzie wydarzeniem wieczoru w Bielsku-Białej. W nowoczesnym wydaniu z laserami i multimediami zostanie wystawiona przez Teatr Polski. Do jej obejrzenia zachęca wiceprezydent Bielska-Białej Adam Ruśniak, który przy okazji proponuje, aby skorzystać z licznych atrakcji promenady kultury. To przestrzeń od Placu Chrobrego po Plac Żwirki i Wigury.
8: Carmen zapewni doskonałe przeżycia, serdecznie zapraszam, ale na przedłużeniu ulicy Zamkowej oczywiście wspaniałe Art Square. Nigdy tak wielkiego do tej pory w historii miasta nie było również, więc to absolutna premiera tego, co przygotowaliśmy. No i zachęcam państwa wszystkich również do odwiedzenia na tej na co dzień ruchliwej, zatłoczonej ulicy. Pojawiły się drzewa, krzewy, leżaki. No ona wspaniale ożyła.
0: Opera Carmen zostanie pokazana przed teatrem po raz drugi. Jej pierwsza piątkowa prezentacja przeciągnęła tłumy. Początek dzisiejszego spektaklu o 20:00. Wstęp jest darmowy. Do końca dnia będzie pogodnie z zachmurzeniem przeważnie małym lub umiarkowanym. Temperatura do 27 stopni. W nocy bez deszczu, a minimalnie około 13-16 stopni.
9: Tu Radio Dźwięk.
10: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
9: Tu Radio Dźwięk.
11: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
12: I to już prawie 15 w Radiu Z. Pora na wiadomości, na które zaprasza Ola Wojciechowska.
13: Katastrofa promu u wybrzeży Cypru. Statek płynął do Turcji. Upamiętnienie w Ostrówkach i ważny dzień dla bliskich ofiar zbrodni wołyńskiej. Pacjent zyskuje czas. Nowy lek może opóźnić objawy cukrzycy.
12: 15.
13: Prom płynący z północnej części Cypru do Turcji wywrócił się do góry dnem. Doszło do tego krótko po wyjściu z portu w Kireni, dzisiaj po południu. W studiu Wiadomości Radia Z nasz reporter Tomasz Kubacy, który zbiera najnowsze i potwierdzone informacje na ten temat. Tomku, ważne pytanie, czy są ofiary śmiertelne?
14: Światowe agencje piszą, że przynajmniej kilka osób zginęło. Reuters podaje nawet konkretną liczbę 6 ofiar. Nadal trwa akcja ratunkowa. Ponad 100 ludzi zostało już ewakuowanych na ląd przez łodzie i śmigłowce. Przyczyny katastrofy nie są jeszcze znane, wiadomo tylko, że gdy krótko po wyjściu w morze woda zaczęła wdzierać się pod pokład, kapitan podjął próbę powrotu. Manewru jednak nie udało się dokończyć, jednostka wywróciła się do góry dnem.
13: Na promie było według oficjalnych danych 258 pasażerów i kilkanaście osób załogi. Na cmentarzu w Ostrówkach na Wołyniu pochowano szczątki 55 ofiar zbrodni UPA. To głównie kobiety i dzieci.

0: Wsi zamordowane ponad 80 lat temu w dwóch polskich osadach. Dziś doczekali się godnego upamiętnienia i pochówku. W Ostrówkach jest specjalny wysłannik Radia Z, Miłosz Gocłowski. Miłoszu, czy bliscy ofiar odzyskali dziś spokój?
1: Są na dobrej drodze, ale jak mi mówili, wciąż jeszcze kilkuset osób nie udało się odnaleźć i rodziny liczą, że naukowcy wrócą tu do Ostrówek i wkrótce odbędą się kolejne takie uroczystości. Jak mówił mi Józef Obcarski, którego dziadkowie i krewni zostali zamordowani, rodzinom chodzi przede wszystkim o to, by ich bliscy zostali godnie pochowani.
2: Historia jest historią, do tego wracać trzeba, mówić o tym trzeba, ale to co było, tego już się nie naprawi, to co było przeminęło. Relacje musimy jakieś budować, to jest nasz sąsiad najbliższy.
1: I takie uroczystości te relacje znacznie polepszają. Ostrówki, Miłosz Gocłowski, Radio Z.
0: W uroczystościach biorą między innymi udział wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, minister kultury Marta Cienkowska i były premier Mateusz Morawiecki. Będzie jaśniej, bezpieczniej i wygodniej. W Lublinie do remontu idzie właśnie popularna wśród mieszkańców i turystów rowerowa trasa wzdłuż Bystrzycy. Co dokładnie się zmieni? O tym reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
3: Chodzi o kilkanaście kilometrów drogi z północy na południe miasta od ulicy Zawilcowej do Zalewu Zębożyckiego. Będzie wymieniona nawierzchnia, oświetlenie, pojawi się też więcej przestrzeni dla rowerzystów i pieszych. Mówi mi Monika Głazik z lubelskiego ratusza.
4: Będzie dużo szersza niż obecnie i będzie też oddzielona od ciągu pieszego pasem zieleni.
3: Miasto ogłosiło już przetarg na inwestycje. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: W Lublinie obecnie jest ponad 200 km dróg dla rowerów. Miejska sieć jest systematycznie rozbudowywana. Ma pomóc, zanim zaczną się objawy choroby. Nowy lek na cukrzycę typu pierwszego. Stosują go już młodzi pacjenci ze Śląska. To duża zmiana w podejściu do choroby, mówią lekarze. Mały pacjent zyskuje czas, bo preparat opóźnia rozwój cukrzycy, mówi profesor Przemysława Jarosz-Chobot.
5: Od grudnia Komisja Europejska zatwierdziła pierwszy lek biologiczny, ale już coraz więcej będzie preparatów, które opóźniają do 3 lat wprowadzenie insuliny. I pierwszych 3 pacjentów ten lek już utrzymało w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka.
0: Przed rozpoczęciem leczenia lekarze dokładnie sprawdzają wyniki badań krwi pacjenta oraz to, czy terapia jest dla niego bezpieczna i jakie mogą być jej skutki uboczne.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 16. Policyjne patrole pilnują na drogach regionu bezpieczeństwa podczas ostatniego wakacyjnego weekendu. Radio Katowice gości w Dankowie. Trwa tam doroczny jarmark nad Lizwartą oraz Dożynki. Z kolei Ośrodek Kultury Andaluzja w Piekarach Śląskich organizuje dla mieszkańców rodzinne pożegnanie wakacji.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Trwają powroty z wakacji na drogach województwa śląskiego. Bezpieczeństwa pilnuje większa niż zazwyczaj liczba policjantów w radiowozach. Jak mówi aspirant Arkadiusz Chudy ze Śląskiej Drogówki, nie ma pobłażania dla piratów drogowych ani dla pijanych kierowców.
2: Nie wsiadamy za kierownicę pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających. Jak najbardziej będziemy to kontrolować. Na drodze dalej jest za dużo pijanych kierowców i policja dalej będzie prowadzić działania celem eliminacji.
0: Podczas ubiegłorocznych wakacji tylko w województwie śląskim policjanci zatrzymali niemal 2750 pijanych kierowców.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Radio Katowice gości dziś w Dankowie w powiecie kłobuckim w gminie Lipie. Trwa tam doroczny jarmark nad Lizwartą oraz dożynki powiatowo-gminne. Na dankowskich błoniach wyrosło ogromne miasteczko sztuki ludowej, mówi sekretarz gminy Lipie Agnieszka Kotynia.
3: Można wziąć udział w warsztatach garncarstwa i jeśli się coś ulepi, to oczywiście zabiera się to z sobą. Można sobie wykuć podkowę na szczęście, można upiec chleb, zrobić sobie

0: Lubię prawdziwe swojskie masło. Mamy profesjonalnych artystów, którzy prowadzą warsztaty malarstwa, warsztaty rysunku. Mamy przecudowne wystawy, rzeźbę, grafikę, mamy fotografię, malarstwo, rysunek, bibułkarstwo, dawne stroje. Znane są z zespołu Śląsk, które można te piękne wianki przymierzyć, zrobić sobie zdjęcie. Po prostu jest cudownie.
1: W Dankowie jest również miasteczko Radia Katowice. Jarmark i dożynki będziemy relacjonować się dla Państwa na naszej antenie jeszcze do 18. Ośrodek Kultury Andaluzja w Piekarach Śląskich organizuje dla mieszkańców rodzinne pożegnanie wakacji w parku w Kamieniu. Na najmłodszych czekają animacje i gry ruchowe. Uczestnicy spotkania będą też mieli okazję z bliska poznać pracę strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach Śląskich oraz porozmawiać na przykład z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji. Dla miłośników aktywnego wypoczynku zaplanowano energetyczne bloki sportowe na świeżym powietrzu. Warto zabrać ze sobą na przykład koc piknikowy. Impreza potrwa jeszcze 4 godziny. Orkiestra reprezentacyjna Straży Granicznej uświetni dzisiejsze uroczystości z okazji 125-lecia parafii pod wezwaniem świętego Bartłomieja w Koniakowie. Koncert będzie również nawiązywał do rocznicy wybuchu II wojny światowej, mówi dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Wistebnej Ewa Cudzich.
2: W ramach tych obchodów zagra reprezentacyjna orkiestra Straży Granicznej w takim bogatym repertuarze, który będzie nieco sakralny, ale też jakieś standardy, które mają w repertuarze. Będzie to duże wydarzenie, ponad 45 muzyków. Trochę to też będzie się wpisywało to, co związane z 1 września, czyli rocznica wybuchu II wojny światowej.
1: Początek uroczystości za godzinę. Tej nocy w regionie sporo chmur na niebie, ale pojawią się też przejaśnienia. Temperatura minimalna wyniesie od 13 do 16 stopni. Wiatr będzie słaby z kierunków południowych.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: I w Radiu Katowice w niedzielnym popołudniowym programie raport o sytuacji drogowej. Wojciech Paculo, to szczegóły. Ja rozpocznę od wczorajszego rozimy zdarzeń drogowych. 155 zgłoszonych, 4 osoby zostały ranne. Wczoraj niestety jedna osoba poniosła w wypadku śmierć, to niedaleko Wrocławia Śląskiego. Tam z osobowym autem zderzył się jadący motocyklem. On nie przeżył tego wypadku. Drogówka zwraca uwagę, że aura sprzyja rowerzystom, motocyklistom, jadącym także hulajnogą. No, liczymy na poszanowanie wzajemnych upraw. Do każdego kawałka jezdni czy też ścieżki rowerowej. A teraz w niedzielne popołudnie na głównych ciągach komunikacyjnych tutaj w aglomeracji przede wszystkim spory natężenie ruchu obserwujemy. Przejazd bez dłuższych wprawdzie postojów, ale na światłach zdarzy się, że trzeba odczekać ze 2 kolejki nawet zanim przejedziemy. Teraz z zachodu na wschód przeciążenia mamy na A4. To oczywiście również ten odcinek przed bramkami w stronę Krakowa. 94, 86, ale także droga 81 zwana Wiślanką. Przeciążona na kierunku Katowice przede wszystkim. Drogówka ma zgłoszonych 70 zdarzeń, bez dramatu na szczęście, ale sprzed pół godziny informacja. 94 kierunek Olkusz i 4 pojazdy zaliczyły stuczkę. Objazd przez Strzemieszyce.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Tu Radio Dźwięk.
1: I to już prawie 16. Wracamy do studia wiadomości Radia Z. Ten najważniejszy przedstawia ponownie Ola Wojciechowska.
6: Tragedia u wybrzeży Cypru. Prom przewrócił się do góry dnem. Są ofiary. Emocje przed pierwszym dzwonkiem. Uczniowie dostaną przyjaźnik. Polska kontra Francja. Ten mecz zdecyduje o zwycięstwie w Memoriale Wagnera.
1: Szesnasta.
6: 7 osób zginęło w katastrofie promu pasażerskiego, który wywrócił się do góry dnem u wybrzeży Cypru. Statek wypłynął w południe miejscowego czasu z portu w mieście Kirenia i płynął do Turcji. Informacje na temat wypadku zbiera reporter Radia Z Tomasz Kubat.
7: Tak jest.
6: Tomku, czy na statku byli Polacy?
7: Na razie niewiele wiadomo o narodowości pasażerów i członków załogi. Rzecznika polskiego MSZ-u Macieja Wywiura zapytałem wprost o to, czy ma jakieś informacje na temat Polaków, którzy mogliby być na statku.
8: Nasze placówki z Turcji i z Cypru w tej tej chwili sprawdzają, czy na pokładzie byli Polacy.
7: Zważywszy na to, że prom linii Filojet płynął z Kireni w tureckiej Republice Północnego Cypru do portu w Turcji, większość osób najpewniej pochodziła z jednego bądź drugiego kraju. Miejscowe władze podały, że dotychczas uratowano 172 osoby. Akcja poszukiwawcza jest kontynuowana. Ekipy próbują dotrzeć do 23 osób nadal uwięzionych w

0: odwróconym do góry dnem statku.
1: Prom zaczął nabierać wody wkrótce po wypłynięciu z Kireni i przewrócił się 2 kilometry od wybrzeża. Na pokładzie było 270 osób. Znają na pamięć mapy miast i najlepsze skróty. Wiedzą, dokąd ludzie się spieszą i co ich boli. Taksówkarze dzisiaj mają swoje święto. Specjalne wydarzenia zaplanowano z tej okazji w Poznaniu. Na Placu Kolegiackim zaczyna się właśnie część artystyczna i wystawa zabytkowych taksówek. Branża taksówkarska w ostatnich latach przechodzi kryzys, ale to nadal zawód z powołaniem, mówi ambasador wydarzenia Mieczysław Hryniewicz, aktor znany z roli taksówkarza z serialu Zmiennicy.
2: 13:13 zgłasza się. Pamiętam czasy, że kolejka stała klientów, a taksówki podjeżdżały i wybierały sobie klientów. Teraz jest odwrotnie, czasy dla taksówkarzy są cięższe, ale to nie znaczy, żeby taksówkarze nie byli sympatyczni, uprzejmi, rozmowni.
1: W ostatnich latach wiele tradycyjnych korporacji taksówkarskich upada. Na pozycjach umacniają się za to przewozy na aplikacje. Pierwszy dzwonek, pierwszy tornister oraz emocje i wspomnienia, które zostają na lata. Pozwoli je zachować specjalna książeczka, Przyjaźnik, która 1 września trafi do pierwszoklasistów w Rybniku na Górnym Śląsku. Agnieszka Skupień z rybnickiego magistratu tłumaczy, czym jest Przyjaźnik.
3: Jest to forma dawnego pamiętnika, przypominająca złote myśli, zeszyt wspomnień, który będzie towarzyszył dzieciom przez pierwsze lata. Daje również możliwości współpracy z nauczycielem i rodzicem.
1: Przyjaźnik dostanie ponad 1200 pierwszoklasistów z Rybnika. To będzie siatkarskie starcie wagi ciężkiej i zdecyduje, kto wygra tegoroczną edycję Memoriału Wagnera. O zwycięstwo w krakowskiej imprezie Polacy zagrają z Francuzami. Więcej na ten temat powie Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Polska-Francja to pojedynek, którego fanom siatkówki nie trzeba jakoś specjalnie reklamować.
4: Oj nie, wystarczy powiedzieć, że na parkiecie spotkają się wicemistrzowie i mistrzowie olimpijscy ostatnich igrzysk w Paryżu i już wiemy, że to starcie najlepszych z najlepszymi. Nasi cały czas mają coś do udowodnienia Francuzom po przegranej w olimpijskim finale. Po tej porażce już w następnym meczu Polacy po tej breaku pokonali Le Bleu, ale kolejne spotkanie znów wygrali Francuzi. Dzisiaj biało-czerwoni chcą odpowiedzieć i choć to tylko turniej towarzyski, to raczej żadna ze stron nie odpuści.
1: Początek tego spotkania za godzinę, a teraz ważne informacje dla wracających z ostatniego weekendu wakacji. Zaglądamy na drogi.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Tu Radio Dźwięk.

dzisiaj w mrokach tonie świat. Miasta dawno poszły spać. Zgasły wszystkie światła w domach. Czas w ciemności.

0: Jest 16. Policyjne patrole pilnują na drogach regionu bezpieczeństwa podczas ostatniego wakacyjnego weekendu. Radio Katowice gości w Dankowie. Trwa tam doroczny jarmark nad Lizwartą oraz Dożynki. Z kolei Ośrodek Kultury Andaluzja w Piekarach Śląskich organizuje dla mieszkańców rodzinne pożegnanie wakacji.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Trwają powroty z wakacji na drogach województwa śląskiego. Bezpieczeństwa pilnuje większa niż zazwyczaj liczba policjantów w radiowozach. Jak mówi aspirant Arkadiusz Chudy ze Śląskiej Drogówki, nie ma pobłażania dla piratów drogowych ani dla pijanych kierowców.
2: Nie wsiadamy za kierownicę pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających. Jak najbardziej będziemy to kontrolować. Na drodze dalej jest za dużo pijanych kierowców i policja dalej będzie prowadzić działania celem eliminacji.
0: Podczas ubiegłorocznych wakacji tylko w województwie śląskim policjanci zatrzymali niemal 2750 pijanych kierowców.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Radio Katowice gości dziś w Dankowie w powiecie kłobuckim w gminie Lipie. Trwa tam doroczny jarmark nad Lizwartą oraz dożynki powiatowo-gminne. Na dankowskich błoniach wyrosło ogromne miasteczko sztuki ludowej, mówi sekretarz gminy Lipie Agnieszka Kotynia.
3: Można wziąć udział w warsztatach garncarstwa i jeśli się coś ulepi, to oczywiście zabiera się to z sobą. Można sobie wykuć podkowę na szczęście, można upiec chleb, zrobić sobie prawdziwe swojskie masło. Mamy profesjonalnych artystów, którzy prowadzą warsztaty malarstwa, warsztaty rysunku. Mamy przecudowne wystawy, rzeźbę, grafikę, mamy fotografię, malarstwo, rysunek, bibułkarstwo. Dawne stroje, znane są z zespołu Śląsk, które można te piękne wianki przymierzyć, zrobić sobie zdjęcie, po prostu jest cudowne.
0: W Dankowie jest również miasteczko Radia Katowice. Jarmark i dożynki będziemy relacjonować się dla Państwa na naszej antenie jeszcze do 18. Ośrodek Kultury Andaluzja w Piekarach Śląskich organizuje dla mieszkańców rodzinne pożegnanie wakacji w parku w Kamieniu. Na najmłodszych czekają animacje i gry ruchowe. Uczestnicy spotkania będą też mieli okazję z bliska poznać pracę strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach Śląskich oraz porozmawiać na przykład z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji. Dla miłośników aktywnego wypoczynku zaplanowano energetyczne bloki sportowe na świeżym powietrzu. Warto zabrać ze sobą na przykład koc piknikowy. Impreza potrwa jeszcze 4 godziny. Orkiestra reprezentacyjna Straży Granicznej uświetni dzisiejsze uroczystości z okazji 125-lecia parafii pod wezwaniem świętego Bartłomieja w Koniakowie. Koncert będzie również nawiązywał do rocznicy wybuchu II wojny światowej, mówi dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Wistebnej Ewa Cudzich.
4: W ramach tych obchodów zagra reprezentacyjna orkiestra Straży Granicznej w takim bogatym repertuarze, który będzie nieco sakralny, ale też jakieś standardy, które mają w repertuarze. Będzie to duże wydarzenie, ponad 45 muzyków. Trochę to też będzie się wpisywało to, co związane z 1 września, czyli rocznica wybuchu II wojny światowej.
0: Początek uroczystości za godzinę. Tej nocy w regionie sporo chmur na niebie, ale pojawią się też przejaśnienia. Temperatura minimalna wyniesie od 13 do 16 stopni. Wiatr będzie słaby z kierunków południowych.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Nasta na zegarach, pora na wiadomości w Radiu Z. Te najnowsze ma dla nas Ola Wojciechowska.
7: Katastrofa promu na wodach Cypru. MSZ przekazuje informacje o Polakach. Pożar magazynu w Lublinie, dym widać z kilku kilometrów. Pociągi wracają na trasę z Pszczyny do Żor i będą jeździć szybciej. Trwa akcja ratunkowa po katastrofie promu u wybrzeży Cypru. Co najmniej 7 osób zginęło, a pasażerowie w stanie krytycznym są transportowani do szpitali. Polskie MSZ potwierdza, że na pokładzie nie było Polaków. Prom linii

0: Lodżet wypłynął z portu w Kireni dziś po południu. Około 2 kilometrów od brzegu przewrócił się do góry dnem. Według władz w chwili wypadku na Morzu Śródziemnym panowały trudne warunki pogodowe. Hołd i upamiętnienie ofiar zbrodni wołyńskiej. W Ostrówkach na Ukrainie pochowano dziś szczątki 55 osób zamordowanych przez UPA. To głównie kobiety i dzieci. Przez 80 lat leżeli w bezimiennych grobach. Dziś odzyskali tożsamość i godne miejsce pochówku, mówi wiceprezes IPN Karol Polejowski.
1: Za każdym razem, kiedy jestem na Ukrainie, sięgam pamięcią do tego, co czytałem, z czym się zapoznawałem. Jak okrutny los zgotowano tutaj naszym rodakom. Wzruszenie to jest to słowo, które chyba najlepiej oddaje to, co czuję w tej chwili.
0: IPN chce jeszcze raz wrócić do Ostrówek, żeby odnaleźć wszystkich zamordowanych tam Polaków. Około 60 strażaków walczy z pożarem magazynu w Lublinie. Płonie dwukondygnacyjny budynek przy Kasprowicza i ciemny dym widać z kilku kilometrów. Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Susze i gwałtowne powodzie, do tego trąby powietrzne, ekstremalne upały i pożary. To wszystko już się dzieje i zdaniem ekspertów jest dowodem na przyspieszenie zmian klimatu. Jednym z czynników wpływających na pogodę na świecie jest El Niño. Zjawisko w tym roku wyjątkowo silne.
2: Mamy klimat cieplejszy o 1,5 stopnia w porównaniu do epoki przedprzemysłowej. Większość tego nadmiaru ciepła jest schowana w oceanach. Na to nakłada się zjawisko El Niño, mówi Michał Brenek z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
3: Sygnał jest bardzo, bardzo, bardzo wyraźny. Najprawdopodobniej 2027 rok to będziemy przez przypadki odmieniać rekord w historii pomiarów. System podtrzymywania życia na planecie zaczyna nam się psuć.
2: Czekają nas m.in. takie skutki jak przedłużające się susze czy ryzyko kolejnych powodzi. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: El Niño ma też skutki ekonomiczne. Susze i powodzie niszczą uprawy, a to sprawi, że ceny żywności będą wyższe. Pszczyny do Żor na Śląsku znów można dojechać pociągiem. Po trwającym 2 lata remoncie zostają nowe perony i skrócony czas przejazdu między miastami. Pociągi ponownie zatrzymują się w Radostowicach i Suszcu, co ułatwi mieszkańcom południowej części regionu codzienne podróże, mówi Krzysztof Bąk z Kolei Śląskich.
4: Część połączeń zostanie dodatkowo wydłużona do Bielska Białej i Żywca. Łącznie na linii S72 kursować będzie 11 par pociągów Kolei Śląskiej w dni robocze i 7 par w dni wolne. Na przywróconym odcinku Żory Pszczyna pojawi się 10 par w dni robocze i wszystkie 7 par w dni wolne.
0: Po remoncie podróż z Pszczyny do Żor jest krótsza o 10 minut. W kolejnych wiadomościach najważniejsze informacje przekaże Wam Marcin Grzebielucha. W jego imieniu zapraszam na 18, a ode mnie jeszcze informacje dla kierowców.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: I w Radiu Katowice w niedzielnym popołudniowym programie raport o sytuacji drogowej. Wojciech Paculo, to szczegóły. Ja rozpocznę od wczorajszego rozimy zdarzeń drogowych. 155 zgłoszonych, 4 osoby zostały ranne. Wczoraj niestety jedna osoba poniosła w wypadku śmierć, to niedaleko Wrocławia Śląskiego. Tam z osobowym autem zderzył się jadący motocyklem. On nie przeżył tego wypadku. Drogówka zwraca uwagę, że aura sprzyja rowerzystom, motocyklistom, jadącym także hulajnogą. No, liczymy na poszanowanie wzajemnych uprawnień do każdego kawałka jezdni, czy też ścieżki rowerowej. A teraz w niedzielne popołudnie na głównych ciągach komunikacyjnych tutaj w aglomeracji przede wszystkim spore natężenie ruchu obserwujemy. Przejazd bez dłuższych wprawdzie postojów, ale na światłach zdarzy się, że trzeba odczekać ze 2 kolejki nawet, zanim przejedziemy. Teraz z zachodu na wschód przeciążenia mamy na A4. To oczywiście również ten odcinek przed bramkami w stronę Krakowa. 94, 86, ale także droga 81 zwana Wiślanką. Przeciążona na kierunku Katowice przede wszystkim. Drogówka ma zgłoszonych 70 zdarzeń, bez dramatu na szczęście, ale sprzed pół godziny informacja. 94 kierunek Olkusz i 4 pojazdy zaliczyły stuczkę. Objazd przez Strzemieszyce.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Tu Radio Dźwięk.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: proszę usiąść. Numer pański karty?
1: 255.
0: No widzi pan, powinien pan bardziej uważać
1: na wynik.

0: Jest 18. Oddech ulgi dla kierowców. Od jutra w centrum Katowic wraca przejazd pod jednym z remontowanych wiaduktów. Premier Donald Tusk wspomina zmarłego wczoraj Andrzeja Wielowiejskiego. Finał prac w Jaworzu. Staw i jego otoczenie w Parku Zdrojowym zostały odmienione.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Zmiany w organizacji ruchu szykują się od jutra w centrum Katowic. Po kilku miesiącach przerwy wróci ruch dwukierunkowy pod wyremontowanym wiaduktem kolejowym.

0: na ulicy Mikołowskiej. Kierowcy będą mieć po dwa pasy ruchu w każdym z kierunków, a piesi chodniki po obu stronach jezdni, mówi Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
1: Przywrócona zostanie organizacja ruchu sprzed przebudowy wiaduktu na skrzyżowaniu ulicy Mikołowskiej z ulicami Sądową, Matejki i Słowackiego. Nad ulicą Mikołowską w miejscu dwóch równoległych wiaduktów wybudowaliśmy jeden obiekt. Ostatnim etapem inwestycji będzie ułożenie nowych torów, po którym wiadukt osiągnie docelowy układ dziewięciotorowy.
0: Zmiany to efekt prac związanych z przebudową katowickiego węzła kolejowego, które w całości powinny zakończyć się w 2028 roku. Odszedł dobry, mądry i odważny człowiek, prawdziwy, choć skromny i cichy bohater w trudnych czasach. Napisał dziś premier Donald Tusk, wspominając zmarłego Andrzeja Wielowiejskiego. Dobrze zasłużyłeś się Rzeczpospolitej, dodał szef rządu. Andrzej Wielowiejski, polityk, prawnik, działacz opozycji demokratycznej w PRL oraz współzałożyciel warszawskiego klubu inteligencji katolickiej. Zmarł wczoraj w wieku 98 lat. Był między innymi doradcą Lecha Wałęsy, uczestnikiem rozmów o Okrągłego Stołu i kawalerem Orderu Orła Białego. Otrzymał również Krzyż Walecznych, Krzyż Partyzancki, Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski i Francuski Krzyż Kawalerski Legii Honorowej.
2: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Samorząd Jaworza zakończył rewitalizację stawu oraz jego otoczenia w Parku Zdrojowym. Warta ponad 770 tysięcy złotych inwestycja objęła oczyszczenie, odmulenie i pogłębienie akwenu, montaż systemu napowietrzania wody oraz uporządkowanie wyspy dla lokalnych ptaków. Wokół zbiornika powstały nowe pomosty z tablicami informacyjnymi, odnowiono ścieżki oraz wymieniono elementy małej architektury. W parku nasadzono nowe rośliny oraz zamontowano hotele dla owadów i budki langowe. Wszystkie prace pod nadzorem Konserwatora zabytków trwały od wczesnej wiosny i zostały zrealizowane w ramach wspólnego proekologicznego programu gmin aglomeracji beskidzkiej. Na Błoniach w Dankowie w gminie Lipi odbywają się dziś dożynki oraz jarmark nad Lizwartą. Jest to 20. edycja wydarzenia. Reporterka Radia Katowice Magdalena Pańczyk oraz Joanna Kulejewska ze Starostwa Powiatowego w Kłobucku wzięły udział w barwnym korowodzie.
3: Tak duży korowód, tylu nagrodzonych rolników napawa mnie dumą.
4: Dużo wieńcy?
3: Na dwudziestolecie oczywiście 20 wieńcy dożynkowych.
4: Ale jak wy to robicie? Bo one za każdym razem usłyszałam, że są inne, a są przecież ogromne. No wydaje mi się, że ta współpraca tych wszystkich mieszkańców waszej gminy musi być wyjątkowa.
3: Zgadza się. Proces tworzenia wieńca zaczyna się dużo, dużo wcześniej. Panie go tworzą najpierw na papierze, później zbierają kłosy z tegorocznego plonu i z tego powstają te wspaniałe wieńce, które możemy dzisiaj podziwiać.
0: O 20:00 na scenie w Dankowie wystąpi Anna Wyszkoni. Najbliższej nocy na niebie sporo chmury, ale pojawią się też przejaśnienia. Temperatura minimalna wyniesie od 13 do 16 stopni, a wiatr będzie słaby z kierunków południowych.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: To już 18 w Radiu Z pora na wiadomości, na które o tej porze zaprasza Marcin Grzewielucha. Dzień dobry.
7: Zgadza się, dzień dobry. Katastrofa w Nepalu. Rośnie liczba ofiar lawiny błotnej, a niebezpieczeństwo nie mija. Meta reaguje na polskie zarzuty w sprawie fałszywych reklam. Naukowcy sprawdzą dokładnie migrację młodych bocianów. Rośnie liczba ofiar jednej z największych katastrof naturalnych w Nepalu. W błyskawicznej powodzi zginęło co najmniej 768 osób, a ratownicy wciąż szukają niemal 3000 zaginionych. Wśród nich jest ponad 500 obywateli innych krajów, m.in. Indii, USA, Łotwy oraz Wielkiej Brytanii. Potężna powódź połączona z lawiną błotną wydarzyła się w środę na pograniczu Nepalu i Tybetu. Lokalne władze ostrzegają przed kolejnym osuwiskiem i falą powodziową. Amerykański gigant, właściciel Facebooka i Instagrama, zapowiada zmiany w swoich algorytmach. Meta obiecuje, że zniknie ponad 90% fałszywych reklam. Presja ma sens, reakcja na nasze wnioski wreszcie jest bardzo szybka, komentuje dla Radia Z wicepremier Krzysztof Gawkowski, który kilka dni temu wysłał do Brukseli list z żądaniem nałożenia na koncern miliarda złotych kary.
8: Nie wycofuję pisma z Komisji Europejskiej dotyczącej nałożenia na platformę kary, dlatego że nie ulega żadnej wątpliwości, że platforma na reklamach oszukańczych zarabiała. Nie robiła wszystkiego, co mogła, żeby te reklamy szybko znikły.

0: kały. Mam nadzieję, że to się zmieni. Mam nadzieję, że Platforma zachowa się tak, jak deklaruje.
1: Gawkowski zapowiada też, że wystąpi do przywódców krajów Unii o podjęcie wspólnych działań także wobec innych platform społecznościowych. Według ministra cyfryzacji, tak jak się to stało w Stanach Zjednoczonych, w Europie trzeba wymusić dalsze zmiany, by chronić dzieci przed uzależnieniem cyfrowym. Szkolne stołówki są już gotowe na nowe jadłospisy. Od następnego tygodnia uczniów czeka zdrowa rewolucja. Co najmniej raz w tygodniu dostaną obiad z warzyw strączkowych. Będzie też mniej smażenia. Stołówkę w Szkole Podstawowej imienia Juliusza Słowackiego w Lublinie odwiedził reporter Radia Z Mateusz Kasiak. Mateusz, czyli nowy jadłospis jest już ułożony.
2: Zgadza się, menu ułożone. Kucharze z niecierpliwością czekają tu na uczniów. Będzie m.in. kaszotto, risotto czy roślinne kotlety. Mówi mi jedna z kucharek, pani Małgorzata.
3: Kotlety z tych strączkowych, żeby też dzieci zachęcić, bo tego było mało. Będzie to zamiennik do mięsa.
2: Nie oznacza to, że w jadłospisie zabraknie mięsa. Będzie go zdecydowanie mniej. Stołówki rezygnują też z żywności wysoko przetworzonej. Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: Zmiany pojawią się też w szkolnych sklepikach i automatach. Nie będzie w nich słodkich napojów, gazowanych batonów czy chipsów. Bociany z Polski odleciały do Afryki. Ich migracje badają tym razem polscy naukowcy. Zamontowali kilkudziesięciu osobnikom specjalne kamery, aby poznać lepiej ich migrację. Szczegóły zna Adam Kaźmierczak.
4: Nadajniki GPS wskazują, że młode ptaki dotarły już do Sudanu, jednak ze względu na trwającą tam wojnę i zakłócenia sygnału, naukowcy jeszcze nie mają stamtąd zdjęć. A te z poprzedniej edycji programu dostarczyły już wielu informacji, mówi profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
5: Bociany coraz chętniej wybierają zamiast pastwisk pól ornych śmietniska. Wiemy, że bociany wcale nie są samotnikami. Pojawiają się gatunki czapli, z nimi ptaki kurkowate.
4: Dodaje, że z 28 bocianów z kamerkami pozostało ich 20. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
1: Pierwsza migracja to dla młodych bocianów najbardziej niebezpieczny moment w życiu. Do pokonania mają aż 10 tysięcy kilometrów. A teraz wyjeżdżamy na drogi. Wiadomości dla kierowców.
6: Radio Z. Pierwsze źródło.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: I z drogowym raportem w niedzielnym programie Radia Katowice przed 19:00 Wojciech Pacula. Tłoczno na kilku ważnych tranzytach w regionie, ale jedzie się całkiem sprawnie, choć kierowcy przekazują, że gdzieniegdzie dwie zmiany świateł trzeba jednak odczekać. Spowolnienie dotyczy przykładowo A4, zwłaszcza na dojeździe do punktu poboru opad w Brzeczkowicach, bo tu zaczyna się akurat mocniej korkować, na obwodnicy Krakowa także. Chodzi o ten odcinek dojazdu do zjazdu w stronę Skawiny, a więc to również kierunek Zakopane. Na tym odcinku także w obie strony niestety tłoczno i niedawno mieliśmy jeszcze akurat na obwodnicy krakowskiej dwie stuczki. W województwie śląskim licznik kolizji przekroczył 80, ale co ważne, bez tragicznych doniesień. Korek teraz w aglomeracji utrzymuje się na wysokości Siemoni, tutaj w powiecie będzińskim. Remontowe zwężenie tam dokuczy. Katowice akurat z przeciążoną Aleją Murckowską. Kierunek Tychy przede wszystkim i tu nie ma zwężenia. Akurat drogowcy tę pracę skończyli w sobotę. Natomiast na terenie Jury przykładowo tłoczniej na wysokości Fugasówki, to jest Krajowa 78 i jadący w stronę Zawiercia mają kłopoty. Przywołam jeszcze przejazd 94 przy Strzemieszyce, mieliśmy tu stuczkę, ale wszystko się unormowało. Zatem szerokiej drogi, niech powroty będą po prostu bezpieczne.
9: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: nie odbierasz. Co się dzieje? Ale mnie denerwujesz, wiesz?
1: Cały świat złożyłem ci u stóp.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Jeszcze jutro rano.
2: Jest 19. Od jutra w centrum Katowic wraca przejazd w obie strony pod jednym z remontowanych wiaduktów. Kończą się wakacje, na drogach panuje wzmożony ruch, ale pogoda sprzyja kierowcom. Bielsko-Biała kończy wakacje wyjątkowym wydarzeniem kulturalnym.
3: Polskie Radio Katowice. Informacje.
2: Karolina Michalik, zapraszam. Po kilku miesiącach utrudnień jutro ma wrócić dwukierunkowy ruch pod wiaduktem kolejowym nad ulicą Mikołowską w Katowicach. Kierowcy będą mieć po dwa pasy ruchu w każdym z kierunków, a piesi chodniki po obu stronach jezdni. Ze zmianami muszą się liczyć również pasażerowie korzystający z komunikacji miejskiej. Te dotyczyć będą ponad 50 linii autobusowych. Chodzi głównie o modyfikację tras, a także inne godziny odjazdów. Co ważne, część autobusów nadal będzie jeździć dotychczasowymi trasami, obsługując m.in. plac Miarki i znajdujące się tam przystanki. Zmiany to efekt prac związanych z przebudową katowickiego węzła kolejowego, które w całości powinny zakończyć się w 2028 roku. Polacy wracają z wakacji. Na drogach panuje wzmożony ruch, ale pogoda sprzyja kierowcom. Wiele osób odłożyło powrót z letniego wypoczynku na ostatni sierpniowy weekend. Na drogach jest sporo samochodów, ale nie na tyle, aby na przykład przy zjazdach tworzyły się korki, czy były problemy z zachowaniem płynności ruchu. Ci, którzy przemierzają dziś Polskę, chwalą standard dróg i jak mówią, wystarczy zachować odpowiednią prędkość, aby podróż była bezpieczna.
4: Droga bardzo dobra, tylko trochę kork w Łomiankach przed Warszawą, ale poza tym może być.
5: Powroty nie są najprzyjemniejsze, aczkolwiek ważne, żeby były bezpieczne.
6: Jedzie się bardzo dobrze, płynnie, spokojnie, wracam z rodziną, z dziećmi, więc nie spieszymy się do domu powolutku, aby bezpiecznie.
7: Super, świetnie.
8: Jedzie się płynnie, bez żadnych problemów, korków praktycznie nie ma.
2: Przypomnijmy, wczoraj na polskich drogach doszło do 68 wypadków, w których zginęły 4 osoby, a 85 zostało rannych.
3: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
2: Bielsko-Biała kończy wakacje wyjątkowymi wydarzeniami kulturalnymi i rozrywkowymi. Od kilku dni główna arteria pod Zamkiem Sułkowskich na odcinku od Placu Chrobrego po Plac Żwirki i Wigury funkcjonuje jako tak zwana promenada kultury. Najważniejszym wydarzeniem dzisiejszego wieczoru będzie opera Carmen zaprezentowana na plenerowej scenie przed Teatrem Polskim. W monumentalnym widowisku wyreżyserowanym przez dyrektora teatru Witolda Mazurkiewicza biorą udział setki śpiewaków, aktorów, tancerzy i muzyków. To już drugi pokaz tego spektaklu. Wczorajsza premiera przyciągnęła tłumy widzów. To unikalne przedsięwzięcie, koniecznie trzeba je zobaczyć, mówi wiceprezydent Bielska-Białej Adam Rusiniak, który zachęca, aby przy okazji spróbować licznych atrakcji promenady kultury.
9: Carmen zapewni doskonałe przeżycia, serdecznie zapraszam, ale na przedłużeniu ulicy Zamkowej oczywiście wspaniały Art Square. Nigdy tak wielkiego do tej pory w historii miasta nie było również, więc to absolutna premiera tego, co przygotowaliśmy. No i zachęcam Państwa wszystkich również do odwiedzenia na tej na co dzień ruchliwej, zatłoczonej ulicy. Pojawiły się drzewa, krzewy, leżaki. No ona wspaniale ożyła.
2: Początek dzisiejszego spektaklu za godzinę, a wstęp na promenadę i operę jest darmowy. A na koniec informacje od naszych południowych sąsiadów. Zbiory chmielu w Czechach będą w tym roku wyraźnie niższe od wieloletniej średniej. Plantatorom dały się we znaki upały i długotrwała susza. Trwające zbiory mogą być mniejsze nawet o 25%. Pogorszy się też jakość surowca. Problem czeskiego chmielarstwa pozostają nim systemy nawadniania. Instalacja posiada zaledwie około 1/4 plantatorów. Producenci zwracają też uwagę na potrzebę budowy zbiorników retencyjnych, które zapewniają wystarczającą ilość wody. Branży mają pomóc badania nad bardziej odpornymi na suszę odmianami chmielu, ale ich efekty będą widoczne najwcześniej za 5 lat. Jutro w ciągu dnia sporo chmur, dopiero wieczorem przyjdą rozpogodzenia, ale zanim to nastąpi, możemy się spodziewać przelotnych opadów deszczu, a także miejscami burz. Może wtedy spaść do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 21 do 24 stopni.
10: Tu Radio Dźwięk.
2: Dochodzi godzina 19 w Radiu Z. Pora na wiadomości. Marcin Grzebielucha o tej porze.
11: Mateusz Morawiecki popiera powołanie.

0: Działania Sejmowej Komisji do Spraw Zonda Krypto. Dalszych negocjacji Islandii z Unią Europejską nie będzie. Kamil Majchrzek po wygranej awansował do drugiej rundy US Open.
1: 19.
0: Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego chce powołania Sejmowej Komisji Śledczej badającej sprawę zonda krypto. Ludzie byłego premiera zapowiadają, że od jutra ruszy zbieranie podpisów wśród posłów z poparciem w tej sprawie. To bardzo niewygodna dla obecnej koalicji rządowej afera i ludziom należą się szczegółowe wyjaśnienia, twierdzi europoseł Piotr Müller z Rozwoju Plus.
2: Z tego, co sam premier Donald Tusk mówił przez ostatnie kilkanaście miesięcy, miał wiedzę o tym, że to jest piramida finansowa i w związku z tym służby zamiast podjąć działania i ostrzec Polaków, zablokować możliwość dalszej kradzieży oszczędności Polaków, patrzyły na to po prostu i czekały, co się zadzieje.
0: Niechętna wobec takich planów jest m.in. Koalicja Obywatelska, co tłumaczy europoseł Bartosz Arłukowicz.
3: To jest miejsce dla prokuratury, a nie komisji śledczej. To nie jest zabawa polityczna. Ludzie od kryptowalut okradali innych ludzi, ich miejsce jest w więzieniu, a politycy, którzy brali od nich kasę, muszą trafić przed oblicze prokuratora.
0: Przeciwne idei sejmowego śledztwa jest też Prawo i Sprawiedliwość. Komisja śledcza byłaby próbą zdominowania opozycji przez koalicję. Nie jest to najlepszy pomysł, ocenił zamiary swoich byłych partyjnych kolegów poseł PiS Michał Wójcik. Islandia stawia kropkę w sprawie negocjacji z Unią Europejską. Rozmowy o akcesji do wspólnoty nie będą kontynuowane, zapewniają rządzący. Po wczorajszym referendum wiadomo, że 52,8% osób sprzeciwiło się wznowieniu rozmów z Brukselą na temat właśnie członkostwa we wspólnocie. Przy czym Unia Europejska jest świadoma, że nadal istnieje potrzeba utrzymania silnych relacji. Islandia złożyła wniosek o członkostwo we wspólnocie w 2009 roku. Narodowy Fundusz Zdrowia chce zmienić sposób rozliczania programu KOS Zawał. Placówki, które kierują mniej pacjentów na rehabilitację kardiologiczną, dostaną mniej pieniędzy. NFZ tłumaczy, że stawia na jakość leczenia. Jednocześnie przyznaje, że pozwoli to zaoszczędzić rocznie prawie 120 milionów złotych. O szczegółach kompleksowej opieki specjalistycznej teraz Mateusz Kasiak.
4: Rehabilitacja po zawale ma stać się kryterium podziału pieniędzy. Krótko mówiąc, im mniej pacjentów w szpitale przyjmą, tym mniej pieniędzy dostaną. W środowisku kardiologów już teraz robi się gorąco, bo jak słyszę, nie zawsze pacjenci chcą iść na rehabilitację. Nie zawsze też taka rehabilitacja jest im potrzebna. Ponadto fundusz powinien nagradzać, a nie karać, mówią mi lekarze, zabierając szpitalom pieniądze, które im się po prostu należą. W takiej sytuacji szpitale będą się coraz bardziej zadłużać, a kolejki do specjalistów będą rosnąć. Mateusz Kasia, Radio Z.
0: Projekt jest konsultowany, może wejść w życie już jesienią. Tajemnice zamków i jaskiń, walki rycerzy, a także zwiedzanie miejsc, które na co dzień są niedostępne. Wielkimi krokami zbliża się Juromania, czyli święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Tegoroczna edycja będzie największą z dotychczasowych. Zaplanowano ponad 200 wydarzeń w 50 miejscach, mówi Robert Nieroda ze Związku Gmin Jurajskich.
5: Gotowaliśmy różnego rodzaju imprezy. Przykład będą się odbywały tu w Ogrodzieńcu, czy w Olsztynie, czy na pustyni Błędowskiej. Również imprezy nieco bardziej kameralne, tak jak na przykład dworek Ditlów.
0: Juromania odbędzie się w dniach 18-20 września. Radio Z jest patronem medialnym imprezy. Polak doskonale zaczął US Open. Kamil Majchrzek wygrał z serbskim tenisistą Hamadem Medjedowiciem 6-3, 6-3, 6-3 w pierwszej rundzie wielkoszlemowej imprezy. Spotkanie trwało godzinę i 42 minuty. Polak, który aktualnie zajmuje 72. lokatę w światowym rankingu tenisistów, przerwał serię 4 porażek z rzędu. A teraz w Radiu Z wiadomości dla kierowców zapraszam.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Chciałem zadać Państwu pytanie.

Coś mi nie gra w tej Polsce. Ostatnio jest tu zdeka niemądrzej. Nie chcę obwiniać polskiej kinematografii, ale jak, skoro nawet Patryk Wega ma dość jej. Gwałty w twarz, trochę pewnie to oschłe, ale tutto bene, jeśli pochodzenie masz włoskie. Jeden tip, jak podniecić widownię, do dialogu wrzuć kurwę, zaśmieją się mocniej. Tell me lies, tell me sweet little lies. Drogi rządzie, śpiewaj mi głośniej, bo jeżeli nie wy, to zaśpiewa mi bloger. Chwilę słucham go dla beki, ale weź jakim kosztem mogłem iść na rower, popodziwiać wiosnę mogłem iść biegać, przeczytać dziś książkę, ale masochista mózg znów pyta o chłostę. Puszczam mu, jak ta gwiazda znów wzdycha na postęp. Nie zaszczepiłaby syna na ospę, cóż. Może pieniądz woli wydać na pogrzeb. Celebryci wiedzą i potrafią niemal wszystko. Może się nauczą, kiedy nie odżywać się w ogóle, co?

0: Jest 20. Kto jutro wybiera się do centrum Katowic, niech szykuje się na ważne drogowe zmiany. Przejazd pod wiaduktem na Mikołowskiej ponownie będzie możliwy w dwie strony, całą szerokością drogi. Tragedia u wybrzeży Cypru. Wywrócił się statek z 267 osobami na pokładzie. Trwa kolejna edycja ogólnopolskiego programu Bardzo Młoda Kultura.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Zmiany w organizacji ruchu szykują się od jutra w centrum Katowic. Po kilku miesiącach przerwy wróci ruch dwukierunkowy pod wyremontowanym wiaduktem kolejowym na ulicy Mikołowskiej. Kierowcy będą mieć po dwa pasy ruchu w każdym z kierunków, a piesi chodniki po obu stronach. Zmiany dotyczą też komunikacji miejskiej, mówi Michał Wawrzaszek, rzecznik Zarządu Transportu Metropolitalnego.
2: W styczniu nasze autobusy zaczęły przejeżdżać pod wiaduktem przy ulicy Mikołowskiej w Katowicach tylko w kierunku północnym. Teraz, po 7 miesiącach, dopuszczone zostaną również przejazdy w kierunku południowym. Z racji tego, że to centrum miasta i jednocześnie bardzo ważny odcinek dla całego systemu komunikacji miejskiej, przywrócenie przejazdów w drugim kierunku, m.in. Ligoty, wpłynie na funkcjonowanie ponad 50 linii.
0: Zmiany to efekt prac związanych z przebudową katowickiego węzła kolejowego, które powinny zakończyć się w 2028 roku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Do 8 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych w wypadku promu u północnych wybrzeży Cypru, poinformowały władze Tureckiej Republiki Cypru Północnego. Na pokładzie jednostki było 259 pasażerów i 8 członków załogi. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan przekazał wyrazy współczucia najbliższym.

0: osób, które zginęły. Poinformował też o kontynuowaniu akcji ratowniczo-poszukiwawczej. W wyniku tych działań udało się uratować 237 pasażerów i członków załogi. Niestety kilku naszych rodaków straciło życie. Nieprzerwanie trwają działania mające na celu odnalezienie zaginionych osób. Do wywrócenia się statku Philojet doszło około 2 kilometrów od brzegu. Krótko po wypłynięciu z Kireni jednostka zatonęła. Znajduje się na dnie na głębokości 514 metrów. Zatrzymano kapitana jednostki i 7 innych osób. Polskie MSZ zapewniło, że na pokładzie nie było obywateli naszego kraju. Projekty kulturalne tworzone przez samą młodzież wspiera kolejna edycja ogólnopolskiego programu Bardzo Młoda Kultura. W jego ramach wybrane drużyny mogą zdobyć 20 tysięcy złotych dofinansowania. W województwie śląskim realizatorem projektu organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury jest Instytut imienia Wojciecha Korfantego. Do uczestników programu zwróciła się jego dyrektor Dorota Pociask-Frącek.
1: Tworzycie projekt, który ma być dla Was ważny, ale też który ma być społecznie odpowiedzialny. To, co jest ważne, to w tych projektach, to one nie mają być przypadkowe. Stąd te rozmowy, dyskusje i też potem Wy będziecie budować swój zespół. Także młody człowiek jako twórca, a nie odbiorca.
0: Przyznawane w ramach programu fundusze pozwalają młodym mieszkańcom regionu aktywnie włączać się w życie społeczne i kulturalne. Tej nocy w regionie zachmurzenie duże, ale z możliwymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie od 13 do 16 stopni, a południowy wiatr będzie słaby.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Jeszcze jest niedziela, jeszcze jest sierpień, 30 dzień tego miesiąca. Teraz Marcin Grzebielucha i w Radiu Z wiadomości.
4: Polscy siatkarze koncertowo rozprawili się z Francją, to podwójna wygrana. Resort chce nowej aplikacji alarmowej dla Polaków. Dziś okaże się, która piosenka zostanie przebojem lata Radia Z i Polsatu. Nasi siatkarze wygrali Memoriał Wagnera w Krakowie. Biało-czerwoni w meczu, który decydował o zwycięstwie w tej imprezie, 3-1 pokonali reprezentację Francji. Więcej na ten temat powie Krzysztof Wiranowski z redakcji sportowej Radia Z, czyli nasi w formie.
5: Taki to najważniejsza wiadomość po tym turnieju, bo przecież Memoriał był dla Polaków próbą generalną przed startującymi za niespełna 2 tygodnie mistrzostwami Europy. Dzisiaj poza pierwszym setem, który przegrali do 22, kompletnie zdominowali Francuzów. Kolejne partie mieli pod kontrolą i wygrali je kolejno do 17, 15 i 20. Nasz zespół wygrał ten pojedynek oraz dwa pozostałe krakowskiego turnieju. A co najważniejsze, z meczu na mecz prezentował się coraz lepiej. Wydaje się, że Polacy są gotowi na mistrzostwa Europy.
4: Nasi siatkarze walkę o obronę tytułu najlepszej drużyny starego kontynentu zaczną 10 września od spotkania z Portugalczykami. Syreny alarmowe pod kontrolą MSWiA. W Polsce mamy prawie 23 tysiące takich urządzeń. Większość przestarzałych syren została wymieniona z analogowych na cyfrowe. Teraz celem jest jeden wspólny system, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
6: To znaczy, aby te syreny alarmowe mogły być w skali kraju włączane zdalnie na poziomie krajowym, wojewódzkim czy na poziomie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. I ten proces w tym momencie się dzieje. W przeciągu kilku miesięcy chcemy, aby system był scentralizowany.
4: Resort pracuje też nad aplikacją, która będzie skutecznie informować mieszkańców o zagrożeniach. Lotnisko Katowice-Pyrzowice będzie większe. Ruszyła rozbudowa terminala C, czyli części lotniska obsługującej przeloty, która ma zwiększyć przepustowość i skrócić kolejki. Szczególnie po wakacyjnych powrotach spoza strefy Schengen. Terminal zostanie powiększony niemal o połowę, mówi Piotr Adamczyk, rzecznik lotniska.
7: Liczba karuzel bagażowych zwiększy się z 3 do 5. Powstanie również nowa strefa kontroli granicznej z 16 stanowiskami, w tym 10 bramkami do automatycznej kontroli paszportowej. Bramkami ABC.
4: Prace zakończą się w połowie przyszłego roku, przed sezonem wakacyjnym. Rusza finał konkursu Przebój Lata Radia Z i Polsatu 2026. To nieodłączna część festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji. Amfiteatr Kadzielnia w Kielcach ponownie zamieni się w najbardziej roztańczoną i rozświetloną scenę lata. Na miejscu jest Magda Barczyk, dziennikarka muzyczna Radia Z. Jaka atmosfera panuje teraz w kieleckiej kadzielni?
8: Atmosfera jest oczywiście wyjątkowa, no bo to też wyjątkowy koncert kończący wakacje, Przebój Lata Radia Z i Polsatu. No, która piosenka zasłużyła na...

0: Piano i na ten tytuł. Tego dowiemy się najprawdopodobniej po godzinie 22, ale już teraz oczywiście wszyscy artyści, którzy biorą udział w dzisiejszym konkursie, są tutaj na miejscu. Słychać ostatnie próby i ostatnie rozgrzewki przed tym wielkim występem. A ja przypomnę, że oczywiście na scenie dzisiaj wielkie gwiazdy, oprócz tych, które biorą udział w konkursie, również m.in. Garu, m.in. Take That, no i oczywiście cała plejada polskich gwiazd. Czekamy zatem na oficjalne rozstrzygnięcie.
1: Przebój lata Radia Z i Polsatu 2026 to idealne sposób, by pożegnać wakacje z muzyką, która zostanie z Wami na długo. A teraz sprawdzamy, co dzieje się na drogach. Zapraszam.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

pierwszy raz ją zobaczyłeś? Zaczęło się od hej, a potem jak masz na imię? Zaczęło się niewinnie, a skończyło na pierwszej dziewczynie. Zaczęło się jak w filmie, a skończyło, że serca w butelce.

Pierwszy stres przed testami, potem maturami. Pierwszy raz jesteś wolny i sam musisz się prowadzić. Dużo pierwszych razy, jeszcze way ahead, ale nie martw się, bo zobacz ile było, a jak dobrze jest.

0: jest 21. Koniec wakacji oznacza większy ruch na drogach. Ekspert podpowiada, co pomoże nam pomóc w bezpiecznym dotarciu do domu bez mandatu. Jesienna korekta rozkładu jazdy obowiązuje od dziś na kolei. W szkole podstawowej nr 27 w Katowicach odbył się dzisiaj turniej koszykówki 3x3. Z mikrofonem był tam nasz reporter.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Kończą się wakacje, co oznacza falę powrotu.

0: choć na razie sytuacja na polskich drogach jest stabilna, to należy pamiętać o bezpiecznej i rozważnej jeździe. Instruktor techniki jazdy Tomasz Kulik przekonuje, że jeżeli posiadamy w samochodzie tempomat, to warto z niego korzystać.
1: Niesamowity, słuchajcie kochani, wpływ psychologiczny obecność tempomatu w pojeździe, bo jak wjeżdżam w obszar zabudowany, ustawiam sobie 50 i sobie przez wieś mazurską jadę równo 50, w ogóle mnie nie korci do jazdy szybciej. A gdy, przyznam Państwu, nie włączam tempomatu, bo jadę autem, którego nie ma, muszę się pilnować. Cóż, nie przekraczajmy tej prędkości, ale jak mamy tempomat, korzystajmy. To pomaga.
0: Wczoraj na polskich drogach doszło do 68 wypadków, w których zginęły 4 osoby, a 85 zostało rannych. Jesienna korekta rozkładu jazdy obowiązuje od dziś na kolei. Dla pasażerów oznacza to sporo zmian. Wśród nich powrót składów Kolei Śląskich na linię S72, której trasa została wydłużona z Rybnika przez Żory, Pszczynę i Czechowice-Dziedzice aż do Bielska-Białej. Ponadto na linii łączącej Bytom z Gliwicami pojawią się 4 dodatkowe pary pociągów w dni robocze i 8 w dni wolne, dzięki czemu składy będą kursować co godzinę, niezależnie od pory dnia i dnia tygodnia. Nowy rozkład na kolei przynosi też dodatkowe połączenia Katowice z Wisłą i Węgierską Górką, a szczegółowe rozkłady jazdy dostępne są na stronach kolejowych i w internecie, m.in. na stronach Kolei Śląskich.
2: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Sportowy koniec wakacji w katowickich Piotrowicach na boiskach szkoły podstawowej nr 27 odbył się dziś turniej koszykówki 3x3. Z roku na rok zawody cieszą się coraz większym zainteresowaniem, przekonuje organizator projektu Wakacje na Sportowo Dawid Kamiński.
3: Przyjeżdżają do nas tutaj drużyny koszykarskie nawet już z całej Polski, bo i z Warszawy, i z Łodzi, i z różnych innych miast, ale oczywiście głównie z województwa śląskiego i z Katowic. No i świetnie, bo chcemy pokazać, że w trakcie wakacji warto na sportowo spędzać swój wolny czas, a nie tylko przed telefonami i komputerami.
0: Do Katowic przybyło ponad 60 drużyn, czyli ponad 200 osób.
4: Dzieci się tam zazwyczaj grają na PS-ach, nie ma możliwości gdzieś sportu, wychodzenia poza domy. Myślę, że tutaj akurat jest pokazane dużo sportu, dużo walki.
5: Bardzo fajny pomysł na koniec wakacji, nie? Taki turniej.
6: No, na zakończenie takie fajne, nie? Poćwiczyć trochę, potrenować, przygotować się, zobaczyć, co tam się umie.
5: To polecasz swoim kolegom i koleżankom kosza?
6: Oczywiście, że tak. Najlepszy sport.
0: Z uczestnikami turnieju oraz ich opiekunami rozmawiał Adam Dąbrowski. W Ogórkach Wielkich zakończył się remont domku ogrodnika będącego siedzibą Muzeum Zofii Kossak. Inwestycja o wartości prawie 2 mln zł objęła odnowienie dachu i ścian, termomodernizację oraz dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami. W parku trwają jeszcze prace pielęgnacyjne i montaż multimedialnych tablic edukacyjnych. Wystawa pamiątek po pisarce, czasowo przeniesiona do sąsiedniego dworu, powróci do odnowionego budynku we wrześniu. Obiekt to autentyczne miejsce, w którym po powrocie z emigracji żyła i tworzyła zasłużona pisarka związana z tą miejscowością od 1923 roku aż do swojej śmierci w 1968. W nocy zachmurzenie duże, ale z możliwymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie od 13 do 16 stopni. Z kolei w ciągu dnia sporo chmur i możliwe przelotne opady deszczu, a także miejscami burze. Maksymalnie termometry pokażą jutro od 21 do 24 stopni.
7: Tu Radio Dźwięk.
8: 30 sierpnia, niedziela, to jest Radio Z. Z nami jest Marcin Grzewielucha. Czas teraz na wiadomości.
9: W Ostrówkach pochowano ofiarę zbrodni wołyńskiej, krok bliżej pojednania. Po wakacjach warto umówić się do dermatologa, powiemy dlaczego. Walka o nazwę jeziora Ontario, internetowy gigant popiera Trumpa. Rodziny ofiar zbrodni wołyńskiej w Ostrówkach pożegnały swoich bliskich. Na cmentarzu w dawnej polskiej osadzie na Wołyniu odbyły się dziś pogrzeby ostatnio odnalezionych 55 ofiar rzezi. Dokładnie 83 lata temu, pod koniec sierpnia, ukraińscy nacjonaliści zamordowali tam ponad 1000 mieszkańców wsi. Jak mówi specjalnemu wysłannikowi do Ukrainy Miłoszowi Gocłowskiemu Józef Obcarski, który stracił na Wołyniu dziadków, takie dni zbliżają do pojednania między narodami.
10: Historia jest historią, do tego wracać trzeba, mówić o tym trzeba, ale to co było, tego już się nie naprawi, to co było przeminęło, to już relacje musimy jakieś budować, to jest nasz sąsiad najbliższy. Jak było w 1943 roku, jak jest teraz, to jest dramatyczna różnica.
9: Naukowcy chcą jeszcze wrócić do Ostrówek, według szacunków wciąż

0: nie udało się odnaleźć jeszcze ponad 300 ofiar rzezi. Zdjęcia i filmy z uroczystości są w naszych mediach społecznościowych. Po wakacjach warto umówić się do dermatologa i sprawdzić, czy po opalaniu nie naraziliśmy się na czerniaka, czyli jednego z najgroźniejszych nowotworów skóry. Lekarze zachęcają, by zgłosić się na obserwacje i badanie znamion, o czym więcej nasz reporter Szymon Kastelik.
1: Pamiętajmy, że słońce słońcu nierówne. Na południu Europy czy w Afryce jest znacznie intensywniejsze, dlatego nawet mocny filtr UV może nie wystarczyć. Po wakacjach przede wszystkim obserwujmy skórę i sprawdzajmy, czy nie pojawiły się nowe zmiany.
2: Określić sobie, czy to może być coś groźnego.
1: Mówi dr Aldo Nastachura. Czerniak to nie tylko ciemne znamiona, ale też blade lub czerwone zmiany. Jeśli nowe przebarwienie nie znika po 2 miesiącach, warto dmuchać na zimne i się zbadać. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: W Polsce każdego roku czerniaka diagnozuje się około 4000 osób. Mapy Google uwzględniły dokonaną przez Donalda Trumpa zmianę nazwy jeziora Ontario. Prezydent USA stwierdził, że akwen będzie nosić nazwę Jezioro Ameryka. Taka wersja włącza się w amerykańskiej wersji Google Maps. Firma zaznacza, że stosuje się do nazw urzędowych w poszczególnych krajach. A to pokłosie decyzji amerykańskiego prezydenta i wojny handlowej z Kanadą, która wprowadziła nowe cła. Szykuje się jesień utrudnień dla kierowców w rejonie Poznania. Niedługo ruszą remonty dwóch ważnych dróg ekspresowych, S5 w kierunku Gniezna i S11 na zachodzie miasta w kierunku Piłę. Prace będą się odbywały niemal równocześnie. O szczegółach Adam Kaźmierczak.
3: Na 9-kilometrowym odcinku S5 w kierunku Gniezna stan drogi jest na tyle zły, że trzeba tam wymienić aż 3 warstwy nawierzchni, mówi mi Alina Cieślak z GDDKiA.
4: To natężenie ruchu jest bardzo duże, no i ten remont wynika z eksploatacji tej drogi. Na tym odcinku będzie przewiązka, czyli przełożenie ruchu na jezdnię drugą i tam będzie ruch dwukierunkowy.
3: Podobne prace i zmiany w ruchu będą też na 13-kilometrowym odcinku S11 na zachodzie Poznania. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Prace na ekspresu w kierunku Piły mają zakończyć się na przełomie tego i przyszłego roku. A teraz najnowszy raport o utrudnieniach na drogach. Zapraszam.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: I think I'm gonna drive this time. Was just going through a crisis.

0: jest 21. Koniec wakacji oznacza większy ruch na drogach. Ekspert podpowiada, co pomoże nam pomóc w bezpiecznym dotarciu do domu bez mandatu. Jesienna korekta rozkładu jazdy obowiązuje od dziś na kolei. W szkole podstawowej nr 27 w Katowicach odbył się dzisiaj turniej koszykówki 3x3. Z mikrofonem był tam nasz reporter.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Kończą się wakacje, co oznacza falę powrotów. Choć na razie sytuacja na polskich drogach jest stabilna, to należy pamiętać o bezpiecznej i rozważnej jeździe. Instruktor techniki jazdy Tomasz Kulik przekonuje, że jeżeli posiadamy w samochodzie tempomat, to warto z niego korzystać.
2: Niesamowity, słuchajcie kochani, wpływ psychologiczny obecność tempomatu w pojeździe, bo jak wjeżdżam w obszar zabudowany, ustawiam sobie 50 i sobie przez wieś mazurską jadę równo 50, w ogóle mnie nie korci do jazdy szybciej. A gdy, przyznam Państwu, nie włączam tempomatu, bo jadę autem, którego nie ma, muszę się pilnować. Cóż, nie przekraczajmy tej prędkości, ale jak mamy tempomat, korzystajmy. To pomaga.
0: Wczoraj na polskich drogach doszło do 68 wypadków, w których zginęły 4 osoby, a 85 zostało rannych. Jesienna korekta rozkładu.

0: Wjazdy obowiązuje od dziś na kolei. Dla pasażerów oznacza to sporo zmian. Wśród nich powrót składów Kolei Śląskich na linię S72, której trasa została wydłużona z Rybnika przez Żory, Pszczynę i Czechowice-Dziedzice aż do Bielska-Białej. Ponadto na linii łączącej Bytom z Gliwicami pojawią się 4 dodatkowe pary pociągów w dni robocze i 8 w dni wolne, dzięki czemu składy będą kursować co godzinę, niezależnie od pory dnia i dnia tygodnia. Nowy rozkład na kolei przynosi też dodatkowe połączenia Katowice z Wisłą i Węgierską Górką, a szczegółowe rozkłady jazdy dostępne są na stronach kolejowych i w internecie, m.in. na stronach Kolei Śląskich.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Sportowy koniec wakacji w katowickich Piotrowicach na boiskach Szkoły Podstawowej nr 27 odbył się dziś turniej koszykówki 3x3. Z roku na rok zawody cieszą się coraz większym zainteresowaniem, przekonuje organizator projektu Wakacje na Sportowo Dawid Kamiński.
2: Przyjeżdżają do nas tutaj drużyny koszykarskie nawet już z całej Polski, bo i z Warszawy, i z Łodzi, i z różnych innych miast, ale oczywiście głównie z województwa śląskiego i z Katowic. No i świetnie, bo chcemy pokazać, że w trakcie wakacji warto na sportowo spędzać swój wolny czas, a nie tylko przed telefonami i komputerami.
0: Do Katowic przybyło ponad 60 drużyn, czyli ponad 200 osób.
3: Dzieci się tam zazwyczaj grają na PS-ach, nie ma możliwości gdzieś sportu, wychodzenia poza domy. Myślę, że tutaj akurat jest pokazane dużo sportu, dużo walki.
4: Bardzo fajny pomysł na koniec wakacji, nie? Taki turniej.
5: No, na zakończenie takie fajne, nie? Poćwiczyć trochę, potrenować, przygotować się, zobaczyć, co tam się umie.
4: To polecasz swoim kolegom i koleżankom kosza?
5: Oczywiście, że tak. Najlepszy sport.
0: Z uczestnikami turnieju oraz ich opiekunami rozmawiał Adam Dąbrowski. W Ogórkach Wielkich zakończył się remont domku ogrodnika będącego siedzibą Muzeum Zofii Kossak. Inwestacja o wartości prawie 2 milionów złotych objęła odnowienie dachu i ścian, termomodernizację oraz dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami. W parku trwają jeszcze prace pielęgnacyjne i montaż multimedialnych tablic edukacyjnych. Wystawa pamiątek po pisarce, czasowo przeniesiona do sąsiedniego dworu, powróci do odnowionego budynku we wrześniu. Obiekt to autentyczne miejsce, w którym po powrocie z emigracji żyła i tworzyła zasłużona pisarka związana z tą miejscowością od 1923 roku aż do swojej śmierci w 1968. W nocy zachmurzenie duże, ale z możliwymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie od 13 do 16 stopni. Z kolei w ciągu dnia sporo chmur i możliwe przelotne opady deszczu, a także miejscami burze. Maksymalnie termometry pokażą jutro od 21 do 24 stopni.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Powoli zbliża się 22 w Radiu Z. Czas na wiadomości, a te przygotował i przedstawi Marcin Grzebielucha.
7: Wypadek na Krecie, nie żyje dziewczynka z Polski. Duża unijna dotacja trafiła do astrologa, a teraz urząd się tłumaczy. Polacy szykują się na egzotyczne wakacje, o czym warto pamiętać. Tragedia na Krecie. Nie żyje 11-letnia dziewczynka z Polski. Wszystko wydarzyło się dziś w rejonie Platanias. Gdy została wyciągnięta z hotelowego basenu, była nieprzytomna. Na miejsce przybyło 3 lekarzy z prywatnej kliniki, pielęgniarka oraz ratownicy medyczni. Radiowóz torował drogę ambulansowi do najbliższego szpitala. Tam lekarze przez pełną godzinę prowadzili jeszcze reanimację. Mimo to jej życia nie udało się uratować. Greckie służby prowadzą już w tej sprawie śledztwa. Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski w ogniu krytyki. To po przyznaniu dotacji kontrowersyjnemu astrologowi. 84 tysiące złotych mają trafić na konto osoby zajmującej się m.in. tworzeniem horoskopów. O szczegółach reporter Radia Z Maciej Bąk.
8: Chodzi o dotacje z unijnego programu wspierania społeczeństwa obywatelskiego. Szef Instytutu Badań nad Astrologią Astrolabs EUQ chce za te pieniądze nauczyć się języków angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego, bo zamierza czytać astrologiczne książki w oryginale. Opozycyjni radni PiS uważają, że urząd ośmiesza w ten sposób region, przyznając dotacje takim osobom działającym w pseudonauce. A marszałek tłumaczy, że komisja oceniała wnioski pod względem poprawności i nie patrzy na światopogląd wnioskodawców.
7: Astrolog ma co 4 miesiące raportować do urzędu, w jaki sposób dysponuje przydzielonymi środkami. Wakacje dobiegają końca, ale rozpoczyna się sezon podróży do ciepłych krajów. Eksperci przypominają o jedzeniu w sprawdzonych miejscach i piciu z bezpiecznych źródeł.

0: Udeł, mówi toksykolog Eryk Matuszkiewicz.
1: Zatrucia na drodze pokarmowej są najczęstsze i te szczepienia mają nas zabezpieczyć właśnie przed takimi zakażeniami. Tak, pamiętać o diecie, jemy tam, gdzie jedzą lokalni mieszkańcy, bo to są sprawdzone miejsca. Jeżeli pijemy wodę, no to nie gdzieś z sadzawki, tylko pijemy wodę butelkowaną.
0: Wyjeżdżając do krajów, w których występuje malaria, warto skorzystać z leków profilaktycznych. W Gliwicach na Śląsku stawiają na ekologię również podczas pogrzebu. Na cmentarzu komunalnym przy ulicy Lipowej powstał specjalny sektor ekologiczny. To miejsce dla mieszkańców, którzy oprócz godnego pożegnania bliskiej osoby chcą też zadbać o środowisko. O tym, jak wygląda ekologiczny pochówek, więcej nasz śląski reporter Szymon Kastelik.
2: Zamiast tradycyjnych nagrobków jest wspólne miejsce pamięci. W ekologicznym sektorze pochówki będą odbywać się z użyciem biodegradowalnych urn, a imiona i nazwiska zmarłych trafią na kamienną tablicę pamiątkową.
3: Ze względu na jego ekologiczną formę, na miejscu pochówku nie składa się kwiatów ani zniczy.
2: Mówi Julia Wieczorek z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach. Sektor otaczają drzewa, a przy wyjściu znajdują się ławki i miejsce do organizacji ceremonii. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: A takie miejsca pochówku działają też m.in. w Krakowie, Łodzi i Poznaniu.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Eins, zwei, drei, vier.

0: Jest 21. Koniec wakacji oznacza większy ruch na drogach. Ekspert podpowiada, co pomoże nam pomóc w bezpiecznym dotarciu do domu bez mandatu. Jesienna korekta rozkładu jazdy obowiązuje od dziś na kolei. W szkole podstawowej nr 27 w Katowicach odbył się dzisiaj turniej koszykówki 3x3. Z mikrofonem był tam nasz reporter.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Kończą się wakacje, co oznacza falę powrotów. Choć na razie sytuacja na polskich drogach jest stabilna, to należy pamiętać o bezpiecznej i rozważnej jeździe. Instruktor techniki jazdy Tomasz Kulik przekonuje, że jeżeli posiadamy w samochodzie tempomat, to warto z niego korzystać.
2: Niesamowity, słuchajcie kochani, wpływ psychologiczny obecność tempomatu w pojeździe, bo jak wjeżdżam w obszar zabudowany, ustawiam sobie 50 i sobie przez wieś mazurską jadę równo 50, w ogóle mnie nie korci do jazdy szybciej. A gdy, przyznam Państwu, nie włączam tempomatu, bo jadę autem, którego nie ma, muszę się pilnować. Cóż, nie przekraczajmy tej prędkości, ale jak mamy tempomat, korzystajmy. To pomaga.
0: Wczoraj na polskich drogach doszło do 68 wypadków, w których zginęły 4 osoby, a 85 zostało rannych. Jesienna korekta rozkładu jazdy obowiązuje od dziś na kolei. Dla pasażerów oznacza to sporo zmian. Wśród nich powrót składów kolei śląskich na linię S72, której trasa została wydłużona z Rybnika przez Żory, Pszczynę i Czechowice, Dziedzice aż do Bielska-Białej. Ponadto na linii łączącej Bytom z Gliwicami pojawią się 4 dodatkowe pary pociągów w dni robocze i 8 w dni wolne, dzięki czemu składy będą kursować co godzinę, niezależnie od pory dnia i dnia tygodnia. Nowy rozkład na kolei przynosi też dodatkowe połączenia Katowice z Wisłą i Węgierską Górką, a szczegółowe rozkłady jazdy dostępne są na stronach kolejowych i w internecie, m.in. na stronach Kolei Śląskich.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Sportowy koniec wakacji w katowickich Piotrowicach na boiskach szkoły podstawowej nr 27. Odbył się dziś turniej koszykówki 3x3. Z roku na rok zawody cieszą się coraz większym zainteresowaniem, przekonuje organizator projektu Wakacje na Sportowo Dawid Kamiński.
3: Przyjeżdżają do nas tutaj drużyny koszykarskie nawet już z całej Polski, bo i z Warszawy, i z Łodzi, i z różnych innych miast, ale oczywiście głównie z województwa śląskiego i z Katowic. No i świetnie, bo chcemy pokazać, że w trakcie wakacji warto na sportowo spędzać swój wolny czas, a nie tylko przed telefonami i komputerami.
0: Do Katowic przybyło ponad 60 drużyn, czyli ponad 200 osób.
4: Dzieci się tam zazwyczaj grają na PS-ach, nie ma możliwości gdzieś sportu, wychodzenia poza domy. Myślę, że tutaj akurat jest pokazane dużo sportu, dużo walki.
5: Bardzo fajny pomysł na koniec wakacji, nie? Taki turniej.
6: No, na zakończenie takie fajne, nie? Poćwiczyć trochę, potrenować, przygotować się, zobaczyć, co tam się umie.
5: To polecasz swoim kolegom i koleżankom kosza?
6: Oczywiście, że tak. Najlepszy sport.

0: uczestnikami turnieju oraz ich opiekunami rozmawiał Adam Dąbrowski. W Ogórkach Wielkich zakończył się remont domku ogrodnika będącego siedzibą Muzeum Zofii Kossak. Inwestycja o wartości prawie 2 milionów złotych objęła odnowienie dachu i ścian, termomodernizację oraz dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami. W parku trwają jeszcze prace pielęgnacyjne i montaż multimedialnych tablic edukacyjnych. Wystawa pamiątek po pisarce, czasowo przeniesiona do sąsiedniego dworu, powróci do odnowionego budynku we wrześniu. Obiekt to autentyczne miejsce, w którym po powrocie z emigracji żyła i tworzyła zasłużona pisarka związana z tą miejscowością od 1923 roku aż do swojej śmierci w 1968. W nocy zachmurzenie duże, ale z możliwymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie od 13 do 16 stopni. Z kolei w ciągu dnia sporo chmur i możliwe przelotne opady deszczu, a także miejscami burze. Maksymalnie termometry pokażą jutro od 21 do 24 stopni.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: To jest Radio Z, jeszcze mamy niedzielę, jeszcze 30 sierpnia i jeszcze wiadomości. Marcin Grzebielucha.
3: Czekamy na werdykt, która piosenka zostanie przebojem lata 2026. Morawiecki chce komisji śledczej w sprawie zonda Krypta. Bociany odlatują do ciepłych krajów, a naukowcy zbierają ważne dane.
2: Dwudziesta trzecia.
3: Przebój lata Radia Z i Polsatu 2026 w Kielcach. Koncert w ramach festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji przyciągnął na scenę wielkie gwiazdy. Prezentują muzyczne hity, które najmocniej wybrzmiały tego lata. Na miejscu jest też Magda Barczyk, dziennikarka muzyczna Radia Z. To kiedy poznamy zwycięzcę tego konkursu?
4: Zwycięzcę plebiscytu na przebój lata Radia Z i Polsatu poznamy bliżej godziny 23.30. W tej chwili na scenie trwają ostatnie konkursowe występy, a ja tylko przypomnę, że w stawce są m.in. Kasia Sienkiewicz, Wiktor Waligura, Michał Szpak czy Sarsa. To bardzo mocny zestaw, no bo przecież wszystkie te piosenki utrzymywały się przez bardzo długi czas na szczycie listy przebojów Radia Z. Jak będzie dzisiaj, tego dowiemy się niebawem. Trzymamy kciuki oczywiście za wszystkich artystów. Kielce, Magda Barczyk, Radio Z.
3: W takim razie o tym więcej w kolejnych wiadomościach Radio Z. Partia Mateusza Morawieckiego chce powołania w Sejmie Komisji Śledczej badającej aferę zonda krypto. Podpisy wśród posłów mają być zbierane w tej sprawie już od jutra. Jakie są szanse na utworzenie komisji, o tym nasz reporter Tomasz Kubat.
5: Reprezentujący Rozwój Plus europoseł Piotr Miller ma nadzieję, że mimo prawdopodobnego oporu Donalda Tuska, który jego zdaniem za aferę odpowiada, uda się zebrać potrzebne poparcie.
6: Oczywiście jest to niewygodny wniosek dla aktualnej koalicji rządzącej, ale być może przedstawiciele Szymona Hołowni czy Unicentrum będą szukali też jakiegoś wyjaśnienia tej całej sytuacji.
5: Ale nawet PiS wcale się do tego pomysłu nie pali.
7: Komisja śledcza to będzie próba tak naprawdę zdominowania opozycji. Nie jest to moim zdaniem najlepszy pomysł.
5: Jednoznacznie ocenia zamiary byłych partyjnych kolegów poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik.
3: Pomysł powołania komisji śledczej do wyjaśnienia afery zonda krypto negatywnie oceniło też już wielu polityków Koalicji Obywatelskiej. Jednoznacznej decyzji w tej sprawie oficjalnie jeszcze nie ogłoszono. Idąc do przychodni lub wybranej apteki, powinniśmy szczepić się jednocześnie na kilka chorób podczas jednej wizyty, alarmują lekarze. Według nich problemem jest brak natychmiastowej możliwości szczepienia w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Teraz, zanim pacjent zostanie zaszczepiony w przychodni, musi często wykupić szczepionkę w aptece. Przez to szczepimy się mniej, mówi profesor Adam Antczak z Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych.
8: Osobiście uważam, mogą się niektórzy na mnie obrazić, winę za to ponoszą wszyscy. Wszyscy interesariusze robią za mało, żeby tak się działo. Lepiej połączyć szczepienia i wtedy nie tracimy czasu.
3: Krótka ścieżka szczepień obowiązuje w aptekach, które podpisały umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i zatrudniają farmaceutę z odpowiednimi uprawnieniami. Lublin otworzył pierwszy punkt miejskiej odporności cywilnej Pomoc. To pierwszy tego typu projekt w Polsce. Pomoże mieszkańcom w razie wycieku gazu, podtopienia, huraganu albo zagrożenia wojną. Miejsce działa przy zespole szkół numer 13. Jak konkretnie działa, opowie reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
9: Przykładowo, gdyby dziś w całym Lublinie zabrakło wody albo prądu, mieszkańcy dostaliby tu niezbędnej pomocy, mówi mi wiceszef Wydziału Bezpieczeństwa Dariusz Krzysztofik.
10: Możemy naładować tu komórkę, zobaczyć co się dzieje wokół nas poprzez oglądnięcie materiału z telewizji na żywo, wejść do internetu, wypić ciepłej herbaty, porozmawiać z psychologiem.
9: Cała szkoła w punkt pomocy zamieni się

0: się nawet w kilkadziesiąt minut. Są tu łóżka polowe, agregaty prądotwórcze i dostęp do bieżącej wody. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: Do końca roku Lublin chce otworzyć 10 kolejnych takich miejsc. Wchodzi w życie jesienna korekta rozkładu jazdy kolei, a to oznacza ważne zmiany na Górnym Śląsku. Po dwóch latach przebudowy torów wracają pociągi na trasie Pszczyna-Żory, na które czekało wielu mieszkańców południowej części regionu. O szczegółach nasz śląski reporter Szymon Kastelik.
2: Po przebudowie pasażerowie zyskają na czasie. Pociągi pokonają trasę Pszczyna-Żory o 10 minut szybciej niż wcześniej, mówi Katarzyna Głowacka z PKP PLK.
3: Pasażerowie pokonają tę trasę w około 21 minut, a przed rozpoczęciem prac czas jazdy wynosił około 32 minuty.
2: Powstały nowe perony w Pszczynie, Suszcu i Radostowicach. Trasę obsługują Koleje Śląskie. Mieszkańcy Pszczyny i Żor mogą teraz bezpośrednio dojechać do Rybnika i Bielska-Białej. Szymon Kastelik, Radio Z.
1: Na trasie w dni robocze kursować będzie 11 składów. Nadchodzi koniec lata, bociany odlatują już do ciepłych krajów, niektóre z nich wraz z aparatami fotograficznymi. Polscy naukowcy zamontowali specjalne kamerki na grzbietach około 20 ptaków. Zdjęcia posłużą badaniom na temat ich migracji, mówi profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
4: Przeleciały Egipt, są już w Sudanie. Wiemy to oczywiście z nadajników, które stosujemy. Niestety w Sudanie trwa wojna i sygnał jest mocno zakłócany, także nie mamy fotografii potwierdzających, ale myślę, jeżeli uzyskają lepszy zasięg, no to te zdjęcia zobaczymy. Przesyłane fotografie, no mnóstwo nas uczą.
1: W poprzedniej odsłonie projektu naukowcy dowiedzieli się ze zdjęć, że bociany coraz częściej żerują na wysypiskach śmieci zamiast na polach. Kolejne wiadomości Radia Z już za niecałą godzinę. Przywita się z Wami Krzysztof Białkowski.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 21. Koniec wakacji oznacza większy ruch na drogach. Ekspert podpowiada, co pomoże nam pomóc w bezpiecznym dotarciu do domu bez mandatu. Jesienna korekta rozkładu jazdy obowiązuje od dziś na kolei. W szkole podstawowej nr 27 w Katowicach odbył się dzisiaj turniej koszykówki 3x3. Z mikrofonem był tam nasz reporter.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Kończą się wakacje, co oznacza falę powrotów. Choć na razie sytuacja na polskich drogach jest stabilna, to należy pamiętać o bezpiecznej i rozważnej jeździe. Instruktor techniki jazdy Tomasz Kulik przekonuje, że jeżeli posiadamy w samochodzie tempomat, to warto z niego korzystać.
2: Niesamowity, słuchajcie kochani, wpływ psychologiczny obecność tempomatu w pojeździe, bo jak wjeżdżam w obszar zabudowany, ustawiam sobie 50 i sobie przez wieś mazurską jadę równo 50, w ogóle mnie nie korci do jazdy szybciej. A gdy, przyznam Państwu, nie włączam tempomatu, bo jadę autem, którego nie ma, muszę się pilnować. Cóż, nie przekraczajmy tej prędkości, ale jak mamy tempomat, korzystajmy. To pomaga.
0: Wczoraj na polskich drogach doszło do 68 wypadków, w których zginęły 4 osoby, a 85 zostało rannych. Jesienna korekta rozkładu jazdy obowiązuje od dziś na kolei. Dla pasażerów oznacza to sporo zmian. Wśród nich powrót składów kolei śląskich na linię S72, której trasa została wydłużona z Rybnika przez Żory, Pszczynę i Czechowice, Dziedzice aż do Bielska-Białej. Ponadto na linii łączącej Bytom z Gliwicami pojawią się 4 dodatkowe pary pociągów w dni robocze i 8 w dni wolne, dzięki czemu składy będą kursować co godzinę, niezależnie od pory dnia i dnia tygodnia. Nowy rozkład na kolei przynosi też dodatkowe połączenia Katowice z Wisłą i Węgierską Górką, a szczegółowe rozkłady jazdy dostępne są na stronach kolejowych i w internecie, m.in. na stronach Kolei Śląskich.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Sportowy koniec wakacji w katowickich Piotrowicach na boiskach szkoły podstawowej nr 27 odbył się dziś turniej koszykówki 3x3. Z roku na rok zawody cieszą się coraz większym zainteresowaniem, przekonuje organizator projektu Wakacje na Sportowo Dawid Kamiński.
3: Przyjeżdżają do nas tutaj drużyny koszykarskie nawet już z całej Polski, bo i z Warszawy, i z Łodzi, i z różnych innych miast, ale oczywiście głównie z województwa śląskiego i z Katowic. No i świetnie, bo chcemy pokazać, że w trakcie wakacji warto na sportowo spędzać swój wolny czas, a nie tylko przed telefonami i komputerami.
0: Do Katowic przybyło ponad 60 drużyn, czyli ponad 200 osób.
4: Dzieci się tam zazwyczaj grają na PS-ach, nie ma możliwości gdzieś sportu, wychodzenia poza domy. Myślę, że tutaj akurat jest pokazane dużo sportu, dużo walki.
5: Bardzo fajny pomysł na koniec wakacji, nie? Taki turniej.
6: No, na zakończenie takie fajne, nie? Poćwiczyć trochę, potrenować, przygotować się, zobaczyć, co tam się umie.
5: To polecasz swoim kolegom i koleżankom kosza?
6: Oczywiście, że tak. Najlepszy sport.
0: Z uczestnikami turnieju oraz ich opiekunami rozmawiał Adam Dąbrowski. W Ogórkach Wielkich zakończył się remont domku ogrodnika będącego siedzibą Muzeum Zofii Kossak. Inwestycja o wartości prawie 2 mln zł objęła odnowienie dachu i ścian, termomodernizację oraz dostosowanie obiektu dla osób z niepełnosprawnościami. W parku trwają jeszcze prace pielęgnacyjne i montaż multimedialnych tablic edukacyjnych. Wystawa pamiątek po pisarce, czasowo przeniesiona do sąsiedniego dworu, powróci do odnowionego budynku we wrześniu. Obiekt to autentyczne miejsce, w którym po powrocie z emigracji żyła i tworzyła zasłużona pisarka związana z tą miejscowością od 1923 roku aż do swojej śmierci w 1968. W nocy zachmurzenie duże, ale z możliwymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie od 13 do 16 stopni. Z kolei w ciągu dnia sporo chmur i możliwe przelotne opady deszczu, a także miejscami burze. Maksymalnie termometry pokażą jutro od 21 do 24 stopni.

0: Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Zbliża się północ, w RMF FM czas na kolejne wydanie Faktów. Przy mikrofonie Mateusz Bożek, zapraszam. A zaczynamy od amerykańskich uderzeń w rejonie cieśniny Ormus. Irańska Gwardia Rewolucyjna mówi o rannych i zabitych i zapowiada odwet. Później Węgry. Pijany 24-latek ukradł samolot i poleciał w kierunku elektrowni jądrowej. Węgierska armia musiała poderwać własne myśliwce. A na koniec o starcie jednej z najbardziej wyczekiwanych misji kosmicznych. Armia Stanów Zjednoczonych przeprowadziła atak na irańską wyspę Larak w cieśninie Ormus. Celem były znajdujące się na wyspie wyrzutnie rakiet. To pierwszy atak wojsk USA na Iran od końca lipca. Według Amerykanów Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej przygotowywał się do wystrzelenia pocisków z minami morskimi w kierunku cieśniny. Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała, że atak zabił lub ranił kilku żołnierzy, a także cywilów oraz że spotka się on z odpowiedzią i karą ze strony Teheranu. Pijany uprowadził samolot i poleciał w nim prosto w stronę elektrowni jądrowej. Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło na Węgrzech. Jak informują lokalne media, mężczyzna ukradł niewielki samolot Cessna w sobotę rano z lotniska w mieście Kalocza, po czym wleciał w nim w przestrzeń powietrzną nad elektrownią jądrową w Pakszu. Siły powietrzne węgierskie zostały powiadomione o kradzieży małego samolotu i poderwały własne myśliwce. Niedługo później złodziej musiał awaryjnie lądować w rejonie miejscowości Gerien. 24-latek próbował uciec z miejsca zdarzenia, został jednak zatrzymany przez policję. Twierdził później, że był tak pijany, że nie pamięta kradzieży samolotu. Mężczyznę przewieziono najpierw do szpitala, a później do aresztu. Znacząco poprawia się sytuacja związana z zakwitem złotej algi powodującej śnięcie ryb w kanale Gliwickim. Z tego powodu wojewoda odwołał zakaz korzystania z wody w części kanału. Od połowy sierpnia wyłowiono tam ponad 4 tony śniętych ryb. O szczegółach reporter RMF FM Marcin Buczek.
3: W ostatnich dniach w kanale śniętych ryb już nie zauważono, natomiast z trudno dostępnych miejsc przy brzegach, między innymi tam, gdzie rosną trzciny, wyłowiono jeszcze około 60 kg ryb. Na początku tygodnia badania wykazały, że w części kanału Gliwickiego złotej algi jest coraz mniej, natomiast kilka dni później nie było jej już wcale. W porcie w Gliwicach nie stwierdzono także śnięcia ryb. Stąd właśnie decyzja wojewody, aby uchylić zakaz korzystania z wody w 6. sekcji kanału Gliwickiego. Śnięcia ryb nie ma także w 5. sekcji, ale badania nadal wykazują tam występowanie złotej algi. Dlatego przepływ wody między 5. i 6. sekcją nadal jest wstrzymany.
2: Zniszczona przez pożar Puszcza Solska na Lubelszczyźnie stała się miejscem szkolenia strażaków. Dzięki uprzejmości leśników mogą doskonalić tam technikę wycinania niestabilnych drzew. To ważna umiejętność ze względu na zdarzające się coraz częściej niebezpieczne zjawiska pogodowe, przyznaje kapitan Tomasz Stachyra z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
4: Do czynienia z takimi sytuacjami, kiedy strażacy muszą usuwać połamane konary i drzewa, jest bardzo wiele. Intensywność naszych działań skupia się przede wszystkim na udrażnianiu szlaków komunikacyjnych, usuwaniu połamanych konarów i drzew na posesjach. Szkolimy instruktorów w zakresie wycinki właśnie takich trudnych drzew.
5: Bo to nie można tak sobie podejść z piłą do drzewa i ciąć.
4: Nie, trzeba przejść odpowiednie szkolenie, czyli takie działania pilarza muszą być poprzedzone właśnie zdobyciem odpowiedniej wiedzy i przeszkolenia.
2: I właśnie tego uczą się strażacy w spalonym lesie, o czym rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga.
6: Kosmiczne fakty w RMF FM.
2: Wystartowała jedna z najbardziej oczekiwanych misji kosmicznych ostatnich lat z udziałem teleskopu kosmicznego Nancy Grace Roman. To najnowszy flagowy projekt NASA. O tym, co dalej, Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM.
7: Teleskop ma teraz do pokonania dość daleką drogę. Ostatecznie znajdzie się około 1,5 miliona kilometrów od Ziemi. Ta podróż zajmie mu około 3 miesięcy, ale naukowcy zapowiadają, że nie będą przez ten czas siedzieć z założonymi rękami. Dość szybko rozpoczną testy i proces kalibracji aparatury, przetestują łączność, sprawdzą, czy wszystko działa poprawnie, by na początku przyszłego roku rozpocząć już pełne naukowe obserwacje. Główne zadania nowego obserwatorium to badania ciemnej materii i ciemnej energii, odkrywanie i badanie kolejnych planet pozasłonecznych, obrazowanie miliardów galaktyk, a także szczegółowe badania czarnych dziur. Ogromne ilości danych powinny pomóc otworzyć nowy, pasjonujący rozdział w historii badań Wszechświata i być może odpowiedzieć na kilka kluczowych pytań na temat jego ewolucji.
2: Więcej o tej kosmicznej misji przeczytacie na rmf24.pl. Gorąco polecamy.

03 kolega z klasy przyniósł CD. Na nośniku jakieś pliki. Nad basenem trójka ludzi pije drinki. Są dla siebie raczej mili. Obie panie miały żółte stringi. On do obu mówi sweetie. On dotyka złotej skóry niby Midas, a one

potem Zemula nowości. W folderze Baldur's Gate tu prezentacja z biologii. Mój ziomo opisywał mi gangbang, jak zbieraliśmy datki na wośpik. Mój ziomo by se dał odjebać rękę, że tak właśnie robią to dorośli, bo wychowała nas porno.

są. Ta kobieta zawsze musi chcieć trójkąt, chociaż nie jest biseksualistką. Ty wiadomo zawsze mówisz homofujka, ale w sumie, że lesbiki git są. Zgadywanie jakie tanie, masz fantazje w bani, dla niej ma tu być jedyną misją. I ma mieć biust i sixpack, ale z tobą

Człowiek jak obejrzy se Matrixa, to nie będzie skakał po budynkach, nie? Ale puść mu tylko film Step Sister, zaraz będzie marzył o kuzynkach, ej. Choć dla głowy jest to sprawa oczywista, popęd zapomina o tym, że to fikcja, wobec czego moja bardzo trudna misja. Porno kłamie tak samo jak telewizja. Miłość jest drogą po